0: Więc trochę próbują w ten sposób zakomunikować światu, popatrzcie, jestem, przyjmijcie mnie do grupy. Jeżeli na przykład kogoś zhejtuję, nie wiem, założę komuś fanpage, który będzie go poniżał czy ośmieszał, to jest taki sposób też bycia w grupie, czy zajęcia jakiejś stosownie wysokiej pozycji.
1: Mhm. Ja myślę, że to bardzo mocno może się nasilać w momencie, kiedy dziecko trafia do nowej grupy rówieśniczej, prawda? Mam tutaj na myśli albo zmianę szkoły, albo po prostu przejście na kolejny etap szkoły, gdzie formuje nam się nowa klasa. To są chyba te najtrudniejsze momenty, prawda?
0: Tak, to rzeczywiście jest trudny moment. W ogóle wchodzenie w grupę rówieśniczą, nową rzeczywiście, czy to jest nowa szkoła, czy to są kolonie, obóz, gdziekolwiek. Tutaj dynamika, procesy grupowe rzeczywiście no, nie sprzyjają. Natomiast to znowu użyję takiego sformułowania, to wszystko zależy. Zależy jednak od dziecka, od tego, jakim jest człowiekiem, jakie ma zasoby, jaki jest rozwój jego już taki psychospołeczny, na jakim poziomie jest. I oczywiście są takie osoby, które, tak jak już mówiłam wcześniej, nie potrafią trochę inaczej i korzystają właśnie z takich narzędzi. Niektóre osoby rzeczywiście, w przypadku cyberprzemocy w ogóle, też rozładowują w ten sposób swoją frustrację. Jakieś swoje niepowodzenia, radzą sobie tak z napięciem. Więc tych przyczyn w zasadzie hejtowania jest mnóstwo i to rzeczywiście zależy od wielu czynników.
1: Powiedzieliśmy sobie, że problem jest. Problem z tej perspektywy się trochę rozrasta, ale jest też pomoc z Państwa strony. Mam tutaj na myśli poradnię Dziecko w sieci. Czym zajmuje się ta poradnia dokładnie?
0: Poradnia zajmuje się rzeczywiście pomocą dzieciom, nastolatkom, ich rodzinom, ale także profesjonalistom w obszarze szeroko pojętych zagrożeń bezpieczeństwa w sieci. I tutaj pracujemy oczywiście z osobami, które doświadczyły cyberprzemocy, z ich rodzinami. Pracujemy z osobami, które doświadczyły sextingu, które mają problem z nadużywaniem, czy takim dysfunkcyjnym używaniem nowych technologii, które miały kontakt ze szkodliwymi treściami, choćby teraz tym, co tak obserwujemy na YouTubie, spato treściami. I to są rzeczywiście osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, ale też często te rodziny, bo pracujemy też w takim duchu systemowym, też zwyczajnie nie potrafią sobie z tym poradzić. Nie wiedzą rodzice często, jak rozmawiać z dziećmi.
1: No właśnie, to jest chyba bardzo trudne, prawda? I te rodziny same się do was zgłaszają? To tak wygląda, że po prostu mamy problem i przychodzimy do was?
0: Tak, rzeczywiście rodziny do nas się same zgłaszają. Dzwonią do sekretariatu, się umawiają na pierwsze spotkanie. Mamy taki też pomysł zawsze, że pierwsza konsultacja jest z rodzicem, później kolejne są już z samym dzieckiem czy nastolatkiem. No i później proponujemy, jak już skonceptualizujemy problem, ustalimy w czym możemy pomóc. Ustalamy program po prostu, taki plan działania, jak nasza pomoc może wyglądać. I to jest w obszarze takiej rzeczywiście psychoterapii indywidualnej, krótkoterminowej, długoterminowej, psychoterapii grupowej, spotkań rodzicielskich, spotkań rodzinnych, ale też takich spotkań warsztatowych, dedykowanych na przykład rodzicom.
1: Ale to jest pocieszające, że jednak szukamy pomocy, prawda? To znaczy, że uświadomiliśmy sobie na pewnym etapie, że mamy problem.
0: Tak, zdecydowanie. Takie uświadomienie sobie, że jest problem, coś się dzieje, coś niepokojącego, ale też taka perspektywa, że sami rodzinni na przykład nie jesteśmy się zaopiekować tym problemem. To jest bardzo ważny pierwszy krok. No i kolejny oczywiście szukanie pomocy, szukanie adekwatnych miejsc, specjalistów. To jest bardzo krzepiące rzeczywiście, że osoby sięgają po taką pomoc.
1: Pozostańmy jeszcze trochę przy mediach elektronicznych i pozostańmy przy tej perspektywie rodzica. Jak rozmawiać z dzieckiem i jak tłumaczyć mu, że może nadużywanie takich mediów elektronicznych niekorzystnie wpływa na jego rozwój?
0: Idealnie by było, żebyśmy myśleli w ogóle o nowych technologiach na poziomie takim rodzinnym. To znaczy, żeby zasady, o których myślimy, czy później wprowadzamy też, żeby dotyczyły całej rodziny. I tutaj, jak się pojawia taki już mały człowiek, który zaczyna interesować się tym telefonem, choćby nawet 3-4-latek, a niektóre dzieci zdecydowanie
1: wcześniej. No tak, coraz częściej wcześniej.
0: No, I wtedy pojawia się pytanie, czy powinno się pojawić pytanie, kiedy udostępniamy ten telefon, co tam udostępniamy, jak rozmawiamy z dzieckiem. I rzeczywiście to są takie pierwsze kroki.
1: No dobrze, to kiedy? Zacznijmy od tego pierwszego kroku. Kiedy?
0: To znaczy są różne rzeczywiście wytyczne, natomiast my jakoś mocno podążamy, żeby te ekrany nie były elementem zabawy czy czegokolwiek, jeżeli chodzi o najmłodsze dzieci. Natomiast te wytyczne też jakoś się zmieniają. WHO też mówi o różnych innych zmianach. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z takiego poziomu, jeżeli chodzi o rozwój mózgu, no to ten mózg w tych trzech pierwszych latach życia rzeczywiście bardzo intensywnie się rozwija i nadmiar bodźców takich ekranowych według badań niekorzystnie wpływa na ten rozwój i może zaburzać tą strefę emocjonalną i poznawczą, więc wtedy warto, myślę sobie, rzeczywiście się trochę wstrzymać. Ale ciekawość dzieci jest ciekawością i
1: no zwłaszcza, kiedy rodzice, prawda, sobie skrolują ten telefon. Właśnie. Zdarza się to. Tu potrzeba konsekwencji.
0: Tak, ale tu znowu mówimy o modelowaniu zachowania, bo dzieci rzeczywiście bacznie nas obserwują, nawet wtedy, kiedy nie czujemy na sobie wzroku. I później powtarzają w pewien sposób to, co my robimy, jak korzystamy z tych telefonów. I rzeczywiście, no, z małymi dziećmi mówimy o tym, że warto ustalać zasady. Jeżeli już zdecydujemy się, że nasze dziecko korzysta, czy będzie korzystało z naszego telefonu, nie wiem, z tabletu, czy będzie oglądało jakieś bajki, no to po pierwsze zastanówmy się, co chcemy udostępnić. No, na rynku jest też dużo różnych mediów, które oferują nam dobre jakościowo rzeczywiście materiały dla dzieci.
1: No ale też myślę, że przy tym warto pomyśleć o jakichś blokadach, prawda, które zablokują nam te treści, które nie powinny pojawiać się.
0: Tak, zdecydowanie. Takie myślenie o filtrach, o różnych programach, które będą blokowały szczególnie te treści szkodliwe, niedostosowane do młodego człowieka, to bardzo ważna sprawa. I to zarówno można zrobić na telefonie, jak i na komputerze. Ja zachęcam, żeby wejść na naszą stronę dzieckowsieci.pl. Tam rzeczywiście krok po kroku na każdy system jest pokazany taki tutorial, bym powiedziała, jak takie rzeczy ustawić, jak te filtry ustawić i co jest ważne. Więc to myślę, że może się przydać rzeczywiście na takim poziomie ustawiania różnych blokad. Ale nie zapominajmy o tym, żeby towarzyszyć dziecku. To nie jest tak, że dajemy dziecku telefon i oczywiście to jest łatwe w codzienności, w natłoku obowiązków.
1: No powiedzmy sobie szczerze, mamy chwilę spokoju.
0: Dokładnie. No trochę jest tak, że tak w cudzysłowie ten telefon czy ten tablet staje się taką elektroniczną nianią i zajmuje czas dziecka, a my rzeczywiście mamy przysłowiowy święty spokój. Na chwilę dla siebie, albo nawet na takie ogarnianie rzeczywistości.
1: Tak.
0: Natomiast to, co jest ważne, to żeby jednak być dzieckiem, nawet na takim poziomie zwykłego siedzenia przy nim i trochę komentowania tego, co ogląda, rozmawiania o tym, co widzimy, tak żeby być obecnym. Im starsze dziecko, tym rzeczywiście wprowadzajmy też takie myślenie o tym, że internet to trochę taka puszka, w której są różne rzeczy. I są super fantastyczne rzeczy. Można się dzięki nim relaksować, rozwijać, uczyć. No dużo różnych fajnych rzeczywiście aspektów z tego internetu można wyciągnąć. Ale też pamiętajmy o tym, żeby z dziećmi rozmawiać o tym, że ważne są zasady jednak, o tym, żeby mieć ograniczone zaufanie do osób, żeby nie podawać swoich danych, żeby też dbać o to, żeby ten internet nie był jedyną aktywnością w życiu naszego dziecka. No i to jest taka otwarta rozmowa, otwarty dialog, ale też bardzo ważne jest, żebyśmy uruchamiali w dziecku taką otwartość w mówieniu nam o problemach. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to zwyczajnie przyjdź do mnie i porozmawiajmy o tym. I to jest taki tekst, być może frazes, który warto powtarzać. Druga sprawa to też jest taka sytuacja, w której my swoją otwartą postawą jednak sygnalizujemy, że może do nas dziecko przyjść. I to nie tylko chodzi o internet, ale jeżeli dziecko przysłowiowo coś przeskrobało i coś się wydarzyło niepokojącego, to żeby ono też miało otwartość w mówieniu o tym, że coś mu nie wyszło, coś się nie udało. I wtedy też mówmy dziecku, że to nie chodzi o to, żeby mówiło zawsze nam o wszystkim, co jest super i fantastyczne, ale też o tych trudnościach i problemach i że my to przyjmiemy.
1: Nie dalej jak wczoraj znajoma opowiedziała mi historię związaną z jej córką, chyba 12-letnią. Zaczyna się ten etap, kiedy pojawia się wyłączanie ekranu monitora i na pytanie mamy, co oglądałaś, pada nie pamiętam, nie wiem. Co zrobić w takiej sytuacji? Co może teraz zrobić rodzic? No przecież nie wymusi na tym dziecku, potrząsając nim, powiedz,

0: Ja miała teraz miejsce, wiesz, warto, żebyśmy o tym porozmawiały. Mhm. Z drugiej strony czasem jest tak, no, że dzieci z jakiegoś powodu na przykład ukrywają jakąś komunikację i to nawet niekoniecznie już trzeba myśleć o jakimś takim bardzo trudnym doświadczeniu, nie wiem, uwodzenie czy groomingu. Natomiast no, wiek 12-letni to jest taki też moment takiego, ja nazywam to zamykania drzwi do pokoju, w którym nastolatek zaczyna się w jakimś sensie trochę separować od rodziców i zaczyna próbować mieć taki swój wycinek świata, tylko swój. I warto to też uszanować. Natomiast mówić zawsze dziecku, że no jestem, jak będziesz chciał i potrzebował ze mną porozmawiać, to po prostu tutaj jestem. To jest ta osoba, która cię wysłucha i która przyjmie to, co mówisz. I myślę sobie, że jeżeli dziecko usłyszy, no i też będzie, rzeczywiście rodzic będzie na nie otwarty, to wtedy łatwiej jest różne rzeczy bez potrząsania usłyszeć. Mhm.
1: Wróćmy jeszcze do ustalania tych zasad korzystania z elektroniki czy mediów. Czy dobrą zasadą jest ograniczenie czasu, w sensie powiedzenie sobie, dobrze, masz pół godziny dziennie na korzystanie z telefonu, tableta, komputera?
0: Rzeczywiście podejść jest mnóstwo i co specjalista to trochę inaczej to komunikuje. My z naszego doświadczenia rzeczywiście mamy taką myśl, że im mniejsze dziecko, to jednak warto wyznaczać takie ograniczenia czasowe. Bo z jednej strony myślimy sobie o tym, że to trochę porządkuje, pokazuje, jak warto podążać, bo dziecko będzie się rozwijać, będzie chciało dalej korzystać z tego narzędzia i to jest nieuniknione. Ale też to buduje trochę taką wewnętrzną kontrolę. Rzeczywiście jest czas na wszystko. Jest czas i na telefon, i czas na zabawę, i na inne aktywności, na odrabianie lekcji, na bycie z rówieśnikami. Więc myślimy sobie rzeczywiście, żeby te ramy, kiedy korzystamy, wyznaczać. Ale nie tylko dziecku, ale też sobie.
1: No i tu wracamy do tego, co powiedziała pani na początku. Konsekwencja w całej rodzinie.
0: Tak. Myślimy sobie, że to ważne, żebyśmy nie mówili, że teraz tylko nasze dzieci będą miały ograniczenia i zasady i będzie konsekwencja wobec tych zasad. Będziemy stosować jakieś metody, żeby to utrzymać. Ale żebyśmy pamiętali o tym, że w naszym domu na przykład możemy stworzyć takie strefy wolne od ekranów, kiedy ten telefon odkładamy. My rzeczywiście mocno mówimy o tym, żeby pamiętać o takich bardzo podstawowych sprawach, jak na przykład posiłek, żeby wtedy nie było tych ekranów, żebyśmy mieli czas na rozmowę, o takim wspólnym spędzaniu czasu w takim trybie offline. Na przykład jedziemy, nie wiem, na spacer, albo jedziemy na jakąś wycieczkę i na przykład też nie bierzemy ze sobą tych nowych technologii.
1: Ale to może być trudne i dla dorosłych, i dla dzieci.
0: Tak, więc myślę sobie, że taka perspektywa, jeżeli rodzic się w niej znajdzie, też takiego offline challenge, powiedzmy, to rzeczywiście no, dużo łatwiej jest mu pewnie zrozumieć wtedy też potrzeby dziecka, bo dziecko no, ma też te potrzeby, żeby korzystać z tych nowych technologii. Czasem mam wrażenie, że nawet większe niż dorośli, ale to bywa różnie na pewno, ale rzeczywiście te strefy wolne bez ekranów, no, to jest coś odświeżającego, coś wnoszącego nową jakość do też relacji, bo to, co się dzieje, jak mamy ten telefon przed sobą, jak jest włączony tablet, czy cały czas pracuje laptop, to rzeczywiście zabiera nam jakąś jakość w tej relacji. Nie jesteśmy wtedy w trybie twarzą w twarz, w otwartej rozmowie, nie dzielimy się różnymi swoimi sprawami, tylko mamy taki dystraktor w postaci tego, że znowu przychodzi powiadomienie, znowu muszę odpisać na maila, znowu coś się dzieje. To jest perspektywa rodzica, ale też perspektywa dziecka. No,
1: nowa
0: gra, jest
1: jakaś
0: tak postać nowa, coś się dzieje, jest jakaś aktualizacja, ktoś znowu wysłał mi coś na Messengerze. Więc rzeczywiście to mocno odciąga uwagę od tego, żeby być razem.
1: Dobrze, to wszystko brzmi bardzo, bardzo ładnie. Strefa offline, wspólny wyjazd bez telefonów i tak dalej. Świetnie, ale co w momencie, kiedy dziecko na przykład po godzinnym korzystaniu z telefonu dostaje komunikat od rodzica: skończył się twój czas. No i wtedy zaczyna się na przykład płacz, złość, agresja, niezadowolenie z tego powodu, że musi odłożyć telefon czy tablet. Co może w

0: momencie zrobić rodzic?
1: Ja bym cofnęła się jeszcze krok wstecz, zanim rodzic powie, słuchaj, godzina minęła, koniec twojego czasu. Ja bym myślała sobie o tym, o takiej metodzie też trochę małych kroków. O tym, żeby jednak powiedzieć, słuchaj, już minęło pół godziny, masz jeszcze pół godziny. Ja wiem, że to jest trochę uciążliwe z perspektywy rodzica, takiego kontrolera i przypominacza, ale to jednak trochę łagodzi ten komunikat. Przypomnijmy sobie taki moment w naszym życiu, kiedy oglądamy jakiś serial. I jesteśmy bardzo pochłonięci tym serialem i wyobraźmy sobie, że ktoś nagle przychodzi, chociaż nawet wiemy, że mamy na to godzinę, ale przychodzi i po godzinie nam mówi, słuchaj, twój czas się skończył, ale my jesteśmy jeszcze w innym miejscu w tym serialu i nie jesteśmy w stanie wtedy się od tego oderwać, jesteśmy emocjonalnie podpięci i rzeczywiście wtedy pojawia się ta frustracja, próba zatrzymania tego serialu, nie, jeszcze chcę trochę, więc ta reakcja dziecka jest rzeczywiście naturalna. Natomiast jeżeli będziemy trochę iść w takim kierunku, słuchaj, jeszcze jest 15 minut i spróbuj zrobić to tak, żeby tą grę skończyć, żeby tą aktywność skończyć, wtedy pewnie jest trochę łatwiej. Ale znowu wracam jeszcze do wielu kroków wstecz. Jeżeli mamy opracowane te zasady i one są jasne, czytelne, no to też w dziecku nie będzie się pojawiać aż tyle takiej nagromadzonej, nie wiem, złości czy frustracji, że teraz rodzic decyduje o tym, że teraz ten czas się skończył. Tylko w jakimś sensie też będzie z tym pogodzony, no bo tak jest świat skonstruowany, że my mamy w domu takie zasady. Ale jeżeli rzeczywiście takie sytuacje się powtarzają, te zasady u nas w jakimś sensie no nie działają na przykład z jakiegoś powodu, bo albo nie jesteśmy konsekwentni, albo no coś się takiego dzieje, że ten model, który zaproponowaliśmy, nie działa. I dziecko intensywnie reaguje złością, a często nawet agresją, przemocą fizyczną, bo takie sytuacje też się zdarzają. To rzeczywiście to jest taki moment, w którym warto usiąść i się zastanowić, w jakim momencie jesteśmy. Czy to jest taka sytuacja, którą jesteśmy w stanie sami rodzinnie, na poziomie znowu ustalenia jakichś nowych zasad, przemyślenia tego, o co tu w zasadzie chodzi. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie tego rodzinie rozwiązać, to wtedy my zapraszamy do siebie.
0: No właśnie, i to jest ten moment, w którym można odwiedzić was.
1: Tak, zdecydowanie i wspólnie z nami usiąść i zastanowić się, o co tu chodzi. Czy to jest rzeczywiście problem ekranów, czy to jest problem jakiegoś momentu też rozwojowego dziecka, czy jeszcze innych trudności. Myśląc w ogóle o pracy z osobami, które nadużywają już faktycznie nowych technologii, szczególnie nastolatków, jest to w dużej mierze jednak problem bardzo często w relacjach rówieśniczych i ten internet jest jakąś formą odreagowania albo kompensacji w ogóle tych trudności. Trudności w relacjach z rodzicami, albo też nieposiadanie jakiejś takiej przestrzeni, która sprawia tyle przyjemności, co akurat ta. Bo to też się często zdarza. Rzeczywiście nastolatkowie mówią, że no, nie ma czegoś takiego, co jest ich pasją i co uwielbiają, co chcą robić. I ten internet, nie wiem, gry, komunikacja rzeczywiście sprawia im dużą radość. Jest jedyną przestrzenią, która zaspokaja tę potrzebę przyjemności.
0: Dobrnęliśmy znowu do poradni Dziecko w sieci, która prowadzona jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. No a teraz właśnie słów kilka o samej fundacji. Jak wygląda praca Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę?
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę działa od 91 roku i to myślę sobie, że warto podkreślić.
0: No to już jest słuszny wiek.
1: Zdecydowanie. Fundacja prowadzi szereg różnych prężnych działań w obszarze rzeczywiście pomocy dzieciom krzywdzonym i to jest taki główny nasz obszar pracy. Prowadzimy centra pomocy dzieciom, które kompleksowo zajmują się pomocą dzieciom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej czy wykorzystania seksualnego. Praca w fundacji to też praca w szeregu, że tak powiem, różnych programów i działów. Każdy z nich zajmuje się trochę czymś innym, natomiast rzeczywiście jest i pomoc bezpośrednia, terapeutyczna, pomoc telefoniczna, bo prowadzimy dwa telefony. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 i telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Mamy takie programy profilaktyczne, które zajmują się pomocą dzieciom, zarówno tym najmłodszym od 0 do 6 lat, ale też pomocą terapeutyczną oczywiście w tym obszarze. Dobry Rodzic, Dobry Start, program Dziecko w sieci, badamy też i pomagamy rzeczywiście badać nowe zjawiska. W ogóle mamy dział badawczy, który prężnie działa i który sukcesywnie prowadzi różnego rodzaju badania, które pokazują skalę tego, czym się też zajmujemy. No tak, i generalnie rzeczywiście fundacja działa w obszarze takiej i pomocy bezpośredniej, działań profilaktycznych, edukacyjnych.
0: Ja bym chciał się też skupić jeszcze właśnie na tych zagrożeniach płynących z sieci, z mediów społecznościowych, bo widziałem, że ten dział jest dosyć mocno rozwinięty. Jakie niebezpieczne treści, na jakie niebezpieczne treści wy zwracacie uwagę w sieci?
1: To znaczy rzeczywiście mamy taką kategorię i zgłoszeń, które do nas trafiają, ale w ogóle taki typ zjawiska to są szkodliwe treści w internecie i je dzielimy trochę na takie dwa obszary, bo to są treści nielegalne, czyli pornograficzne generalnie, zawierające pornografię dorosłych i dzieci, bo to są różne przestrzenie, ale są też takie szkodliwe treści, które promują przemoc, zachowania dyskryminacyjne, które promują też takie niepokojące ruchy, jak ruchy anorektyczek czy bulimiczek, promujące psychomanipulacje, czy promujące jakąś aktywność sekt, czy organizacji, czy grup, które rzeczywiście mają takie działanie manipulacyjne. W ostatnim czasie też mocno obserwujemy taką przestrzeń, nowe zjawisko, patotreści rzeczywiście i ono jakoś mocno jest aktywne na YouTubie. No, generalnie to są filmy, filmiki na żywo, które promują przemoc i takie bardzo niepokojące zachowania. W tym roku też robiliśmy badania na ten temat razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i rzeczywiście ten obszar jest na tyle niepokojący, że z tych badań wynika, że 1/3 w ogóle takich badanych nastolatków mówi o tym, że te patotreści pokazują prawdziwe życie. I rzeczywiście wpływ tych patostreamerów na nastolatków jest ogromny. Ja nawet w gabinecie terapeutycznym co jakiś czas słyszę o nowych patostreamerach, o nowych osobach, które są jakoś mocno angażujące, jeżeli chodzi o ruchy nastolatków. I to, co na pewno w przypadku szczególnie małych dzieci, można mówić o szkodliwych treściach czy też patostreamach, to taka sytuacja, w której szczególnie małe dziecko, będę to podkreślać, oglądanie tego typu treści sprawia, że świat dziecka staje się mało bezpieczny, traci trochę grunt pod nogami, bo nie wiadomo, o co tu chodzi. To jest taki typ treści, który rzeczywiście niepokoi, wzbudza dużo różnych negatywnych emocji, często przeraża. Ale z drugiej strony modeluje znowu. Są też takie na przykład streamy coraz młodszych dzieci, które się wcielają w patostreamerów i które nagrywają różnego rodzaju szoty i pokazują różnego rodzaju, powiedzmy, zachowania, śpiewają wulgarne piosenki i traktują to jako coś fajnego, zabawnego, jako jakąś normę. I w ten sposób też mówią o tym, że zdobywają fame, co też jest niepokojące bardzo.
0: Ja myślę, że warto zajrzeć jest na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bo tam przynajmniej możemy zdać sobie sprawę, z jakimi niebezpieczeństwami możemy spotkać, nasze dziecko może spotkać się w sieci. Jeszcze na zakończenie, nawiązując właśnie do tych dorosłych i do rodziców, chciałbym zapytać, jak my dorośli możemy dawać dzieciom siłę?
1: No myślę sobie, że przede wszystkim budując właśnie taką uważną, otwartą relację z dzieckiem, pokazujmy, że jesteśmy dla niego, ale też wzmacniajmy go. Dziecko potrzebuje od nas takiej bliskiej, uważnej relacji, ale też tego bycia przy nim w codzienności. W codzienności, która niesie ze sobą różne wyzwania. I myślę sobie, że to, co jest kluczem, to pokazywanie takich mocnych stron dziecka, wzmacnianie go, ale też pokazywanie, że życie zbudowane jest czasem z niepowodzeń. I te niepowodzenia są też elementem tego później, kim jesteśmy i jak buduje się nasza tożsamość. Więc to jest ważne, żebyśmy rzeczywiście byli po prostu przy dziecku. W tych dobrych i tych złych momentach. Być może to banał, ale myślę sobie, że bardzo ważne.
0: Wart podkreślenia. I za to podkreślenie bardzo dziękuję. A jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy i wątpliwości, to warto skontaktować się z poradnią Dziecko w sieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psychoterapeutka, koordynatorka właśnie poradni Dziecko w sieci. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Żyjemy w czasach wojny, cyberwojny.
3: Tak. Ona się toczy wszędzie, ona się toczy już od ładnych kilku lat. Dobrze, że wreszcie zaczęliśmy to zauważyć.
0: Tak też sugeruje tytuł książki naszych dzisiejszych gości, a są nimi Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński, autorzy książki Strefy Cyberwojny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Strefy, to oznacza, że jest ich kilka.
4: I to nie chodzi o takie cyberwojny, że hakerzy gdzieś tam atakują, chociaż taki rozdział w naszej książce też jest. To chodzi o bardzo różne strefy, na których, z których często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że ten świat cyber wkracza w nasze życie i trochę nam je kradnie, trochę na nie wpływa. I często manipuluje nim.
0: A które są najniebezpieczniejsze?
3: Najważniejsze jest chyba to, co dzieje się w naszych własnych głowach, bo za pośrednictwem mediów społecznościowych, za pośrednictwem fake newsów i różnych bardziej zaawansowanych technik manipulacji, o których pewnie jeszcze pogadamy, można po prostu grzebać nam w głowach i naciskać różne guziczki, którymi no, po prostu różni ludzie próbują nami sterować. Tak? Oczywiście tych stref jest wiele, jak mówi ten tytuł. Można manipulować również giełdami, wykorzystując fakt, że same komputery są naiwne i się nabierają na różne rzeczy. Można fizycznie niszczyć infrastrukturę, to jest taka bezpośrednia, to można powiedzieć, taka najbardziej oczywisty format cyberwojny, kiedy po prostu bierzemy i wywalamy komuś elektrownię, wyłączamy prąd w połowie państwa na kilka godzin. To już się dzieje, to nie jest już fantastyka. Takie przypadki już mieliśmy i to bardzo blisko. Także tych stref jest wiele, natomiast rzeczywiście to, co dzieje się w naszych własnych głowach, jest chyba i najbardziej niebezpieczne i potencjalnie będzie miało najtrudniejsze do odwrócenia skutki, bo to po prostu zmienia sposób naszego myślenia, zmienia to, jak w ogóle funkcjonuje nasze społeczeństwo.
0: No właśnie, wy piszecie o tym, że ta książka powstała po to, by uświadomić społeczeństwo, które tak naprawdę jeszcze nie jest świadome tych zagrożeń, które czyhają na nas w sieci. To prawda, że my jeszcze o tym nie wiemy?
4: Te informacje zaczynają docierać, ale taka potężna debata, która toczy się na Zachodzie, u nas w zasadzie zbywana jest stwierdzeniem, tak było w przypadku Cambridge Analytica, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, potężne debaty, śledztwa, natomiast u nas cały temat zbyło w zasadzie jedno zdanie, a to zdanie brzmiało, a tej firmy u nas nie było. I koniec. I w zasadzie, czy to znaczy, że nie ma tematu? No, eksperci, z którymi rozmawialiśmy, ale też przedsiębiorcy, których jeden z nich nazywa nawet demiurgami, twierdzą, że to, co robiła Cambridge Analytica, to nie było nic nadzwyczajnego. I takie rzeczy robią także inne firmy. Różnica między Cambridge Analytica a tymi innymi firmami polega na tym, że Cambridge Analytica zaczęła o tym mówić głośno, natomiast one robią to po prostu po cichu i z powodzeniem działają między innymi na polskim rynku, co opisujemy.
3: Co więcej, podobno Cambridge Analytica próbowała dostać się na polski rynek, ale nie była w stanie wygrać konkurencji z naszymi własnymi firmami, które robią to po prostu dużo lepiej. To się dzieje wokół nas i zaklęcie pod tytułem, ale to nie u nas, ale to gdzieś w Stanach, ono nie działa, bo te procesy już się dzieją i tak naprawdę ostatnimi ludźmi, którzy chcą cokolwiek z tym zrobić, są politycy, którzy na tym najwięcej korzystają, natomiast sami ludzie, którzy fizycznie prowadzą te kampanie, oni sami opowiadają o tym, że to wszystko jest niebezpieczne i może byśmy się jednak zastanowili, co robimy.
4: Znaczy nie zgadzam się, że tylko politycy, dlatego że również firmy
3: komercyjne, tak, to prawda.
4: Firmy komercyjne, którym też się to nie opłaca, dlatego że chcą nam sprzedać najróżniejsze rzeczy i media społecznościowe, czy w ogóle ogólnie internet jest świetnym miejscem do upychania nam rzeczy, których chyba nie do końca potrzebujemy często, ale które świetnie się prezentują na reklamach i które dość łatwo nam wepchnąć.
0: I tutaj mam, myślę, że w punkt uderzający cytat. Istota obdarzona rozumem powinna, patrząc w lustro, wiedzieć, co w nim widzi i umieć rozpoznać, czy obraz nie został zniekształcony. Pewne rzeczy już dostrzegamy, ale chyba jeszcze wiele nam brakuje do tego, żeby świadomie korzystać z internetu?
4: Przede wszystkim może dzieje się tak dlatego, że wydaje nam się, że media społecznościowe, czy internet, czy platformy internetowe, one są za darmo. Nie, w internecie nie ma absolutnie nic za darmo. Dlatego, że w internecie płacimy dwiema walutami. Pierwszą jest nasz czas, który tam spędzamy, nasza uwaga, to jest waluta mediów społecznościowych. A drugą są nasze dane, które bardzo łatwo oddajemy. Proszę sobie przypomnieć, ile razy choćby pan kliknął w to małe OK, to męczące OK, które zasłania ekran, podczas gdy my koniecznie chcemy się tam dostać. Ile danych oddajemy? I teraz kolejne pytanie. Ile razy sprawdzamy, jaka witryna i w jaki sposób nas śledzi, albo jaka aplikacja w jaki sposób nas śledzi? I oczywiście można lamentować, ale rozwiązanie jest stosunkowo proste. Wystarczy czyścić naszą wyszukiwarkę, a większość osób tego po prostu nie robi.
0: I to pomaga?
4: No, na przykład w nieśledzeniu nas, bardzo założenie w wyszukiwarce. Są takie opcje, żeby kliknąć proś witrynę o nieśledzenie mnie. To są drobiazgi. To są małe rzeczy, które łatwo można zrobić, a tym chętniej się je robi w momencie, kiedy ma się świadomość tego, z czego to wynika, po co warto to robić. Myśmy próbowali w naszej książce zinwentaryzować najróżniejsze zagrożenia, począwszy jak Wojtek wspominał, od na przykład zagrożeń związanych z giełdą, tego, jak można przy pomocy algorytmów wysadzić giełdę, do jakiego stopnia giełda jest uzależniona od algorytmów, przez historie związane z tak banalnymi rzeczami, jak sposób, w jaki można na nas wpływać w internecie, w jaki sposób my sami wpadamy w bańki informacyjne i dlaczego wpadanie w nie wcale nie jest dobre, dlaczego warto sięgać do tradycyjnych mediów i poszerzać swoje horyzonty, dlatego że informacja, ta, którą znajdujemy w mediach społecznościowych, to jest informacja sprofilowana pod nas, pod to, żebyśmy oddali jak najwięcej danych, spędzili w tym internecie jak najwięcej czasu na tej platformie i ta platforma nigdy nie pokaże nam informacji, z którymi moglibyśmy się nie zgadzać. Dlaczego? Bo dlatego, że jakbyśmy weszli tam i nie zgadzali się, to wywołałoby dyskomfort. Jakby wywołało dyskomfort, byśmy to uciekli. Byśmy wyszli. No, bardzo prosty mechanizm, prawda? Więc będzie nam podsuwać. I kiedy to dotyczy, nie wiem, platformy, która pokazuje filmy, tak? Popularnych platform, na których można znaleźć filmy, tak? Czyli czystą rozrywkę. Jest spoko. Ja uważam, że świetnie, że nie oferowane są mi kreskówki czy filmy, którymi się kompletnie nie interesuję. Super. To jest okej, że nie tracę czasu na szukanie, nie wiem, wśród kreskówek albo romansów, bo tego bym po prostu nie obejrzał. Ale w momencie, kiedy chodzi o informacje, o pokazanie mi obiektywnej informacji albo innego punktu widzenia niż mój, po to, żeby skonfrontować moje poglądy, po to, żebym zmieniła zdanie, to tu się zaczyna robić szalenie niebezpiecznie, dlatego że społeczeństwo, które nie ma pełnego spektrum informacji, ono się radykalizuje. Ludzie, którzy wpadają w bańki, którzy dzięki na przykład mediom społecznościowym utwierdzają się w swoich przekonaniach, oni przestają mieć możliwość rozmawiania z ludźmi o innych poglądach, nie konfrontując się z nimi. Doprowadzamy do sytuacji, jaką mamy chyba dzisiaj też w Polsce, częściowo, tego, że społeczeństwo jest przecięte się jak siekierą na pół. Mhm. To jest niebezpieczna sytuacja.
0: To jest manipulacja?
4: Część. Znaczy, dobrym przykładem, bo wszyscy mówią od razu, chcą mówić od razu o polityce i wielkich sprawach, tak? Ale chyba i polityką, i wielką sprawą jest to, że znaleziono rosyjskie troll konta i botnety, które konfliktowały ludzi na temat, uwaga, Gwiezdnych Wojen. I to po obu stronach. Czy to dobry, czy to zły film. I takie konflikty, to jest wielka polityka, tak? Dlatego, że ktoś tych narzędzi użył celowo i świadomie, prawda? A z drugiej strony, to jest teoretycznie kompletnie niezwiązana z polityką sprawa, ale nagle okazuje się, że w czyimś interesie jest to, żeby ludzie nie rozmawiali ze sobą, żeby byli skonfliktowani.
3: Ale tak naprawdę u podstaw tego wszystkiego leży to, jak wiele o nas wiadomo w internecie, bo nie dałoby się nami ani dla dobra, ani dla zła manipulować, gdybyśmy najpierw nie pokazali sami, w jaki sposób można nami manipulować. Chyba jesteśmy na takim dość niebezpiecznym etapie. Niby każdy wie, że trudno w internecie o prywatność, że coś tam o nas wiedzą, ale chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, ile i jak szczegółowe informacje o nas różne
0: portale mają. Właśnie o to chciałem dopytać, bo mnie się wydawało, że jeżeli podaję na portalu społecznościowym swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, to jest wszystko, co o mnie wiedzą. Tymczasem wy w swojej książce publikujecie macie listę rzeczy, o których wie o nas Facebook i ona jest zatrważająco długa i tam są rzeczy, które w życiu nie wpadłyby mi po prostu do głowy.
3: Bo same dane, które Facebook zbiera, to jest dla nich tylko surowiec i to nie jest to, co oni później sprzedają reklamodawcom. To jest tylko początek. Facebook nie zarobił tych kilkudziesięciu czy kilkuset miliardów dolarów tylko dlatego, że zbierał nasze dane, tylko dlatego, że wymyślił sposoby, na które te dane można przetworzyć i wyciągnąć wnioski na nasz temat. Wpakować nas do różnych takich małych pudełeczek, które później się sprzedaje reklamodawcom. Im mniejsze pudełeczko, im bardziej precyzyjna wiedza, tym więcej za takie, można za nie wyciągnąć. I jak wygląda
4: w tym momencie... Powiem tylko, ile jest tych pudełeczek. Otóż Washington Post ustalił, że tych podstawowych kategorii jest 98.
0: Przerażające.
4: Natomiast atrybutów do tych kategorii są 52 tysiące. Tak dokładnie można nas stargetować po tym, co lajkujemy, jakie dane zostawiliśmy, jakie mamy nawyki, na przykład kiedy, o jakich godzinach wchodzimy na portale społecznościowe, a to służy. Te dane, te drobne informacje, te 52 tysiące kategorii i my się wpisujemy gdzieś tam w te kategorie za każdym razem, one służą do wrzucania nas, tak jak Wojtek powiedział, pudełek, kategoryzowania. I dzięki tej wiedzy łatwiej nam opchnąć jakieś buty albo jakąś ideę, jakiś pogląd, bo właściwie w internecie, jak mówili nam ludzie, którzy robią to po prostu, w internecie bardzo podobnie sprzedają się buty i idee.
3: Ale teraz tak, banalną rzeczą jest ustalenie, gdzie mieszkamy. To jest kwestia adresu IP albo nawet namierzenia naszego telefonu komórkowego. No jeśli co noc telefon komórkowy na 9 godzin zostaje w tym samym miejscu w promieniu 40 metrów, no to jest jasne, że tam ktoś mieszka. Na tej samej zasadzie banalnie można ustalić, gdzie pracujemy. Banalnie można ustalić, czy dojeżdżamy do pracy autobusem, rowerem czy samochodem. To wyjdzie po prostu ze sposobu, w jaki nasz sygnał się przemieszcza i te dane są zbierane. Z tego już są wyciągane wnioski na temat naszego trybu życia i naszych zainteresowań, bo już mamy socjologiczne pewne zaplecze, które nam może powiedzieć, że ludzie, którzy raczej jeżdżą komunikacją miejską, to raczej to, ci samochodziarze to, rowerzyści to. To jest pierwszy poziom. Oczywiście to, co lajkujemy na Facebooku, też mówi o nas bardzo wiele. Można spokojnie ustalić, na przykład, że zapisaliśmy się na siłownię w grudniu, ale poszliśmy w międzyczasie na nią dwa razy. Chociaż kupiliśmy na Allegro drogie buty do biegania, ale tylko jedne w ciągu ostatniego roku, więc pewnie się nie zużyły, więc z tym bieganiem to chyba jednak było różnie. Nie ma problemu z ustaleniem również takich rzeczy. Nie ma problemu z ustaleniem naszych zamiłowań muzycznych, politycznych, jeśli chodzi o literaturę, film. To wszystko wychodzi bardzo jasno z tego, co wyszukujemy, na jakie strony wchodzimy, jakie cookiesy zostają później na naszym komputerze i są dostępne dla innych portali, żeby sobie podejrzeć, gdzie już wcześniej byliśmy, co oglądaliśmy, co kupowaliśmy. Bardzo precyzyjny obraz można stworzyć w ciągu, to się naprawdę dzieje w ciągu milisekundy. Co się dzieje, kiedy wchodzimy na jakikolwiek portal internetowy? Co się dzieje za kulisami? My klikamy, a z tyłu zaczyna się aukcja. Panoptykon swojego czasu zrobił taki bardzo ciekawy raport, w którym właśnie opisuje, jak działają mechanizmy takich licytacji internetowych. My jesteśmy licytowani za każdym razem, kiedy wchodzimy na stronę internetową. Kiedy klikniemy, strona internetowa zbiera szybko wszystkie te informacje, które ma na nasz temat, dokładnie cały ten profil od miejsca zamieszkania, wieku, płci, zainteresowań, wszystko, co tylko mają. Wysyła zawiadomienie do wszystkich reklamodawców, którzy chcą się tam reklamować i oni się zastanawiają, czy ten nam się podoba, czy ten nam się nie podoba. Jak się podoba, licytują. Kto da najwięcej, ten nam wyświetli reklamę. I między momentem, kiedy my klikniemy, a momentem, kiedy wyświetli się strona z reklamą, doszło już do całej wielkiej operacji analizy naszych danych, przeczesywania naszych danych, wyceniania wszystkiego, co na nasz temat wiadomo i licytowania tego, ile się komuś opłaca za to, żeby zapłacić za reklamę, która się wyświetli dokładnie nam. To wszystko się dzieje między kliknięciem a wyświetleniem strony za każdym razem. Za każdym razem.
0: Słuchajcie, ja byłem przerażony po przeczytaniu waszej książki. Teraz jestem jeszcze bardziej przerażony, bo to odkrywacie nowe karty. No ale powiedzcie, jak nie zwariować w tym wszystkim? To znaczy co, mamy zostawić telefon w domu, żeby nas nie śledzono lokalizacyjnie, no ale wtedy będą wiedzieli, że gdzie mieszkamy, tak? Mamy nie lajkować niczego na Facebooku, no jakby mamy się dać zwariować, czy po prostu spokojnie?
4: Znaczy, mam nadzieję, że to wynika z naszej książki, że spokojnie, tylko po prostu zacznijmy się zastanawiać nad tym, co w tym internecie robimy i w jakim celu. Znaczy, czy warto na pewno spędzić półtorej godziny oglądając filmiki na YouTubie, które są wprawdzie super wciągające, ale to jest półtorej godziny, które można byłoby spędzić, ja już nie mówię o tym, żeby się pouczyć, czy poczytać książkę, ale choćby porozmawiać z koleżanką, czy z kolegą, bo jedną z najgorszych konsekwencji tych wszystkich algorytmów jest to, że przestajemy ze sobą rozmawiać.
0: No ale mamy 5000 znajomych na Facebooku.
4: Świetnie. To znaczy, można budować swoje poczucie własnej wartości na podstawie tego, ile się dostało lajków, ile się ma znajomych na Facebooku. Tylko, że nie jest przypadkiem epidemia depresji wśród osób najmłodszych. Nie jest przypadkiem to, że ludzie młodzi tak po prostu coraz częściej w niespotykanej skali popełniają samobójstwa. Nie jest przypadkiem hejt, który jest sposobem też, z jednej strony jest problem hejtu, ale na przykład zaczynają badacze już dostrzegać taki trend, że ludzie udają hejtowanych po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I można to traktować jako jakieś szaleństwa. Okej, okay. Ale takie trendy się pojawiają. I nie wolno ich negować, udawać, że ich nie ma. To jest ważne. To znaczy, a druga rzecz to, że ludzie, przede wszystkim ludzie młodzi, nie ludzie naszego pokolenia, bardziej pańskiego i jeszcze młodsi, oni przez to, że przestają ze sobą rozmawiać, mają coraz większe problemy. I badacze dokładnie wszędzie na świecie, my przytaczamy badania i ze Stanów Zjednoczonych, i z Azji, i z Wielkiej Brytanii, zwracają uwagę na to, że zmieniają się pewne zachowania całego pokolenia. Bo z jednej strony oczywiście na przykład można się bardzo cieszyć z tego, że wśród osób nieletnich spada liczba niechcianych ciąż. To jest świetna wiadomość. Ale jak się zacznie grzebać dalej, to okazuje się, że ludzie młodzi w porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami też znacznie rzadziej chodzą na randki. No też są rodzice pewnie, którzy się z tego ucieszą, ale pójdźmy dalej. Ludzie młodzi coraz rzadziej się ze sobą spotykają. Kolejny krok, to, że się coraz rzadziej spotykają, coraz rzadziej ze sobą gadają, ale coraz częściej wpadają właśnie z tego powodu w depresję. Część badaczy mówi już o straconym pokoleniu, więc jeżeli pyta mnie pan o największe i najpoważniejsze zagrożenie, moim zdaniem to stracone pokolenie, to pokolenie, które najbardziej traci przez media społecznościowe, bo wpada w samotność. To jest najbardziej narażone pokolenie i największe ryzyko związane z używaniem mediów społecznościowych. Myśmy już sporo tych ryzyk wymienili i tak jak mówiłam, moim zdaniem nie ma się dawać wpędzać w jakieś paranoje, czy wariować i przestać korzystać z na przykład mediów społecznościowych, czy przestać lajkować. Bo wszystko jest dla ludzi. Tylko trzeba to robić po prostu świadomie. Znaczy wiedzieć, że jak lajkuję, albo jak na przykład używam aplikacji, która ma mi pokazać, jak świetnie będę wyglądała za 10 albo 20 lat, albo jak pięknie będę wyglądała w innym kolorze włosów, to ja oddaję swoje dane.
0: Czy gra jest warta świeczki? Mhm. Czy ta świadomość jest istotna? Wy w swojej książce, przytaczając badania, mówicie o takim przełomowym momencie, czyli o roku 2012. W tym roku badacze zaobserwowali zmiany, które pojawiły się, które zaszły w młodych ludziach. Na czym te zmiany polegają?
4: Zaczęli gapić się w telefony, a nie na siebie. Na tym, że przestali ze sobą rozmawiać.
0: Czyli to telefony komórkowe, ta mobilność.
4: To ma związek, ten rok, ten czas, bo to nie są nasze wnioski, tylko badacze. Oni zauważyli zależność. W momencie, kiedy pojawiło się dokładnie ponad połowa społeczeństwa zaczęła mieć te telefony komórkowe i to dotyczy też tej najmłodszej grupy. Ta najmłodsza grupa zaczęła się inaczej zachowywać niż wcześniej. I wtedy zaczęły się prawdziwe problemy tego pokolenia. I badacze mówią, okej, no może być tak, że ci ludzie, którzy są bardziej zamknięci w sobie dłużej, rzeczywiście korzystają z mediów społecznościowych i łatwiej wpadają w te wszystkie tarapaty. No może być tak, ale wydaje nam się coraz mocniej, a to są badacze, więc oni z założenia są bardzo ostrożni, ale wydaje nam się, że to jest problem całego pokolenia i że to jest problem związany z korzystaniem z tego urządzenia i warto to przemyśleć, warto alarmować właśnie w tej sprawie.
3: To jest trochę tak, że dopóki internet mieszkał tylko w komputerach, nie był aż tak integralną częścią naszego życia. No rzeczywiście społeczeństwa coraz bardziej się informatyzowały, administracja państwowa się opierała, natomiast jeśli chodzi o takie normalne, codzienne życie, to internet był bardzo długo czymś takim dodatkowym, był elementem pobocznym, a nie centrum, wokół którego wszystko się rozgrywa. I teraz znaleźliśmy się w sytuacji, w której de facto jesteśmy cyborgami. De facto ten smartfon w kieszeni jest przedłużeniem naszego mózgu. Dostarczy nam sposób jeszcze taki trochę nie cyberpunkowy, bo tylko na ekranie bez przerwy potok danych. My też bez przerwy coś do tego internetu wrzucamy świadomie, czy nie. I to, tutaj ciekawe jest to, że część badaczy mówi, że my tutaj zaczynamy docierać po prostu do granic możliwości naszej biologii. My znajdujemy się w sytuacji, w której dostajemy taką dawkę informacji, taką dawkę danych, których nasze mózgi po prostu nie są w stanie przyjąć. My w gruncie rzeczy wczoraj byliśmy w dalszym ciągu jakimiś jaskiniowcami, którzy ciosali sobie kamienie i robili sobie siekierki. Przedwczoraj mieszkaliśmy ciągle na sawannie w Afryce. Nasze mózgi nie przystosowują się tak szybko do zmieniającego się sposobu komunikowania ze światem. I bardzo ciekawe badania jeszcze w 92 roku przeprowadził taki brytyjski antropolog Robin Dunbar. Tutaj schodzimy na lemury. Lemury są bardzo ważne dla naszego porozumiewania się w internecie, bo Dunbar postanowił sprawdzić, z iloma innymi utrzymuje kontakty przeciętny człowiek w porównaniu z przeciętnymi innymi małpami. I teraz okazuje się, że to jest bardzo bezpośrednio uzależnione od tego, jak skomplikowane są nasze mózgi. I tak, lemury średnio utrzymują relacje tylko z 4 innymi lemurami. Rezusy, już trochę bardziej zaawansowane małpy, z 25 innymi rezusami. Ludzie mają średnio 148 osób, z którymi utrzymują znajomości. I teraz co to oznacza? Jeśli mamy 2000 znajomych na Facebooku, to to już nie są znajomi, to jest publiczność. My nie mamy żadnych relacji z tymi ludźmi. Oni tak naprawdę są dla nas tylko wirtualnymi bytami, które są tylko po to, żeby nas zlajkować albo skomentować, natomiast nie są w żaden sposób przez nasz mózg choćby interpretowani jako osoby rzeczywiste, więc też ciężko mówić o jakiejkolwiek prawdziwej relacji. No i teraz w tym morzu kontaktów, ja zauważyłem, że zwłaszcza młodzi ludzie idą w to, żeby mieć jak najwięcej znajomych, tak? Starsi jednak zwykle bardziej selekcjonują i starają się dopuszczać do tego, do swoich kontaktów na mediach społecznościowych faktycznych znajomych, chociaż i tak, no ja mam 350 znajomych. Tam jest kilkanaście osób, których tak naprawdę nigdy nie widziałem na oczy, kilkadziesiąt, których nie widziałem od kilku lat, pewnie koło setki, z którymi utrzymuję kontakty bardzo sporadycznie. Reszta, okej, to są w miarę ludzie, z którymi jestem na bieżąco, tak? Co się dzieje, kiedy jest ich 2000? No to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co się tam dzieje. I teraz, co to oznacza? Tracimy zdolność nawiązywania takich bezpośrednich relacji, bo zanika ta różnica między tymi ludźmi, których znamy naprawdę, a tymi, którzy są tylko publicznością. I, no, w tym momencie ci znajomi z internetu nie robią nic, żeby z tą naszą samotnością w jakikolwiek sposób walczyć, no bo już trudno rozróżnić tych, którzy są tam tylko dlatego, że no, kiedyś się spotkaliśmy i raz wymieniliśmy się nazwiskami, a tymi, którzy rzeczywiście w normalnych warunkach byliby naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Więc jakby media społecznościowe, które formalnie nas łączą ze sobą i pozwalają ze sobą rozmawiać i nieograniczony dostęp do siebie nawzajem, jednocześnie stanowią taki ekran, który nas od innych ludzi oddziela, tak? To przestają być relacje, zaczyna się obserwacja, zaczyna się robić z tego oglądanie telewizji, tylko że tą telewizją jest cudze życie.
0: Media społecznościowe to jedno, ale wy w swojej książce poruszacie, myślę, że bardzo istotny i bardzo ciekawy temat, fake newsów, które zalewają nas, mam wrażenie, coraz bardziej i coraz mocniej. Powiedzmy na początek może, na czym polegają fake newsy, z czego one pochodzą, skąd się wywodzą?
3: To są po prostu kłamstwa. Kłamstwa, którym nadano trochę bardziej chwytliwą nazwę. Kłamstwa, które mają się podszywać pod prawdziwe informacje rozpowszechniane przez tradycyjne media i robią to w sposób zastraszająco skuteczny. Wszystkie badania pokazują, że fake newsy w internecie rozchodzą się kilkakrotnie szybciej niż prawdziwe informacje i kilkakrotnie dalej. I można powiedzieć, że no to pewnie boty to rozsyłają i dlatego. Nie, z wszystkich badań wynika, że to nie boty rozsyłają tylko ludzie rozsyłają fake newsy. To bierze się trochę z tego, że fikcja jest zawsze atrakcyjniejsza od prawdy, tak? No, fikcja ma być porywająca, ma chwytać za gardło, ma wzbudzać emocje. No, prawda ma być prawdziwa i to jest jakby jedyny wymóg. Stąd...
4: I to chyba jest największa jej wada,
3: tak.
4: Że...
3: Nie jest sexy, niestety. Nie sprzedaje się aż tak dobrze. Stąd dobrze przygotowane fałszywki docierają do kilkakrotnie większej publiczności niż prawdziwe informacje. Tutaj bardzo dobre statystyki były w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach. To oczywiście od tego się zaczęła ta burza wokół fake newsów ostatnio. Ale najsłynniejszą historią było to, że news, według którego papież Franciszek oficjalnie poparł kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta, miał kilkakrotnie więcej odbiorców niż najpopularniejszy news z Washington Posta czy New York Timesa. To są tego rodzaju skale. Bardzo fajną historię opisaliśmy o człowieku, którego oskarżano o to, że przyczynił się do wyboru Donalda Trumpa, chociaż on sam twierdził, że jedyne co zrobił, to pokazał wszystkim, jak naiwni, jak głupi bywają ludzie w internecie.
4: Tak. Gość wymyślił sobie, że będzie pisał w internecie turbo bzdury. Na przykład takie, że odkryto prawdziwą tożsamość Banksego. I ten prawdziwy Banksy nazywa się...
3: Paul Horner.
4: I właściwie w każdej bzdurze, którą Horner wymyślał, występował Horner. I co było wstrząsające? To były naprawdę bzdury
3: Paul Horner to był oczywiście ten człowiek, który to wszystko pisał.
4: Wysokiego kalibru, tak? Zawsze można było poznać jego bzdurę po tym nazwisku. Tak, no, poza tym, że była tak niewiarygodna, że normalny człowiek nie powinien ją uwierzyć. Zostawimy to czytelnikom.
3: Dobrze, historię o delfinie warto przeczytać.
0: Nie można wszystkiego zdradzić.
4: I cóż się okazuje? Że ludzie mimo wszystko w to wierzyli i to się rozchodziło jako lepiej niż newsy prawdziwych mediów. No i Horner był oskarżany o to, że on przyczynił się do zwycięstwa Donalda Trumpa. Na co on odpowiadał, halo, ale tylko kretyn mógł uwierzyć w głupoty, które ja wypisywałem.
0: Miał rację? Przyczynił się czy nie?
4: Podstawową cechą ludzi w internecie jest to, że są tam szalenie łatwowierni. Wydaje im się, że człowiek, który przemawia do nich z ekranu, jest tak samo wiarygodny, jak człowiek, który przemawia do nich na żywo. Nieprawda. Tak nie jest. Internet przyjmie wszystko, ale na przykład prawdziwa gazeta, która jest wiarygodna, już niekoniecznie.
3: I teraz można powiedzieć, no ale przecież się nabieramy. Nie nabieramy, tak? Okazuje się, że to są badania z 2016 roku. Polacy akurat ufają internetowi najbardziej z wszystkich krajów Unii Europejskiej. 53% Polaków uważa, że wiadomości znalezione na Facebooku i na Twitterze są warte zaufania. Rumunii 46%, Słoweńcy 43%. W Szwecji to jest tylko 20%, w Holandii to jest tylko 27%. Także no niestety, my rzeczywiście zbyt łatwo łykamy wszystko, co się nam podrzuca w internecie i zbyt chętnie zakładamy, że tylko dlatego, że coś jest w internecie, a nie w tradycyjnych mediach, to na pewno jest wiarygodne. Bzdura. Nie wiemy często, kto za tym stoi, nie wiemy, jakie ma intencje, ba, nie wiemy nawet, gdzie to zostało napisane. Był doskonały przykład też z tej samej amerykańskiej kampanii, kiedy okazało się, że wśród najpoczytniejszych stron właśnie tych fake newsowych, ale mających jakieś dzikie zupełnie zasięgi, większość była tworzona w mieście, o którym większość Amerykanów nigdy nie słyszała i nawet jakby im pokazano na mapie, to nie zapamiętaliby, gdzie ono było, Welesz w Macedonii. Okazało się, że w Welesz bardzo obrotni młodzi ludzie, było ich kilkudziesięciu, zaczęli po prostu żyć z produkcji fake newsów na rynek amerykański. Dochody mieli rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów dziennie, tylko i wyłącznie z reklam, które wyświetlały się przy stronach fake newsowych z fake newsami.
4: Były takie, że mieli takie dochody.
3: Tak. I żeby było śmiesznie, oni na początku kompletnie się nie przejmowali stronami sporu politycznego i próbowali produkować fake newsy i pro Hillary i pro Trump. Albo raczej przeciw. To raczej fake newsy są raczej zwykle przeciw komuś niż za kimś. Natomiast dość szybko okazało się,
4: że te skierowane ku wyborcom Hillary, czyli oczerniające Trumpa, nie sprzedają się aż tak dobrze. W związku z tym, no, w zasadzie zarzucono to. A dlaczego? Dlatego, że okazało się, że wyborcy demokratów po prostu częściej sprawdzają w innych źródłach informacji, nie są tak podatni na fake newsy, więc jak się bronić? No, jedną z odpowiedzi jest to, co widzisz w mediach społecznościowych, co nie jest wiarygodnym źródłem. Zresztą to samo mówił Horner. Jak coś widzisz w internecie, to natychmiast sprawdź to w innym wiarygodnym źródle, ale wiarygodnym.
0: No dobrze, co to znaczy wiarygodne?
4: To znaczy na przykład na portalu gazety, czy nie wiem, telewizji albo radia, ale takiego, któremu się ufa, a nie, że coś się wyświetli jako pierwszy wynik w Google, to na pewno tak jest. Nieprawda. Ludzie, którzy zajmują się manipulacją w internecie, są w stanie ustawić wyniki wyszukiwarki, wszystko, co się wyświetli na pierwszej stronie, a nawet i dalej.
0: Słuchajcie, bo na horyzoncie pojawia się jeszcze chyba większe zagrożenie. Nazywacie to deepfake.
3: A to już będzie apokalipsa, jeśli idzie o zaufanie do czegokolwiek w internecie. To mogę ze spokojnym sumieniem powiedzieć. Jeśli tradycyjne fake newsy były aż tak skuteczne, a one polegały tylko na tym, że wierzymy w coś, co zostało nam podane w formie tekstu, no to teraz zacznie się nam podsuwać obrazy, słowa, nagrania wideo, które owszem będą do odróżnienia od autentyków, ale to też wymagałoby minimalnego skupienia, żeby wyłapać różnicę w mimice, fakt, że ktoś nie mruga i tego rodzaju rzeczy. Jeśli ludzie nie zwracają uwagi na oczywiste fake newsy tekstowe, no to takie nagrania będą się rozchodziły błyskawicznie. Ale od początku. Mniej więcej rok temu pojawiło się w internecie darmowe oprogramowanie, które pozwala podmieniać twarze na nagraniach wideo. Ono jest darmowe, ono jest stosunkowo proste. Nie tak proste, żeby jeszcze można było sobie po jednym ściągnięciu takie rzeczy robić w domu, natomiast wystarczy poświęcić 1-2 dni i można się tym bawić na dowolnym komputerze. bierzemy, dajmy na to aktora, każemy mu mówić coś absurdalnego, po czym wykorzystujemy to samo oprogramowanie i podmieniamy twarz aktora na twarz, nie wiem, prezydenta, premiera, marszałka Sejmu, Senatu, szefa opozycji czy cokolwiek innego. I to będzie wyglądało na całkiem, to będzie wyglądało całkiem realistycznie. Te nagrania są robione, rzeczywiście wyglądają bardzo dobrze, bardzo przekonująco.
4: Znaczy, można, umówmy się, to
3: można je wyłapać,
4: tak, że one są nie do rozpoznania. Zresztą całkiem niedawno miała miejsce taka sytuacja, kiedy wykorzystano nagranie, takie właśnie sfejkowane nagranie Donalda Trumpa i wydawało im się, że skoro właściwie jak się człowiek po prostu wystarczy, to nie była kwestia przyjrzenia się, po prostu obejrzy, to będzie widział, że jest asynchron między tym, co mówi.
3: No bo z aktora
4: tam było widać, tak. Tam było po prostu widać, że to nie jest Donald Trump. Mimo to pod tym nagraniem rozpętała się wściekła awantura, jakim prawem Trump się ładuje w sprawy obcego państwa do takiego stopnia. I twórcy przyznali, ale myśmy sądzili, że ludzie bez problemu rozpoznają to.
0: No już chyba nie możemy tak myśleć.
4: I okazuje się, że nie, że łyknęli to w sposób, który zaskoczył nawet twórców tego fejka, tej prowokacji, bo oni chcieli sprowokować ludzi do rozmowy na... Tam była kwestia klimatu.
3: Klimat, to było porozumienie paryskie.
4: Ale to świadczy o tym, że bardzo łatwo łykamy takie rzeczy. Dzisiaj łykamy bardzo łatwo fake newsy, a w przyszłości jeszcze łatwiej może się okazać, że będziemy łykali deepfake, czyli te zmanipulowane nagrania wideo. Dlatego tym ważniejsze jest po prostu wyczulenie na tego typu zagrożenie i sprawdzanie, ale w wiarygodnych źródłach. Jeszcze raz to powiem. Nie. To, że coś się wyświetli jako pierwszy wynik w wyszukiwarce Google, bez względu na to, jak lubimy wyszukiwarkę Google, to nie znaczy, że to będzie prawda.
0: Niech to będzie puenta naszej rozmowy, a chyba jeszcze lepszą puentą będzie przeczytanie waszej książki. Strefy Cyberwojny, Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński. Dziękuję wam bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś w Mieście Młodości porozmawiamy o tym, co można ugotować, jeżeli się dobrze rozejrzymy na lewo i prawo, bo moim i waszym gościem jest dzisiaj Maksymilian Przybylski, czyli Max Gotuje z Natury. Witam cię w studiu.
6: Witam również wszystkich słuchaczy.
5: Powiedziałem, że tam, gdzie się rozejrzymy, my widzimy jakąś dziwną roślinność, na łące widzimy chwasty, rolnik wychodzi na pole i widzi, że tam no, jest ładny ugór, a ty tam widzisz sałatki, ty tam widzisz jakąś zupę. Jak to się zaczęło, że zacząłeś wykorzystywać te rośliny w kuchni?
6: Znaczy to było u mnie, to zawsze gdzieś przyroda była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie od małego. Potem doszło gotowanie w tym wszystkim, potem gdzieś fotografia i szukałem takiego miejsca zbieżnego jakby dla tych wszystkich nurtów. No i wpadłem na pomysł, że założę bloga, gdzie właśnie gotowanie spotka się z przyrodą i wszystko okrasi fotografia. I jakby naturalnym było to, że musiałem gotować z przyrody, prawda? Przynajmniej w jakimś połączeniu z nią, z naturą. Więc tą wiedzę, którą miałem do tej pory, przyrodniczą, botaniczną, tam w ogóle o wszystkim, co mnie otacza, wykorzystałem jakby w kuchni.
5: A nie chciałeś być drugim Robertem Makłowiczem, który gdzieś jeździ i pokazuje ładne plenery, a to Alpy, a to jakieś Pireneje, właśnie czy inne zakątki świata?
6: Od zawsze miałem tak, że najbardziej mnie interesowało to, co mnie otacza w kółko i jako mały dzieciak oglądałem na przykład, nie wiem, filmy o Amazonce i denerwowało mnie to wręcz, że nie ma takich filmów o, nie wiem, o podkieleckiej nidzie chociażby, nie? Bo mnie bardziej niż to, co gdzieś tam w kontynencie interesowało, to, co mam na podwórku swoim. I stąd ta miłość chyba do tej przyrody, która mnie otacza, do tej lokalności, do tego wszystkiego właśnie od zawsze ja ją miałem w sobie.
5: No, po części jestem w stanie cię zrozumieć, bo ja jak łapę w rękę aparat fotograficzny, to wybieram łąkę, ale ja szukam robactwa wszelkiej maści. Jakichś muszek, pajączków.
6: To też jest moja zajawka właśnie. To też jest moja zajawka i pod kątem tutaj zwierząt, że tak powiem właśnie, fotografia to jest forma powrotu do pasji z młodzieńczych lat, do bycia przyrodnikiem, bo na chwilę gdzieś to odeszło w moim życiu, jak zacząłem pracę zawodową. A właśnie fotografia przyrody pozwoliła mi jakby wrócić do tej pasji i to wszystko się łączy na tym blogu, prawda? To wszystko ma wspólny mianownik, którym jest Max Gotuje z Natury.
5: No przede wszystkim ta fotografia, obcowanie z naturą pozwala wyciszyć się.
6: O właśnie. I szczególnie w takim zawodzie jak mój, czyli jestem szefem kuchni, znaczy teraz już nie, ale byłem szefem kuchni przez kilka lat i to jest bardzo stresująca praca, gdzie trzeba dużo godzin spędzić w zamknięciu, przy jarzeniu w łykach i braku światła. I wtedy taki jeden dzień na łące, fotografując motyle czy zbierając zioła, to jest po prostu jak powietrze.
5: Jest drugi oddech.
6: Tak, dokładnie.
5: Można
6: tak.
5: się wyciszyć i zresetować głowę na chwilę. No faktycznie, przebywanie jako szef kuchni w jednym pomieszczeniu, zazwyczaj ciasnym, z dużą grupą kucharzy, kelnerów, gdzie trzeba wydawać
6: stres,
5: dyspozycję, no nie jest to łatwe. A właśnie, co możemy powiedzieć o tym zawodzie szefa kuchni od kuchni, bo idąc do restauracji widzimy tylko stolik, widzimy menu. A jak to wygląda od tej drugiej strony?
6: Uważam, że jest to najtrudniejsze chyba dlatego, że trzeba być trochę ekonomistą, trochę logistykiem, trochę psychologiem i artystą kucharzem. I to wszystko musi gdzieś spotykać tak, żeby ta restauracja jeszcze zarabiała na mnie jako szefa kuchni i na wszystko tak naprawdę. Więc jest to mnóstwo czynników, które jedna osoba musi jakby spoić, żeby to pracowało. I to jest najtrudniejsze w byciu szefem kuchni.
5: A ile prawdy jest w tych programach telewizyjnych rewolucji? Różnej maści, gdzie no, widzimy odrobinę tego, co dzieje się z drugiej strony lady restauracyjnej.
6: Czy wydaje mi się, że nie da się tego uśrednić, że Polska jest tak ogromna i tyle jest różnych przypadków, miejsc, lokali, że tak naprawdę nie można określić, na ile to jest prawda, na ile nie. Wierzę w to, że takie są przypadki, wierzę, że są jeszcze gorsze, a wierzę, że są miejsca, gdzie jest super ekstra, wszystko jest tak, jak być powinno, prawda? Ciężko byłoby to jakby osąd wydać jakikolwiek na temat tego.
5: Czyli co kuchnia, to zupełnie inne realia.
6: Tak, ja przynajmniej przez te, co ja w życiu przyszedłem, to było zupełnie inne bajki, że tak powiem, każda kuchnia, więc ciężko mi się odnieść.
5: Na co dzień, kiedy już jesteś na łące, jak to wygląda? Gdzie ty widzisz sałatki, gdzie ty widzisz zupy? Bo powiedzieliśmy na początku, że jedni tam widzą chwasty, a ty widzisz zupełnie coś innego.
6: To wygląda tak, że ja nie wymyślam żadnych przepisów, tylko to natura je wymyśla. Ja tylko je czytam. I tak naprawdę moja praca na blogu...
5: Tajemniczo.
6: Tak, to jest czytanie natury. Prosty przykład. Mam taki swój dobry przepis, to sałatka z kozim serem, z płatkami róży, z sosem właśnie o smaku różanym. I powstało mi to w głowie mojej dlatego, że jak pojechałem na Bałkany, widziałem, że kozy, które sobie spacerowały po górach i one wybierały te płatki róży wręcz z precyzją chirurgiczną spośród innych roślin. Widać, że im najbardziej one smakowały. Więc pomyślałem sobie, kurczę, no skoro tak, to spróbuję ten kozi ser połączyć z tą różą. I wróciłem do Kielc i rzeczywiście to zadziałało. I ja w ten sposób czytam całą przyrodę. Czyli jeśli, nie wiem, dane zioło kwitnie, w pewnym momencie ma swoją pełnię i obok rośnie i ma pełnię jakiś owoc czy warzywo, to zawsze działa. I to połączenie po prostu, tu człowiek nic lepszego nie wymyśli. Wystarczy tylko czytać tego typu historie, czy zwierzę, które lubi coś jeść, wystarczy połączyć potem to z jego mięsem chociażby, czy z serem, czy z mlekiem, czy z czymkolwiek innym, co to zwierzę nam daje. I to działa. I to jest po prostu tak, że ja tych mówię, przepisów nie wymyślam, ja po prostu je czytam.
5: Czyli dobrze i bacznie obserwujesz przyrodę, czyli też widzisz, które rośliny zwierzęta omijają.
6: Dokładnie, też to, bo myślę, że wystarczy kilka godzin na łące, żeby zaobserwować właśnie pewne zależności, jakieś takie rzeczy, tym bardziej jak ja się tym jeszcze interesuję, więc ja wręcz dociekam, czym się co odżywia, kiedy coś kwitnie, kiedy przekwita, kiedy jest jakby owocowanie, a kiedy warzywo jest w najlepszym swoim jakby momencie do zbioru, także to wszystko przyroda nam podpowiada sama przepisy.
5: Tak. Czyli jednak trzeba gdzieś tą wiedzę swoją rozszerzać, czytać książki i zaglądać do czasopism chociażby działkowych.
6: Tak, wydaje mi się, że to jest rozległa wiedza. Przyroda, natura to jest bardzo rozległa wiedza.
5: Czyli nic, tylko spróbować iść twoją drogą i na przykład w ogrodach działkowych spróbować porozglądać się dokładnie, że to, co my uznajemy za chwast, to być może jest dobry dodatek do sałatki.
6: Tak naprawdę myślę, że dużo osób mogłoby się zdziwić, ile rośnie roślin jadalnych, chociażby w mieście. Ja oczywiście nie namawiam do zbierania ich, wolałbym raczej czystsze tereny, ale ile tego rośnie pod nogami nam, ile rzeczy uznajemy jako chwasty i pielimy gdzieś tam w ogródkach, wyrzucamy na kompost, które są pyszne i naprawdę wystarczy odrobina tam chęci, żeby się o tym przekonać. Nie trzeba tutaj dużo pracy.
5: No to zaskocz teraz naszych słuchaczy, mnie również. Co jest taką rośliną, którą my uznajemy za chwast, a której ty byś na kompostownik nie wyrzucił?
6: Jest taka roślina, nazywa się gwiazdnica. Ona jest bardziej znana w Polsce jako perz. Zarasta ogródki na potęgę, rośnie w cieniu, w wilgotnych miejscach, po prostu jak się zaczynają wyrywać, to zaraz odrasta, jest zmorą ogrodników i działkowców.
5: To się da zjeść?
6: Tak, i tą perzynę, właśnie tą gwiazdnicę, tak się to fachowo nazywa, można traktować jak szpinak. Ona ma saponiny, więc na surowo niekoniecznie. nic nam się nie stanie, ale w dużych ilościach może brzuch boleć. Natomiast wystarczy ją zblanszować albo przesmażyć na maśle, potraktować jak szpinak i mamy super dodatek do makaronu, do drugiego dania, do czegokolwiek. Po prostu jak szpinak. I jest dużo lepsze niż rzeczony szpinak ze sklepu.
5: No i przede wszystkim fajnie wygląda na zdjęciach, kiedy kwitnie.
6: Tak, to zdecydowanie.
5: Ale to myślałem, że to jest jedyne zastosowanie, gdzie może
6: Można ją jak najbardziej
5: człowieka jeść. Zaskoczyć. A co poza perzem jeszcze możemy
6: z takich
5: znaleźć?
6: Rzeczy, może nie tyle co uznawanych jako chwast, tylko raczej jako zdoba może ogródku, może skalników, jest takim zioło zapomniane trochę już macierzanka. I ona rośnie wszędzie. Tutaj akurat w moim mieście rodzinnym w Kielcach są takie ziemie, że gdzie się nie obrócę, to mam macierzanki w bród. Kiedyś się pletło z niej wianki na wiosnę, jak kwitła, dodawało się ją do jedzenia, teraz gdzieś to zanikło. Natomiast jest to świetny zamiennik tymianku w kuchni. Tam wszędzie, gdzie jest tymianek, w każdym przepisie można dać macierzankę i gwarantuję, że taka ta macierzanka jest zebrana, a tymianek kupiony w sklepie, no to jednak macierzanka swoim aromatem wygrywa, bije go na głowę.
5: No to zawsze będzie różnica w tych ziołach, które kupimy sobie gdzieś tam w torebeczce w markecie, a w tych, które sami sobie zrobimy, przygotujemy, ususzymy jeszcze najlepiej gdzieś pewnie na słońcu. Nie w mikrofali, bo takie są metody.
6: Nie w piekarniku.
5: Tak, ewentualnie w suszarce do grzybów.
6: No, też można. Chociaż na słońcu jednak wygrywają. Jak one sobie same schną swoim tempem, to jak nie przyspieszamy, to wtedy. Ten aromat jest najsilniejszy.
5: Dużo jest takich zamienników na każdej zwykłej, przeciętnej łące?
6: Tak, ja właśnie w ten sposób też buduję swoje przepisy, że poznaję jakby gromadę roślin i w jednej gromadzie roślin występuje jakaś popularna przyprawa. Weźmy bylicę, to jest taka gromada wielu roślin i we Francji bylica estragon, czyli popularny estragon, to jest grunt, że tak powiem, wielu dań. No, a u nas też rosną bylice, tylko inne gatunki niż we Francji. One mają czasem zbliżony aromat, czasem nie, do tego estragonu. Ale jeśli powymieniamy sobie we francuskich przepisach to ten estragon na te nasze bylice, to również można fajne, ciekawe smaki odkryć i takimi też się kieruję zasadami jakby w swoim gotowaniu i w ten sposób też buduję swoje przepisy.
5: Czyli trzeba eksperymentować, nie bać się tego.
6: Dokładnie, trzeba eksperymentować. Tym bardziej, że w Polsce roślin takich, którymi moglibyśmy sobie zrobić krzywdę, jest stosunkowo niewiele w porównaniu do innych ekosystemów. Także są
5: najbardziej znany jest muchomor, którego lepiej omijać.
6: No, ale też tam słyszałem, że Słowianie potrafili go wykorzystywać w kuchni i w medycynie przede wszystkim. Także to nie jest tak do końca z nim, że on jest taki zabójczy, przynajmniej ten czerwony, bo sromotnikowy jest zabójczy. Natomiast z roślin tak naprawdę powinniśmy się wystrzegać tylko selerowatych roślin, czyli takich, co nam się kojarzą z marchewką czy z selerem dzikich. Gdyż w tej rodzinie zdarzają się takie killery, naprawdę, a w innych rodzinach roślin raczej nie ma silnie trujących gatunków. Także myślę, że zaczynając od tych prostych rzeczy, takich jak mięta dzika na przykład, czy dziki czosnek, który ma charakterystyczny zapach, który znamy z kuchni, nie da się go pomylić z niczym innym, to można zacząć taką przygodę z ziołami od tego typu gatunków.
5: No od pewnego czasu w sklepach na półkach pojawił się też czosnek niedźwiedzi. Wcześniej nie było go jako przyprawy, przynajmniej ja nie kojarzę, żeby on się gdzieś na półkach pojawiał, teraz zaczął podbijać naszą kuchnię.
6: Tak, tak.
5: W tym wydaniu takim komercyjnym.
6: Tak. Czosnku w ogóle chyba jest 7 albo 8 gatunków w Polsce, z tego co pamiętam, dzikich. I one są w większości pod ochroną. Niedźwiedzi też, z tego co pamiętam, dalej jest pod ochroną. Natomiast ten, który do nas przyjeżdża z zagranicy naszej, ale jest to świetna przyprawa i naprawdę dużo lepsza niż zwykły czosnek, bo dodaje jeszcze takiego zielonego, trawiastego, ja to tak nazywam, posmaku. Nie tylko czosnkowy, ale jeszcze taki trochę trawiasty posmak ma, co można fajnie wykorzystać w gotowaniu.
5: Ty też gotujesz na wielu pokazach, na imprezach plenerowych, między innymi tam, gdzie są organizowane konkursy kulinarne i wszędzie, gdzie się pojawisz, to jest właśnie to zdziwienie, bo wychodzisz na łąkę i pokazujesz starym gospodyniom wiejskim, proszę, tutaj to możemy dodać tu, to możemy dodać tu, a one tak patrzą i się dziwią, ale jak później reagują, kiedy już spróbują danej potrawy?
6: Właśnie jest to ciekawe bardzo, bo gdyż ta wiedza, którą ja staram się zgłębiać, to jest tak naprawdę wiedza stara, a traktowana jest teraz jako nowość, gdzie żadną nowością nie jest, to jest tak zwana kuchnia głodowa, tak się na to w Polsce mówiło. I one, jak one reagują? Najczęściej pozytywnie. Na początku jest niedowierzanie, czasem nawet złość, że zepsuję jakieś jedzenie, że w ogóle jak ja śmię. Ale kiedy już wszystko ugotuję i leję im tam zupę w miskę i proszę spróbować, no to nagle jest, o kurczę, nie? Że to jest super i że to jest jednak dobre i da się to jeść. Także no, myślę, że kilka osób przekonałem do tego, że można z powodzeniem coś z łąki ugotować.
5: No właśnie, to jest to zdziwienie, bo nikt się nie spodziewał do tej pory, że na tej łące może być coś, co możemy w kuchni wykorzystać w jakiś sposób, bo wszyscy byli już przygotowani, czy przyzwyczajeni do tego, że w przydomowym ogródku to tak, tu mamy dynie, tu mamy ogórki, tu mamy pomidory, czyli standard, pietruszka, marchewka gdzieś jeszcze jako dodatki. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o przydomowy ogródek. A to, co z niego wyrywamy jako chwasty, to też niekoniecznie trzeba od razu wyrzucić, można to tak obejrzeć i może by tak to się dało wykorzystać.
6: Ja myślę, że każdą roślinę tak naprawdę można w jakiś sposób wykorzystać, począwszy od medycznego, kończąc na kulinarnym. Jak się w to wgłębimy, to każda ma jakieś coś w sobie, jakiś czynny związek czy coś, który w jakiś sposób można by wykorzystać. Chociażby mydlenica lekarska, której korzenie można uprać, nie wiem, ciuchy w pralce. I chociaż sama jest niejadalna i w sumie tylko pięknie kwitnie, to korzeń można używać jako mydła, zamiennik. No, to już jest. Także myślę, że jakby się w to wgłębić, dobrze to zbadać, to wszystko można w jakiś sposób wykorzystać, każdą roślinę.
5: Czyli co, zaopatrujemy się na początek w jakąś dobrą książkę, tak. Jakiś taki atlas
6: nie wiem, czy,
5: roślin,
6: czy mogę
5: zielnik?
6: Tu na antenie poradzić, ale jest pewna książka, nazywa się Dzika Kuchnia, takiego pewnego pana i właśnie od niej ja zaczynałem. Znaczy ja miałem tą wiedzę przyrodniczą, natomiast wiedzę, jak coś z tego ugotować, zaczerpnąłem pierwszą kilka lat temu właśnie z tej książki. I Dzika Kuchnia to jest dosyć popularna w księgarniach, jest łatwa do znalezienia. I od tego bym proponował zacząć. Tam te przepisy, opisy są bardzo przystępne dla kogoś, kto nie, nawet nigdy nie miał styczności z dziką przyrodą, to powinien sobie poradzić z tą książką.
5: No, mi na początku, jak zacząłem zgłębiać ten temat przed naszą rozmową, żeby się trochę do niej przygotować, to takie jedzenie rzeczy niewiadomego do końca pochodzenia to kojarzyło się z jakimiś wyprawami na bezludną wyspę, gdzie ktoś lądował, musiał sobie poradzić. Był taki człowiek, Ed Stafford, on z jednym z kanałów telewizyjnych zrobił taką serię filmów, gdzie też wylądował na bezludnej wyspie, bez niczego, bez noża, nawet bez ciuchów na początku, miał tylko kamery i musiał przeżyć 60 dni. Żywił się tym, co tam znalazł. To też było zaskakujące, jak potrafił wykorzystać właśnie wiedzę przyrodniczą do tego, żeby jednak przeżyć do następnego dnia. Tam były też i rośliny bulwiaste. U nas najpopularniejsze są ziemniaki, pyry, kartofle. Ale takich zamienników dla zwykłego ziemniaka też byśmy pewnie sporo.
6: Oczywiście, że tak. Jest chociażby wiesiołek, roślina dwuletnia, w której korzeń jest jadalny, smakuje jak słodka rzodkiewka. Jest dziki pasternak, który rośnie na potęgę, przynajmniej w okolicy Kielc. Jest dzika marchew, w której też korzeń jest jadalny. Także tych bulw jest naprawdę sporo.

0: możesz je zjeść, nic ci nie będzie. Natomiast używanie ich w kuchni się mija z celem. Dlatego ja też z tych wszystkich, tej puli roślin dzikich, jadalnych, muszę wybierać te, które jakikolwiek mają wpływ na daną potrawę, a nie są tylko wypełniacze, prawda? Czy jakby chroniącą rzeczą przed śmiercią głodową, nie? Bo są takie rośliny.
1: No też masz o tyle zupełnie inny pułap i punkt wyjścia, bo masz już doświadczenie w kuchni. Tak. Wiesz, co z czym można połączyć, z takiej jakby wiedzy teoretycznej, którą się gdzieś tam wynosi, ucząc się całego, że tak się wyrażę, kucharzenia. Totalny kuchenny amator no nie ma takiej wiedzy, więc on raczej będzie poruszał się po omacku. I tu raczej też patrzę na siebie, bo ja takowej wiedzy kulinarnej nie posiadam. Ja muszę mieć przepis sprawdzony przez kogoś, najlepiej z jakiejś książki. Wtedy mogę tak, to wiem, że jest sprawdzone, pewnie będzie smaczne, mogę spróbować i dopiero tutaj mogę sobie gdzieś
0: pozwolić
1: na pewne roszady, na przykład wymienić tą przyprawę na inną i pobawić się składnikami.
0: No ja właśnie dlatego o tym tu podkreślam, ponieważ często właśnie ludzie myślą, że ja tak kuchnię survivalowa, tak mnie określają, a ja nie, ja staram się raczej kuchnię restauracyjną, taką, która ma wyglądać pięknie i smakować świetnie, przełożyć w realia właśnie tej polskiej lokalnej przyrody i sezonowości, to bardziej w tą stronę. Stąd też na moim blogu nie są tylko przepisy z dzikimi roślinami i nie używam, nie w każdym przepisie ich używam. Używam wielu produktów regionalnych, odkopuję jakieś stare polskie przepisy, także jest tutaj jakby wszystko kręci się wokół lokalności i sezonowości, czyli tego, co w danym czasie jest najlepsze do zbioru.
1: To, co robisz, jest pewną nowością dla wielu osób. Już wspomnieliśmy o tych gospodyniach wiejskich, ale w zasadzie za granicą, na przykład we Francji, to jest coś normalnego właśnie, wyszukiwanie tych lokalnych roślin,
0: tak,
1: którymi są ubarwiane potrawy smakowo, wizerunkowo i my je kojarzymy jako właśnie jakieś takie wow z eksportu, a sami możemy mieć
0: dokładnie
1: to samo.
0: Chociaż sam tego nie pamiętam, ale uważam przez studiowanie książek, że to właśnie niestety, ale okres PRL-u tak do końca dobił nas, jeśli chodzi o nasze kulinaria i jakby tą świadomość regionalną i świadomość tej kuchni, to dwie wojny plus PRL zrobiły swoje. Natomiast tam, w tych krajach, gdzie ludzie obronili te tradycje i ten regionalizm się obronił, rzeczywiście takich odnośników do dzikiej kuchni jest mnóstwo. Wystarczy Francja, Włochy. Oni zbierają mnóstwo roślin, mnóstwo zwierząt, chociażby mięczaków gdzieś z plaży. To też jest dzikie gotowanie, prawda? I potem gotują w domu u siebie i to jest norma. U nas wydaje mi się, że właśnie ten okres PRL-u i ten zachłyśnięcie się po PRL-u zachodem i kuchnią włoską czy francuską sprawiło, że my o swojej kuchni już tak nie myślimy, a moim zdaniem nasza kuchnia jest równie barwna albo jeszcze bardziej barwna jak kuchnia francuska czy włoska. Wcale niczym nie ujmuje.
1: No to też mi się wydaje, że my w pewnym momencie jako cały naród, jako Polacy zachłysnęliśmy się zachodem i już mieliśmy pewien przesyt i teraz zaczęło się takie poszukiwanie korzeni, odkopywanie, tak jak powiedziałeś, tych starych babcinych przepisów. Jeżeli ktoś znajdzie taki stary zeszyt z pożółkłymi kartkami, gdzie babcia skrzętnie notowała 20 dekagramów masła i to był przepis na jakieś ciasto, to jest właśnie moc w tych starych przepisach, bo szukamy tam też smaków z dzieciństwa i samego dzieciństwa, czyli tego okresu, który gdzieś wspomina się najlepiej, najprzyjemniej.
0: Tak, gotowanie to jest w dużej mierze, wydaje mi się, jedzenie, nostalgia i ja zauważam to, że ludzie w mojej restauracji, gdzie ja pracuję, kochają te odnośniki do takich lat dziecięcych, szczególnie na moi równolatkowie, ja mniej więcej pamiętam, co wtedy było, co jak ja sam byłem dzieckiem, zaserwuję coś takiego, nie wiem, tam kurczaka z marchewką i z groszkiem i z ziemniakami i wszyscy właśnie widzę po ich uśmiechach, jak to jedzą, niby prosta rzecz, a jednak ta wycieczka gdzieś tam nostalgiczna powstaje i to jest fajne i tak jedzeniem rzeczywiście można się bawić i przywoływać takie wspomnienia.
1: Tak, wspomnienie tego, co gotowała babcia, co gotowała mama, no kurczak, tak, filet z kurczaka gdzieś tam w lekkiej panierce, do tego ziemniaki, surówka z jabłka i marchewki, to ja pamiętam, taki kultowy obiad, to musiało być zawsze w niedzielę, tuż
0: dokładnie,
1: po rosole.
0: U mnie dokładnie tak to podobnie wyglądało.
1: No ale rosół też możemy tutaj troszeczkę zamieszać i trochę od tej tradycji polskiej odejść.
0: Oczywiście, rosół to jest w ogóle ciekawa historia, bo samo słowo rosół powstało od rozsól, czyli rozsalania. Soliło się mięso, kiedy nie było lodówek, żeby je po prostu zakonserwować, a kiedy to mięso chciało się zjeść, no to ono było zasłone, więc trzeba było je obgotować w dużej ilości wody. Ale jak to wiadomo, u nas bieda zawsze była, więc tą wodę nie można było wylać. Dodawało się do niej warzywa i się ją jadło. było. I tak naprawdę rosół to był efekt uboczny rozsalania mięsa, które było w ten sposób zakonserwowane. Także ja, idąc tym tokiem myślenia, dojrzewam sobie gęś, dojrzewam sobie wołowinę w soli kilka miesięcy, a później na takim dojrzewającym mięsie gotuję rosół. I muszę przyznać, że jest to naprawdę coś niesamowitego, jeśli chodzi o smak.
1: No na pewno jest różnica.
0: Jest duża różnica i zmienia to postać rzeczy. I tak sobie wyobrażam rosół, nie wiem,

0: 300-400 lat temu.
1: No podejrzewam, że jest też, wiem, że jest różnica też w smaku rosołu z takiej kury marketowej, a takiej kury, która grzebie gdzie chce.
0: Tak, znaczy w ogóle zauważam już, że w dzisiejszych czasach to mięso marketowe, ja się go wystrzegam, sam go nie jadam w domu, natomiast nie mogę się go wystrzegać w pracy, tak jak mówiłem, pracując na kuchni, ale prywatnie się go wystrzegam. Ja zauważam, że ono już praktycznie traci smak jakikolwiek. Każdemu, komu serwuję, ja akurat mięso, przez to, że mam bloga, do mnie ludzie się sami odzywają. Słuchaj, panie, mam królika hodowany na sianie, chcesz kupić? Ja mówię, no pewnie, że chcę. I w ten sposób ja się zaopatruję w mięso i jak komuś gotuję moje rzeczy, czy moją wieprzowinę, mojego królika, czy moje kury, to co mam gdzieś tam po zamrażarkach pochowane, to on robi wielkie oczy i on po prostu nie wierzy, że to tak smakuje, bo to nasze mięso marketowe w tym momencie, to ono już niewiele ma wspólnego z czymkolwiek, prawda? Po to są te wszystkie dodatki, jakieś dopalacze typu glutaminian, sodu, jakieś wzmacniacze smaku, bo to by nie miało żadnego smaku. Ja się na przykład ludziom nie dziwię, którzy gotują na kurczaku z marketu rosół, że oni sobie dosypują proszków, bo to nie ma prawa mieć smaku. Skąd?
1: No, ja już chyba nie pamiętam czasu, kiedy przyszło mi gotować rosół bez użycia kostki.
0: No właśnie. I to jest wszystko efekt tego raz, że...
1: Oczek ciężko.
0: No właśnie,
1: się
0: no bo w tym tłuszczu jest smak, prawda? W czegokolwiek, czy to będą oleje roślinne, czy tłuszcz zwierzęcy, w tym jest smak. Także jak on... Tłuszcz jest złej jakości w tym mięsie, a w tej jest złej, to smaku nie będzie.
1: No, smaku możemy dodać kapustą, ona też zmienia smak rosołu. Mm. Możemy dodać też lubczyku, a lubczyk rośnie i na lewo, i na prawo.
0: Dokładnie. Lubczyku, tak, i można też dodać chociażby uszaki bzowe, to są dzikie grzyby, które teraz w środku zimy rosną na bzach, na dzikich bzach, wystarczy się rozejrzeć, jest ich mnóstwo i świetnie działają w rosole. A trzecia fajna historia jest to, że to są grzyby mułn. I każdemu, komu o tym mówię, że on je takie dzikie uszaki bzowe w torebce tam, nie wiem, z jakiegoś sklepu mrożonej, to się puka w głowę, a to jest autentycznie ten sam grzyb, tylko my go wolimy kupić 10 razy drożej pod nazwą grzyby mułn, niż iść do parku czy gdzieś do lasu i poszukać dzikich bzów, których rośnie u nas mnóstwo i po prostu je zebrać.
1: No proszę, ja ostatnio na działce bez wyciąłem.
0: No, także potencjalny. Trzeba dodać, że one rosną na dzikich bzach, które już nie żyją. Na pniach, na gałęziach, które opadły. No na tym trzeba ich szukać.
1: To u siebie bym jednak ich nie znalazł. Kontaktując się też z różnymi osobami podczas różnego rodzaju pokazów, to już raz jeszcze nawiążę do tych kół gospodyń wiejskich, jak często się zdarza, że jednak się wymienicie jakimiś doświadczeniami, jak często się zdarza, że ktoś jest jeszcze w stanie czymś cię zaskoczyć?
0: Znaczy, to się zdarza bardzo często, bo ja szukam tych informacji po takich ludziach, wręcz je wyciągam, jak tylko widzę starszą panią, która tam coś o gotowaniu zaczyna rozmawiać, to ja już do niej ciągnę wszystko, tylko że mnie ciekawi, co gotowała jej babcia i prababcia, czy ona to pamięta, bo tak jak mówię, no jest ten okres od lat 40. w górę, no... Na wsiach może jeszcze się gdzieś to zachowało, natomiast miasta już zostały wyprane, ale tak, ja często wyciągam i często się zaskakuję i na podstawie właśnie takich wypowiedzi, takich kół gospodyń wiejskich, pań czy panów gdzieś, którzy coś pamiętają, ja buduję sobie obraz kuchni regionalnej świętokrzyskiej, której praktycznie nie ma tego obrazu, nie da się tego dowiedzieć znikąd, bo nie ma publikacji. Ta kuchnia się gdzieś zatarła. I...
1: No to tylko przekazy ustne w zasadzie.
0: Tak, dlatego ja właśnie rozmawiając z takimi ludźmi, może to jest, nie jest sięganie wstecz 500 lat, ale 50 czy 60, ja sobie buduje jakiś tam obraz mniej więcej, jakie chociażby produkty można by włączyć w kuchnię świętokrzyską. Jakie to są produkty, jakie to są sposoby, nie wiem, zagęszczania, bardziej takie ogólniki niż jakieś konkretne potrawy. To ja często się zaskakuję, tak.
1: No właśnie, czym zagęścić dobrą zupę, jeżeli nie mamy pod ręką mąki, nie mamy śmietany?
0: Ciemnym chlebem. Ja na przykład żadnego chleba nie wyrzucam, wszystko suszę i sobie gdzieś tam na półce leży ten ususzony chleb, nie mielę tego i jak trzeba sos zagęścić, to sobie kruszę ten chleb do sosu, on się rozgotowuje i automatycznie zagęszcza sos, jeszcze dodaję smaku fajnego.
1: To trzeba spróbować. Te rozmowy ze starszymi paniami, z babciami na pewno poszerzyły już bardzo, bardzo szeroko nie tylko twoją wiedzę, ale też ilość wpisów na blogu, bo
0: tak, tak.
1: O tym blogu też chciałbym, żebyśmy zamienili dwa słowa. Jest kolorowo, jest mnóstwo inspiracji, które tam możemy znaleźć, poszukując pomysłu na obiad. Jeżeli już mamy dosyć robienia pomidorowej na wczorajszym rosole, to możemy zajrzeć do ciebie.
0: Tak, tak, tak. Jest tam naprawdę już sporo przepisów przez te ostatnie 3 lata się zamieściło i fajne jest to, że jak popatrzę państwo na tego bloga, jak na niego wejdziecie, to na nim widać parę roku, na nim widać wręcz bym powiedział, że co do tygodnia, kiedy coś się pojawia, kiedy się kończy, zaczynają się pomidory, ja wystarczy, że wejdę, jestem w stanie przeskrolować sobie w dół 3 strony i wiem, w którym momencie, w jakim tygodniu były wrzucone te posty, właśnie chociażby po roślinach, które są używane, bo bo dla mnie to jest cała idea jakby dobrego, zdrowego gotowania, to jest właśnie sezonowość. To, że używamy tego, co w danym momencie jest najlepsze i jednocześnie jeszcze jest najtańsze, więc kompletnie nie rozumiem jedzenia pomidorów w zimę świeżych, za które musimy zapłacić kupę kasy i one nie mają żadnego smaku. Dla mnie to jest niepojęte.
1: No, czasami jest ciężko się z tym pogodzić, bo ja kiedyś też nie przyszła ochota na zupę krem z dyni, tylko to było w okresie, kiedy dynie już dawno gdzieś przekwitły, zgniły, dyni się nie uświadczyło nawet w sklepie.
0: No dlatego właśnie ja uważam, że takie jedzenie sezonowe ma swój urok, bo się czeka na te smaki i te 3 tygodnie truskawki cieszą naprawdę tak, jak za dzieciaka się cieszyło, to tak teraz mnie cieszą, bo gdybym miał to cały czas, to ja bym nie umiał tego docenić, a ja na to czekam, już teraz myślę sobie o tych czerwcowych truskawkach i już mi się uśmiecham sam i dlatego uważam, że warto jest czasem zrezygnować z takich jakby udawanych produktów na rzecz właśnie takiej sezonowości, bo wtedy 2 razy cieszy to jedzenie, jednak te rzeczy cieszą człowieka bardziej.
1: No tak, w marketach praktycznie jest wszystko, a kiedyś jeszcze, jak przypomnimy sobie lata dzieciństwa, to wtedy się czekało. Czekało się na święta, bo wtedy był makowiec.
0: I pomarańcze,
1: czekało się na święta, bo były tak, jakieś cytrusy i czekało się, bo zazwyczaj w święta, no czasami przy okazji różnego rodzaju imienin była słynna jarzynowa sałatka.
0: Dokładnie. No i właśnie wydaje mi się, że taki urok tego jedzenia sezonowego, tego, że no jednak to tym też się można zachłysnąć, że jest wszystko. I owszem, jest wszystko, ale nie wszystko jest dobrej jakości. I potem to nam wypacza jakby obraz danych, nie wiem, potraw czy smaków. I już nie umiemy tego tak docenić, a mając to, czekając na to cały rok, na te właśnie truskawki, czy maliny, czy na te cytrusy grudniowe, wtedy jesteśmy w możemy w pełni się jakby cieszyć tym urokiem tego, co nam daje natura w danym momencie.
1: Powiedziałeś jeszcze o tej sezonowości, że jak wejdziesz na bloga, to widzisz, co było wiosną, jesienią dodawane. To też jest chyba dobra rzecz w kuchni, żeby dobrze, albo przynajmniej z grubsza, znać ten roślinno-ogrodniczy kalendarz.
0: Tak, ja miałem, wcześniej to było moje przekleństwo, ja tak myślałem, będąc małolatem, a teraz wiem, że to było błogosławieństwo, bo moja mama nie miała kasy, więc wyganiała mnie na wieś do pracy i za pracę miałem spanie i jedzenie, tak wyglądały moje wakacje i koledzy byli gdzieś tam na koloniach nad morzem, a ja byłem na Ponidziu i uważałem, że to jest kara. No i widziałem od zasiania, od momentu zasiania do momentu zbioru praktycznie każde warzywo uprawiane w Polsce, bo to była ogromna, prawie 40-hektarowa gospodarka, tam gdzie pracowaliśmy i dzięki temu ja właśnie tą sezonowość zrozumiałem. Jakby teraz mogę się do tego odnieść, wiem mniej więcej jak to wygląda, jak wygląda hodowla zwierząt, uprawa roślin. I polecam każdemu jechać do jakiejś agroturystyki o różnych porach roku, podpatrzeć tam, gdzie jeszcze hodują, czy uprawiają, jak to wygląda i wtedy jakieś takie pewne pojęcie się nabiera, kiedy co powinno się jeść, prawda, że buraki to wcale niekoniecznie całą zimę są super, tylko gdzieś koło stycznia już zaczynają się robić słabe, prawda, o tym mało kto wie już w tych czasach.
1: No tak, a to warto wiedzieć i warto zgłębiać swoją wiedzę, zaglądając do fachowych czasopism, fachowych książek. Tak,
0: przede wszystkim książek to jest.
1: I jeżeli mówimy tutaj o roślinach, to jest też jeden plus, bo to nie muszą być książki najnowsze. Tutaj mogą być równie dobrze książki z lat 70., bo ta wiedza na temat roślin, nawet chyba mam wrażenie, że w tych starych książkach jest pełniejsza.
0: Jest pełniejsza zdecydowanie i w tym momencie jeszcze są obostrzenia, które idą gdzieś tam odgórnie na temat tego, że jakichś roślin nie możemy używać albo możemy, ta wiedza jest zacierana, a właśnie wtedy tak nie było i możemy dużo szerzej poczytać o roślinach, korzystając z książek chociażby z lat 60. czy 50. Polecam po jakichś, nie wiem, targach, antykwariatach pochodzić, można za śmieszne pieniądze kupić książki o ziołach i też jeśli kogoś interesuje kulinarna ich strona, to dzisiaj proszę nie zrażać, ja kupuję książki medyczne o ziołach. I tam po całym rozdziale poświęconej roślinie gdzieś tam na końcu zawsze jest wspominka, że tam dana roślina mogła być albo była używana do tego i do tego w kuchni. I zawsze ta wspominka jest. Także z każdej takiej książki można coś fajnego wyciągnąć.
1: Dla jednych jest to ciekawostka, dla ciebie cenna informacja tak. W kuchni. Moi drodzy, można jednak poszukać takich inspiracji na łące, można poszukać inspiracji w antykwariacie, na półce z książkami dotyczącymi choćby uprawy roślin czy ogrodów. Dokładnie. Ten dział dla działkowców warto zobaczyć, warto odwiedzić, do czego serdecznie namawiamy, a dziś namawiał także i mam nadzieję, że skutecznie was namówił i przekonał Maksymilian Przybylski, czyli Max Gotuje z Natury. Dziękuję za rozmowę i dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: A wam życzymy smacznego.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM. Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a ze mną dziś jest...
3: Karol Jachymek, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, ale też edukator pracujący z młodzieżą.
2: I dzisiaj będziemy mówić, wydaje mi się, o dość młodzieżowym temacie, natomiast to też tak nie do końca, bo będziemy mówić o memach. Memach, które kiedyś, wydaje mi się, były taką domeną młodości i osób młodych w internecie, a teraz tak naprawdę można zobaczyć, że wszyscy memów używamy, wszyscy z memów się śmiejemy i również osoby publiczne i politycy korzystają z memów. Więc moje pierwsze pytanie jest, czym tak naprawdę jest mem? Wiem, że to bardzo ogólne, ale samo słowo ma bardzo ciekawą historię.
3: Tak, słowo ma bardzo ciekawą historię i rzeczywiście to rozumienie memów jest dosyć skomplikowane, albo może użyję innego sformułowania, niejednoznaczne. Prawda? Bo z jednej strony, kiedy mówimy mem, to do głowy przychodzą nam prawda, pewne wyobrażenia dotyczące jakichś śmiesznych, żartobliwych, niekiedy głupich obrazków, prawda, które oglądamy czy konsumujemy w wolnych chwilach. Mem to jest oczywiście też pewien gatunek wypowiedzi internetowej i myślę, że wokół niego dzisiaj, prawda, wokół tego znaczenia dzisiaj będziemy mówili najszerzej.
2: Tak.
3: Ale tak naprawdę samo słowo mem jest związane z takim językiem naukowym, z dyskursem naukowym. Jest to słowo, które przypisywane jest memetyce. A samo słowo pochodzi z 1976 roku. Ono pojawiło się w takim opracowaniu Richarda Dawkinsa. To była książka Samolubny gen. I była to książka dotycząca genetyki, ale jeden z rozdziałów był poświęcony właśnie zjawisku memów. A memy w rozumieniu Richarda Dawkinsa były takimi jednostkami informacji kulturowej. Tak jak gen, prawda, przenosi treść biologiczną, tak mem miał być tą jednostką treści kulturowej i cała memetyka jako nauka, która no, rzeczywiście też w środowiskach naukowych, czy w środowiskach badawczych no, jest uznawana za taką naukę dosyć kontrowersyjną, a na pewno plasującą się, czy mieszczącą się na pograniczu różnych dyscyplin przez, prawda, takie dyscypliny biologiczne, jak też medioznawcze, prawda, i w ogóle, prawda, refleksje na temat kultury. Memetyka zresztą teraz wraca bardzo silnie, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji. Memetyka zajmowała się tym, w jaki sposób różnego rodzaju memy, pojęcia, idee, mody przenoszą się, prawda, w kulturze i co powoduje, prawda, że pewne treści, prawda, czy pewne zjawiska stają się popularne i zrozumiałe przez szerszą grupę osób. I na pozór wydawać by się mogło, prawda, że kiedy mówimy o memetyce jako nauce i mówimy o tych memach, które oglądamy w internecie, pomiędzy tymi dwiema sferami jest taka ogromna rozbieżność, ale wydaje mi się, że to właśnie memy internetowe tak naprawdę unaoczniły nam, czy unaoczniają nam to, prawda, z czym ta memetyka jest związana i to, w jaki sposób, prawda, mówiło się wówczas o memach i o tym, w jaki sposób one wędrują w kulturze. Dlatego ja bardzo lubię te dwa zjawiska, no, w jaki sposób do siebie zbliżać.
2: Sformułowanie, określenie, tak jak pan wytłumaczył, pochodzi z dziedziny biologii tak naprawdę, ale kiedy pan opisał, czego dotyczy w tej samej biologii, to wydaje się dość zrozumiałe, dlaczego teraz obrazki w internecie, które są nośnikami treści, przenoszą pewne informacje, dlaczego one przejęły tak naprawdę tą nazwę, czemu one są memami, bo właśnie tym są te obrazki, one przenoszą pewne informacje i je utrwalają.
3: Tak, absolutnie i nawet można tak pół żartobliwie powiedzieć, że ten internet unaocznił, prawda, nam to, w jaki sposób memy w rozumieniu memetyki funkcjonują. Bo rzeczywiście, jeżeli na przykład popatrzylibyśmy też do innych publikacji, prawda, które no, wpisywane są czy uznawane są za jakiś kanon, prawda, memetyki jako nauki, to jedną z takich ciekawszych publikacji jest też publikacja pod tytułem Wirus umysłu. I rzeczywiście już sam tytuł, prawda, sygnalizuje coś, co w kontekście memów internetowych, prawda, czyli tych treści, które my oglądamy czy konsumujemy w internecie, jest szczególnie istotne.
2: Które roznoszą się też wirusowo, jak się
3: które
2: mówi.
3: Roznoszą się wirusowo, prawda, czyli roznoszą się na szeroką skalę, niejako infekując, prawda, chociaż to słowo infekując tutaj używam tego słowa w sposób neutralny, ale zarażając, prawda, infekując nasze umysły i, no prawda, powodując, że my też rozpoznajemy, prawda, pewnego rodzaju treści czy znaczenia, bo jeżeli popatrzymy na memy, to one też bardzo często wiążą się z różnego rodzaju konwencjami, formatkami, prawda, stylistyką, która na taką szeroką skalę jest rozpoznawalna.
2: Memy, trudno, wydaje mi się, jeśli chodzi już o memy obrazki, trudno jest znaleźć jakąś konkretną genezę, czy ten Święty Graal, pierwszy mem, jaki kiedykolwiek powstał, bo to chyba stało się samoistnie w kilku miejscach przy internecie i jego rozpowszechnieniu. Nagle te obrazki się pojawiły. Też sprawdzałem chociażby przy użyciu Google Trend, że w 2012 angielska nazwa memes tak naprawdę wystrzeliła w wyszukiwaniach Google w internecie.
3: Jest to rzeczywiście bardzo trudne zjawisko, dlatego tak jak między innymi z tego powodu, prawda, o którym pan przed momentem powiedział, czyli że rzeczywiście tego typu formy rozwijały się, nazwijmy to, równolegle, a po drugie też w gruncie rzeczy wydaje mi się dosyć trudno stwierdzić, co jest memem, prawda, co można uznać za mem jako, prawda, taką specyficzną reprezentację jakiegoś gatunku, że tak to ujmę. Ale ciekawostka jest taka, drodzy państwo, że jeżeli wpiszą państwo do internetu first meme, to rzeczywiście wypadnie państwu w tym internecie obrazek z 1921 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Jest to obrazek satyryczny, który absolutnie wykorzystuje taką typową konwencję memową. Pokazuje on jakby dwa obrazy, prawda, czy dwa wizerunki tego samego mężczyzny. Jeden z wizerunków jest, prawda, dotyczy tego, jak ten mężczyzna sam się widzi, prawda, a drugi obrazek to jest to, jak wygląda w rzeczywistości. Czyli, prawda, taka konwencja, która dla memów też współczesnych jest bardzo, bardzo charakterystyczna.
2: Dziś bardzo często spotykana właśnie.
3: Prawda, jak się czuję, jak widzą mnie moi rodzice,
2: jak
3: widzą
2: mnie
3: pracownicy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jako ciekawostkę mogą sobie państwo ten rysunek wyszukać, ale pokazanie takiego, z jednej strony pokazanie takiej historii memów, prawda, jako pewnego rodzaju tekstu kultury, który skąd się wyłonił, może być dosyć trudne. Możemy tutaj oczywiście, nie wiem, podać przykład barokowych emblematów, czyli takiego gatunku łączącego, prawda, tekst z obrazem. Możemy podać przykłady właśnie rysunków satyrycznych, możemy podać przykłady, prawda, jakichś treści dadaistycznych, popart. To mogą być, prawda, jakieś wcześniejsze, prawda, reminiscencje estetyki memowej, ale rzeczywiście wskazanie takiej konkretnej drogi, skąd ten mem jako gatunek internetowy wyrósł, albo w ogóle gdzie pojawił się, prawda, w którym momencie powstał pierwszy mem, jest rzeczywiście bardzo skomplikowane i bardzo trudne, ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o tym, czym są memy, prawda, i czym się charakteryzują, a charakteryzują się jednak, prawda, pewną ironicznością, zjadliwością, aktualnością, prawda, też wirusowością w rozumieniu tym, że rozchodzą się z ust do ust, to okazuje się, że, prawda, tego rodzaju formy w naszej kulturze są obecne od dłuższego czasu, więc rzeczywiście ten mem jest albo z jednej strony, prawda, takim gatunkiem bardzo specyficznym dla internetu, albo z drugiej strony rzeczywiście można wskazać taki długi ogon mema, prawda, który osadzałby go w podobnych zjawiskach, które paradoksalnie pełniły w naszej kulturze i pełnią w dalszym ciągu w naszej kulturze podobną funkcję, co mem właśnie.
2: Mówił pan, wspomniał pan o tym, czym jest mem. Właśnie, czy od takiego spojrzenia naukowego, badawczego, są jakieś ustalone ramy, żeby ułatwić sobie też zadanie i pracę i analizę, czym jest mem, że na przykład mamy dwa obrazki i tam musi być tekst, albo tego tekstu nie będzie. Czy są pewne ramy, które ograniczają, czym jest mem? Czy tu mamy całkowitą dowolność?
3: Rzeczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na jakąś taką powszechną definicję mema, to w istocie ona zakłada, że mem jest pewną formą wizualną, prawda, pewnym obrazkiem, który jednocześnie zawiera, prawda, jakiś tekst, który albo w ironiczny sposób komentuje ten obrazek czy ten rysunek, albo stanowi jego uzupełnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, patrząc z jednej strony na na to, co się dzieje obecnie, prawda, w kulturze popularnej, czyli śledząc jakieś aktualne zjawisko, nie z perspektywy badacza, choć oczywiście jakby ta perspektywa badacza czy perspektywa naukowca też tutaj jest bardzo ważna. Myślę, że powiedzenie takie dyrektywne i konkretne, co jest memem, a co memem nie jest, jest obecnie jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że ja już jestem jakby po tej stronie i ja sam uważam, że rzeczywiście mem nie musi być tylko i wyłącznie obrazkiem, prawda, albo nie musi być obrazkiem z komentarza, prawda? Może być samą ilustracją, która rzeczywiście rozprzestrzenia się w internecie w taki wirusowy, dosyć szeroki sposób, ale możemy też mówić o zjawisku memów, prawda, audio, czy możemy mówić o formach wideo, prawda, które też stają się memami. Tutaj na przykład TikTok jest znakomitym przykładem wykorzystywania, prawda, różnego rodzaju konwencji memów, albo memów w ogóle jako takich. Myślę, że jeżeli miałbym wskazać jakiś wyróżnik tego, czym jest mem, to po pierwsze powiedziałbym o tym, że mem pełni jednak bardzo konkretną funkcję, prawda? Czyli mem z jednej strony pełni taką funkcję rozrywkową, ale ta funkcja rozrywkowa jest związana jednak z pewną swawolnością, tutaj użyję słowa niecnością, dlatego że gdzieś z tyłu głowy pojawia się bardzo znakomita książka Magdaleny Kamińskiej, badaczki kultury internetowej, Niecne memy ona właśnie się nazywa. To są takie wykłady o kulturze internetu, pewną ironicznością, kąśliwością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony to, co w memach jest istotne, to, że memy same w sobie są powtarzalne. Prawda? Mamy do czynienia z pewnymi formatkami, pewnymi treściami, które też przez nas, jako odbiorców memów, są rozpoznawalne, a które, prawda, też przenoszą się z medium do medium, prawda, z umysłu do umysłu, tutaj odwołując się do koncepcji memetyki. Ale to jest ten aspekt, który też mnie szczególnie fascynuje, dlatego że, drodzy Państwo, jeżeli wejdą Państwo na jakąkolwiek stronę z formatkami memowymi, prawda, czyli w ogóle nie z gotowymi memami, nie z memami, które poruszają pewnego rodzaju treści, tylko są, prawda, gotowymi formatkami, w które my mamy wlać swój pomysł. Proszę zobaczyć, jak one bardzo silnie są już w nas zakonotowane i jak my sami, prawda, wiemy, co na przykład wpisać w górną część, prawda, danej formatki, co wpisać w dolną część danej formatki, czy w jakąkolwiek inną część, prawda, jeżeli ta formatka jest dużo bardziej złożona. Jeżeli jeszcze miałbym dodać jakąś, moim zdaniem, cechę charakterystyczną memów, to oczywiście memy dla mnie są też tym gatunkiem, który bardzo wiąże się z czymś, co określiłbym mianem remiksowanie, prawda? Co określiłbym, no, prawda, wpisywaniem się w coś, co moglibyśmy nazwać kulturą remiksu, bo rzeczywiście proszę zobaczyć, jak wiele popularnych memów sięga nie tylko po treści popkulturowe i nie popkulturowe, prawda? Ale rzeczywiście, jak same memy stają się pewnego rodzaju zjawiskami popkulturowymi, no, które rzeczywiście podejmowane, prawda, jako pewnego rodzaju formy wypowiedzi są też przez ich użytkowników, prawda? I tak jak powiedziałem, stają się jakąś treścią, która jest powszechnie rozpoznawalna. I tutaj też dokonam takiego polecenia. To jest strona, która nosi nazwę Know Your Meme. I rzeczywiście, jeżeli będą mieli Państwo chwilę wolnego czasu, to zachęcam do wejścia na tę stronę, bo rzeczywiście można na niej prześledzić historię, momenty pojawienia się, czy jakieś drogi, które przeszły te najbardziej popularne, najbardziej rozpoznawalne memy, które gdzieś tak bardzo wyraźnie wpisały się w kulturę internetu.
2: To jest taka swego rodzaju Wikipedia dla memów, tak?
3: Tak, to jest taka Wikipedia dla memów, ona jest zupełnie fascynująca, no bo z jednej strony pokazuje nam historię tych najbardziej popularnych formatek, prawda, czyli dokonuje rzeczy praktycznie niemożliwej, czyli, prawda, wskazuje skąd te prawda, treści, które zalewały i zalewają nas na masową skalę są, a po drugie rzeczywiście na niej też można sprawdzić, jakie formatki cieszyły się w pewnym momencie, prawda, popularnością i rzeczywiście można prześledzić coś, co też dla memów jest bardzo charakterystyczne, czyli że memy, prawda, mają jednak bardzo krótki termin przydatności do spożycia. Oczywiście nie wszystkie są memy absolutnie klasyczne w tym rozumieniu, prawda, że są formatki, które gdzieś, prawda, bardzo silnie zainfekowały nasze umysły, ale rzeczywiście ta efemeryczność memów, prawda, ta krótkotrwałość memów też wydaje mi się ich bardzo istotną cechą.
2: Wspomniał pan w tej wypowiedzi bardzo ciekawą rzecz odnośnie tego, że my tak naprawdę już te wszystkie formaty memów kojarzymy i wiemy, do czego by pasowały, do jakiego rodzaju wypowiedzi czy komentarza. I też przypomina mi się, że na wielu stronach, które tak naprawdę zawierają w sobie wyłącznie memy tworzone przez społeczność, często przewija się taki wątek, w którym ktoś wskazuje, ten rodzaj mema jest do tego, żeby wyrazić aprobatę, ten do dezaprobaty, ten żeby się pochwalić, ten żeby opowiedzieć smutną historię i tak dalej. Więc te formaty faktycznie już w nas są. My wiemy tak naprawdę, jakie będzie przesłanie tego obrazka, zanim jeszcze przeczytamy jego treść.
3: Tak, dlatego że rzeczywiście jest to pewna konwencja, która stała się rozpoznawalna. Prawda? Jest to pewien kod, który rzeczywiście stał się dla nas czytelny, choć w istocie myślę, nawiązując tutaj do samego początku rozmowy, pewną większą biegłość, prawda, w tej sferze będzie miało młodsze pokolenie, dla których te memy w istocie są takim zjawiskiem, nazwę to w ten sposób natywnym, prawda, czyli takim zjawiskiem jakby cieszącym się olbrzymią popularnością. Zresztą to jest bardzo według mnie ciekawa informacja. Jakiś czas temu w rzeczywistości, prawda, takiego ogromnego światowego lockdownu, Global Web Index zrobił badanie dotyczące tego, jak poszczególne pokolenia konsumują treści medialne, czyli jakie media, prawda, czy jakie formy medialne w czasach pandemii są częściej oglądane niż przed pandemią, prawda, przez pokolenie X, Y, Z, pokolenie baby boomers, tylko te cztery pokolenia rzeczywiście, o ile mnie pamięć nie myli, w tym badaniu zostały przywołane. I to, co w tym badaniu było niezwykle interesujące, to, że taką cechą charakterystyczną dla przedstawicielek generacji Z, czyli tego najmłodszego pokolenia, młodsze jest alfa, ale mówimy o tym, prawda, pokoleniu młodzieży czy dwudziestoparolatków, to rzeczywiście okazało się, że tą treścią, którą oni częściej konsumują, prawda, czy którą częściej oglądają w czasach pandemii, są memy właśnie. I to oglądanie memów było jakimś takim wyróżnikiem tego pokolenia. No i drodzy Państwo, moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, prawda? Dlaczego w czasie pandemii młodzież, czy to młodsze pokolenie tak chętnie, prawda, sięgało po memy? No i z jednej strony moglibyśmy pójść w takie, nazwijmy to, dosyć krytyczne refleksje, prawda, czyli że kultura obrazkowa, czyli że krótka treść, czyli że, nie wiem, ironia, prawda, taka nieustająca chęć śmiania się, rozrywki i tak dalej, i tak dalej.
2: Łatwa, przystępna forma.
3: Łatwa, przystępna forma, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, jeżeli przypomnimy sobie to, czym są memy, prawda, i jak bardzo często z pomocą memów wyśmiewamy, ale oczywiście mówię, używam tego słowa znowu w neutralny sposób. Mam tutaj na myśli wyśmiewanie w rozumieniu, prawda, takiego powodowania, że coś oswajamy albo coś przepracowujemy, prawda, ironizujemy na jakiś temat, to nagle okazuje się, prawda, że to oglądanie memów, a przypomnijmy sobie na przykład, ile memów powstało na temat pandemii, prawda, i ile rzeczywiście memów niejako wyśmiewało tę pandemię. I znowu słowo wyśmiewało może jest nie na miejscu, prawda? Ale rzeczywiście oglądanie tych memów, gdzie troszeczkę tę naszą bardzo trudną rzeczywistość obśmiewaliśmy, prawda? Troszeczkę na jej temat żartowaliśmy, to powodowało, że też w inny sposób mogliśmy podejść, prawda, do tej rzeczywistości. I nagle okazuje się, że te głupie rysunki, jak niekiedy, prawda, nazywamy memy, no one pełnią naprawdę różnorodne funkcje, no by nie wspominać nawet, prawda, o memach politycznych, które również, prawda, są takim znakomitym przykładem tego, że memy niekiedy mogą przenosić bardzo, bardzo ważne treści, ale wszystko to na pewno świadczy o tym, że memy są takim bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem współczesnej kultury popularnej.
2: Zastanawia mnie w takim razie, dlaczego, albo może jak to się stało, że memy stały się, wydaje mi się, w dość krótkim czasie tak naprawdę, tak ważną częścią nie tylko internetu, ale w ogóle dialogu w internecie, dialogu międzyludzkiego, bo te memy są też przesyłane SMS-ami i tak dalej, pokazywane znajomym kolegom. Jak to się stało, że memy z obrazków właśnie takich ironicznych, prześmiewczych, nie dotyczących może jakichś bardzo ważnych wydarzeń, stały się metodą do przekazywania, tak jak już pan wspomniał, chociażby nawet ważnych politycznych treści, jak to się stało, że one z internetowych forów trafiły na konta społecznościowe ważnych polityków na całym świecie?
3: No, rzeczywiście myślę, taka jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana, bo tych dróg czy jakichś intuicji dotyczących, prawda, tego, co się stało z memami, że weszły, prawda, do takiego mainstreamowego jednak dialogu, odpowiedź na to pytanie jest, to jest duża sztuka, ale w istocie wydaje mi się, że tym najważniejszym aspektem jest to, co już przed momentem powiedziałem, czyli to, że rzeczywiście fenomen memu, prawda, czyli memów, czyli tych treści, które dzięki, prawda, naszej obecności w mediach społecznościowych, prawda, w bardzo szybki sposób przenoszą się, nie wiem, z tablicy na tablicę, prawda, rzeczywiście infekując tym samym, prawda, znaczny krąg osób. Czyli rzeczywiście ten fenomen memów, czyli treści zabawnych, żartobliwych, ironicznych, prawda, które wiążą się jednak z pewnymi konwencjami, prawda, z pewnym specyficznym dla siebie językiem, prawda, z pewną specyficzną dla siebie gatunkowością i tak dalej, i tak dalej. Przez to, że te memy rzeczywiście stały się tak rozpoznawalne na masową skalę, no stały się też tą sferą, czy tą przestrzenią, która spowodowała, że rzeczywiście no, po te memy i po język memów, prawda, po pewną specyfikę memów zaczął chętnie sięgać marketing, prawda, zaczęli chętnie sięgać politycy. Rzeczywiście te memy, a właściwie pewne konwencje memów w związku z tym, prawda, że no, tak jak powiedzieliśmy przed momentem, są rozpoznawalne, powodują, prawda, też w nas jako odbiorcach, że jeżeli, prawda, rozpoznamy pewną konwencję, to, prawda, też w jakiś sposób, prawda, czujemy, że przynależymy do jakiejś wspólnoty. One wiążą się też paradoksalnie pomimo tego, że mówimy, nie mówimy, ale bardzo często o tych memach w ten sposób się myśli jako, no właśnie, prawda, o takim głupawym obrazku, ale one jednak są bardzo inteligentne, prawda, bo bardzo często wymagają od nas pewnych kompetencji kulturowych, żebyśmy mogli zrozumieć to, o czym te memy mówią. Wszystko to spowodowało, że rzeczywiście, no, według mnie memy stały się tym tekstem kultury, którego droga mnie absolutnie nie dziwi. Znaczy, rzeczywiście wszystkie te elementy, no, według mnie jednoznacznie grały do bramki tej drużyny, prawda, która wiąże się z tym, że te memy rzeczywiście wyszły z jakiegoś takiego, z takiej niszy internetowej, rzeczywiście stały się językiem rozpoznawalnym. No, może nie językiem, prawda, ale pewnego rodzaju kodami rozpoznawalnymi przez szerszą grupę osób.
2: A czy fakt, że memy właśnie stały się tak bardzo rozpoznawalne i powszechne i tak naprawdę, no, nie możemy sobie wyobrazić dzisiaj ani internetu, ani mediów społecznościowych bez memów, czy nie jest tak, że one też w pewien sposób wprowadzają pewnego rodzaju zagrożenie, bo przez to, że są nośnikami informacji, bardzo łatwo mogą być nośnikami tak zwanych fake newsów, o których tak dużo się mówi od jakiegoś czasu?
3: Jak najbardziej. Tutaj się w pełni zgadzam, biorąc też pod uwagę, no jeżeli już, prawda, wchodzimy w tematykę fake newsów, czyli, no, powiedzmy, prawda, też w tematykę bardziej polityczną niż, prawda, na przykład same memy z kotami. Rzeczywiście jest to, czy może być to pewien problem, biorąc pod uwagę też na przykład to, że memy bardzo często stają się głównym chociażby nośnikiem treści politycznych, prawda, to dzięki memom na przykład coś wiemy, prawda, dzięki memom poznajemy naszą rzeczywistość polityczną, ale oczywiście nie tylko polityczną, możemy mówić tutaj o rzeczywistości społecznej czy jakiejkolwiek innej. I rzeczywiście, no, możemy mówić o memach jako o pewnym zagrożeniu. Tylko ja zawsze w tego typu momentach trochę pauzuję i rzeczywiście staram się zawsze podkreślić, że to nie memy, prawda, same w sobie są winne, ale to w jaki sposób ich używamy. Więc rzeczywiście o memach możemy mówić w tych kontekstach, prawda? Czyli rzeczywiście one mogą stać się nośnikiem hejtu, one mogą stać się nośnikiem mowy nienawiści, one mogą stać się nośnikiem wykluczeń. Zresztą proszę wejść na jakąkolwiek stronę memową, które są, no nie wiem, jakoś tak bardzo szczególnie popularne w Polsce. I nie mówię tutaj o takich wyrafinowanych stronach, jak, no, niegdyś bardzo, bardzo popularne sztuczne fiołki, albo taka strona bardzo polityczna, czyli sekcja gimnastyczna, gdzie rzeczywiście, no, są takie zjedliwe memy polityczne, ale proszę wejść na, nie wiem, na Quake, Wiochę, tutaj niektórych nazw nie mogę wymówić, tak, zmienić, bo tam są bardzo brzydkie słowa w tytułach, ale one też są bardzo popularne. No i proszę przejrzeć te memy, i one rzeczywiście są bardzo mocno dyskusyjne, prawda? No bo z jednej strony są to pełne, niekiedy, tak jak powiedziałem, hejtu, pełne są seksizmu, prawda, są związane z fake newsami, prawda, z jakimiś przekłamaniami dotyczącymi rzeczywistości, w której funkcjonujemy. No ale tak jak mówię, to nie jest wina, prawda, samego mema jako gatunku, ale tego, co z nim robimy. Ja rzeczywiście lubię myśleć o memach w kontekście jednak tej formy wypowiedzi, prawda, czy tego tekstu kultury, który no, pokazuje też bardzo wiele ciekawych czy interesujących aspektów kultury internetu i tego, jaka ona może być. A tutaj, prawda, najlepiej określa to sformułowanie, które już momentem przywołałem, czyli to sformułowanie wprowadzone przez, na szeroką skalę, przez Magdalenę Kamińską, czyli że memy są niecne, prawda, dlatego, że one rezonują, kpią, podgryzają i rzeczywiście no, stają się takim bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem współczesności.
2: To trzymając się tej dobrej strony memów, jak wspominał pan o badaniach, że wśród pokolenia Z najbardziej popularne było przeglądanie memów jako aktywność w internecie w trakcie pandemii. Czy ta popularność memów ogólna, też jak pan wspomniał w marketingu, ona jest, wydaje mi się, wykorzystywana do tego, żeby dotrzeć do młodych ludzi, którzy tak bardzo konsumują te memy, tak lubią spędzać przy nich czas, ale jednocześnie też wydaje mi się, że młodzi ludzie nie są wcale naiwni i często wyśmiewają chociażby pokolenie baby boomers, którzy nie potrafią tych memów odpowiednio obsługiwać, że tak to określę.
3: Chociaż to też jest stereotyp, prawda? Bo rzeczywiście ten zalew memów spowodował, że myślę obecnie to trudno byłoby wskazać osobę, która no w ogóle nie wie, co to jest, prawda? Bo rzeczywiście mogą być problemy z rozumieniem poszczególnych konwencji, ale jeżeli mówimy o pokoleniu Z, to rzeczywiście bardzo często no, zwykło się myśleć, prawda, że ten język memów jest takim językiem natywnym, prawda? To jest ten język, który rzeczywiście jest, no nie wiem, w pełni zrozumiały, jest takim językiem, taką konwencją, prawda, która no, przez to pokolenie Z jest taką konwencją stosowaną na co dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jako marketingowcy na przykład, prawda, musimy pamiętać o tym, że bardzo łatwo też przesadzić, prawda, wyciągając coś z czeluści internetowych i próbując na siłę, prawda, zaimplementować to do rzeczywistości, która, no powiedzmy, prawda, dla tych memów no nie jest tą rzeczywistością swoistą. Więc oczywiście o tym musimy nieustająco pamiętać. Ale w istocie mem jako pewnego rodzaju też forma rozrywki, prawda, bo też proszę zastanowić się, w jaki sposób memy oglądamy, albo w jaki sposób memy oglądają młodzi ludzie, prawda? Czyli wchodzą na strony z memami i te memy też są przez nich przeglądane. Rzeczywiście jest bardzo ważną i taką istotną i istotnym aspektem pokolenia, choć jednocześnie musimy pamiętać o tym, że prawda, zdefiniowanie takich tożsamych praktyk medialnych, prawda, dla wszystkich członków i członkiń pokolenia bywa niekiedy bardzo trudne.
2: To już kończąc, mam takie pytanie. Czy pan sądzi, że memy mogą jeszcze ewoluować, pójść dalej i też zdobyć jeszcze większą popularność? Czy może my już jesteśmy na tym etapie, gdzie te obrazki, te treści no, nie będą w stanie same siebie pobić?
3: Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć.
2: Zdaję sobie sprawę, bo wróżymy trochę z fusów.
3: Dlatego, że na pewno memy będą ewoluować. W tym sensie, że sami, prawda, obecnie obserwujemy to, w jaki sposób ten świat memów się zmienia, prawda? Czyli w jaki sposób memy z tych obrazków wyewoluowały do, nie wiem, filmików TikTokowych, memów audialnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście gdzieś jako... No jestem ogromnym fascynatem memów i myślę, że Państwo się już tutaj w tym zorientowali. Ja bardzo cenię memy jako, prawda, pewną formę wypowiedzi, a nawet więcej, gdzieś, kiedy, nie wiem, prowadzę warsztaty, czy rozmawiam o memach, bardzo często mówię o memach jako o twórczości, jako o jednak pewnym zjawisku, które jest bardzo trudno wykonać, bo moim zdaniem bardzo trudno jest wykonać dobry mem, który będzie ironiczny, komentujący rzeczywistość, prawda, wirusowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony no, rzeczywiście pewną wątpliwość wzbudza we mnie to, że ta nasza popkulturowa codzienność rzeczywiście jest przesycona już takimi ironicznymi, kąśliwymi, memicznymi treściami, więc może, prawda, za niedługi czas będziemy od tej estetyki czy konwencji memów odchodzili. No niemniej, jeżeli to by nastąpiło, to myślę, że na pewno nie będzie to w jakimś takim bardzo bliskim, niedalekim momencie, jeszcze trochę czasu upłynie, no bo w istocie, prawda, tak jak sami Państwo widzą i wiedzą, memy rzeczywiście są znakomitym zjawiskiem, które do wielu, wielu, wielu celów może być wykorzystane.
2: I jeszcze przez wiele lat na pewno będziemy mogli z nich korzystać i je oglądać. I to byłoby na tyle, musimy już kończyć. Ze mną dzisiaj był...
3: Karol Jachymek.
2: A to było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.

goście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry, w czwartek o tej porze na kieleckich ulicach mamy totalny chillaucik i błogi spokój. Cieszę się tym luzem, bo na Batalionu Chłopskich hula już nowiutki ruch jednokierunkowy. Jedziemy wyłącznie w stronę transportowców, a ulica Kongresowa jest odcięta od świata, także uważajcie na siebie.
1: To właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć ten dzień. No to startujemy. Mamy czwartek, 18 czerwca i to już w pół do siódmej. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Siema, siema, siema.

Loud Luxury, Taylor Swift w Melo Radio. Tak wcześnie rano, w czwartek, podkręcamy tempo w Melo. A jeżeli jesteście z nami tak rano, to dzwońcie szybko, bo jest torba Melo Radia do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie pod 321-321-777. Torba może być wasza, fajnie wygląda, dużo się w niej zmieści. Jak chcecie ją mieć, to dzwońcie szybko. 321-321-777.

0: Papy, papie, Jay. Sorry, papy. Nie, no dobra, nie będę wam śpiewał, może lepiej nie. Cześć, siema, Marta, hej, hej.
1: Cześć, właśnie jestem w pracy. A jak u was dzień?
0: Marta, u nas super. I słuchaj, wyobraź sobie, jak dużo mamy wspólnego. Ja też jestem w pracy. Marta, co tam będziesz w tej pracy robić?
1: Ja pracuję w księgowości, jeszcze jestem sama. Mamy zamknięcie miesiąca, więc zapowiada się ciekawie. Więc dzisiaj będzie gorąco.
0: Aż będziesz
1: na pewno
0: przerzucać cyframi. Słuchaj, to my teraz też czymś poprzerzucamy. Uważaj, bo mam dla ciebie
2: trzy szoty w melo.
0: Marta, trzy szybkie pytania. Huśtawka czy trampolina?
1: Trampolina.
0: Tradycyjne klapki czy japonki?
1: Klapki.
0: Szybki prysznic czy długa kąpiel w wannie?
1: Długa kąpiel.
0: Rozumiem cię, zwłaszcza po takim dniu jak dzisiaj przyda ci się na pewno, a do tego przyda się też zdecydowanie torba Meloradia, którą już teraz zgarniasz, pakujemy i wysyłamy do ciebie w sam raz na to lato. Miłego dnia, Marta.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu, jak zawsze rano. No przy takich numerach zdecydowanie lepiej do pracy będzie się wam jechało. Gips w Melo, już teraz, za 15 minut, 7, jakbyście chcieli pochwalić się, że macie fajny czwartek, to dajcie znać. 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. W końcu razem zaczynamy i rozpędzamy się mocno.

0: Can't Find Us, Felix, Sofia Lisbexer w Melo Radio. Podkręcamy tempo, gotowy?
1: Gotowy.
0: No to co w newsach?
1: A będzie między innymi o bardzo ważnym porozumieniu podpisanym gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą.
0: Gdzieś pomiędzy wieczorem a nocą, to jest bardzo fajna pora. Nocy czy wieczoru?
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky David Guetta, tego jesteśmy pewni. Tak, podkręcamy tempo od rana. 7 rano, już za 6 minut.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Jedź na tu Norulat z Meloradiem.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie. Pogoda.
13: Wjeżdża czwartkowy poranek w Kielcach i choć miasto zaczyna dzień pod takim delikatnym kocykiem z chmur, no to i tak jest nieźle z samego rana, bo mamy już na termometrach 15 stopni, a będzie tylko cieplej. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia dobijemy do 24. Wprawdzie jeśli liczyliście na bezchmurne niebo od rana, no to ekipa z góry postanowiła nas trochę osłonić.
14: Już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
15: Porozumienie podpisane i ogłoszone. Chodzi o wstępną umowę USA zawartą z Iranem. Zakłada natychmiastowe odblokowanie cieśniny Ormus. Iran ma także zaprzestać prac nad bronią jądrową. 2 promile alkoholu i 5 zakazów prowadzenia pojazdu, w tym 3 dożywotnie. Drogówka z Płońska na Mazowszu zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który mimo to siadł za kółko. Sprawie chce przyjrzeć się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, bo kierowca został wypuszczony na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
16: Jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami.
15: Kierowcy grozi 5 lat więzienia. Na koniec mundial. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Ghana pokonała Panamę 1-0, a Anglia zwyciężyła w spotkaniu z Chorwacją 4-2.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
14: Ależ wam dzisiaj idzie ten czwartek, od samego rana idziecie prosto po zwycięstwo, a nagroda przecież jest już blisko, bo weekend to już prawie na wyciągnięcie ręki. Waldek, Walsie i Daria, podkręcamy tempo. Siema, he, inni gadają, to my już gramy. Jest siódma.

0: Do it again, Ray Dalton. Nie no, świetnie wam idzie, zrobiliście to znów kolejny raz w tym tygodniu. Naprawdę coraz lepiej tak patrząc i oceniając. No jak co?
1: No, co, no?
0: Wstali, no zaczęli, no, wystartowali. No, w ten czwartek. No, no tak, przy okazji całkiem, no. I przy okazji w ten czwartek dzisiaj też jest święto niektórych. Wszystkich tych, którzy uwielbiają sushi, słuchajcie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi. Także jakbyście nie mieli pojęcia, co tam sobie dzisiaj po południu zjeść dobrego, no to chyba podpowiedzieliśmy, nie? Tylko o tej porze to jeszcze śniadanie. Ogarnijcie,
1: smacznego.
0: Jest 13 minut po siódmej. A pewnie, że tak. I podkręcamy tempo do tego. Alok i Khalid w Melo.

0: Carla Fernandez w Melo Radio. Bardzo blisko jest już ten termin, na który czekają wszyscy ci, którzy czekają na wyjątkowe przeżycia i którzy chcieliby wybrać się razem z nami do wyjątkowej krainy Tomorrowland. Powiększa się ekipa słuchaczy, z którymi jedziemy na Tomorrowland. Swoje miejsce w autobusie mają już Gosia i Olek.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Jadą też Dominika i Szymon.
3: Dziękujemy. Ale świetnie.
0: Oraz
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
4: Super.
5: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland.
4: Ekstra.
0: Jak my lubimy słyszeć, jak wy się cieszycie.
5: Kasia, Tosze, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że jest jeszcze miejsce także dla was, ale musicie się śpieszyć, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii, w Boom. Dostajecie od nas też Tomorrow Paki, no i oczywiście zapewniamy transport. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, bo to już naprawdę ostatnie szanse dla was. Czekamy, napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Czekamy na wasze foty i filmy, a jakie pomysły mieli słuchacze, którzy już mają swoje miejsce na Tomorrowland, zajrzyjcie i sprawdźcie na naszym Instagramie.

0: Jestem bardzo ciekaw, kogo bardziej kręci ten numer. Mnie czy was? Bałzaj, Magnetyk w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Co zrobić, żeby zapisać się w historii świata? No można na przykład jakiś rekord pobić. Słuchajcie, ostatnio na przykład ustanowiono nowy rekord w ilości założonych na siebie swetrów. Oficjalny rekord to 50. Wyobraźcie sobie mieć 50 swetrów na sobie. O, ktoś tu chyba nie będzie miał problemów z nadbagażem w samolocie, w razie czego. Chociaż w tylu swetrach to on raczej gotowy na wakacje nad Bałtykiem niż gdzieś dalej. Podkręcamy tempo w Meloradiu w czwartek rano, już prawie w pół do ósmej. Gotowa do tego, żeby zagrać dla was Rihanna już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz
16: W leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
21: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

Modelki Włodarski, chyba że z tobą macie nasze słowo, to będzie fajny dzień. Słuchajcie, na niezły, fajny, mocny rekord idzie Lionel Messi. Został pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na aż 6 mundialach. W sumie wystąpił w 27 meczach na mistrzostwach. A po ostatnim meczu, gdzie strzelił aż 3 gole, jest na czele w klasyfikacji także strzelców wszechczasów. No niezły wynik, niezły, ale... Niezły. Co tam Messi? To przecież wy musieliście wstać dzisiaj wcześnie rano i daliście radę. I to jest dopiero niezłe osiągnięcie, nie? Od razu lepiej, ale farben w Meloradiu. Będę tak za 17:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu. A to Robin Schulz i Bottle Times, jedna z propozycji do 30 Meloradia. A ja podpowiadam, że już jutro wyjątkowy start wyjątkowego cyklu imprez płynę z Melo. Macie szansę poczuć taki wyjątkowy wakacyjny letni klimat. Już jutro Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia właśnie z barki przy bulwarach Wiślanych, a później wystartuje dobre Melo. Zagra m.in. Mafia Mike. Już teraz za 8 minut będzie 8 i za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o tym, że rzucanie w kogoś ciastem może mieć poważne konsekwencje.
0: Serio?
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria. To tak rzucam, tylko że pogoda też będzie i prognoza na czwartek. Za chwilę posłuchajcie w Meloradio.
1: Tylko nie szczepionkę rzucę.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Expert.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroën. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
19: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
20: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
19: Kiedy wyruszasz?
20: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie. Trafik.
22: Powiem wam, że ból głowy gwarantowany na zachodzie miasta po wprowadzeniu jednokierunkowego ruchu na Batalionów Chłopskich. Rondo generała Bończy-Zełenskiego przeżywa prawdziwe oblężenie. Kierowcy i autobusy uciekają na oficjalne objazdy przez Malików i Wystawową, przez co w tamtych rejonach stoimy nieco dłużej.

0: Choć chmury uparcie odcinają nas od bezpośredniego słońca, które mogłoby już ogrzewać nasze buźnie, atmosfera w Kielcach robi się coraz bardziej letnia, no bo temperatura powędrowała już w górę i mamy 18 stopni. Pogoda jest całkowicie taka przyjemna, letnia, czuć, że zbliża się to lato i nadchodzą upały. No ja się cieszę, nie wiem jak wy.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w prywatnej kopalni w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem. Według przedstawicieli kopalni zmarły górnik miał około 40 lat. Są zarzuty dla mężczyzn, którzy zaatakowali tortem prezydenta Poznania. Za obrzucenie ciastem Jacka Jeźkowiaka podczas sesji Rady Miasta grozi im do 3 lat więzienia. Sprawcami według śledczych są aktywiści Kamil S. i Patryk S. Nie stresuj ptaków zdjęciami. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje, by nie płoszyć ich podczas obserwacji i fotografowania, mówi Natalia Zapała.
3: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego.
2: Niektóre gatunki ptaków są objęte zakazem fotografowania, filmowania lub obserwacji.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Ja was proszę, no nie stresujcie się, a sukces będzie wasz już za chwilę. Między innymi w zabawie gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema, podkręcamy tempo Melo Radio.

skręcamy tempo w Melo Radio, a wy bądźcie teraz szybcy i pewni siebie, jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, która startuje już za chwilę. Kto w niej wystąpi? Czekamy na was. 321-321-777. Już teraz dwie osoby mają szansę zgarnąć Super Melo Merch. Dzwońcie jak najszybciej, zaczynamy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Numer do Melo, korzystajcie już teraz.

0: Niekoniecznie na poważnie, ale na pewno za chwilę wszystko będzie jasne.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Bo już teraz jest z nami dwóch zawodników. Jednym z nich jest po raz pierwszy dzisiaj w ringu Piotr. Cześć Piotrek, hej.
2: Witam, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. Fajnie, że zadzwoniłeś pierwszy raz do Melo. Piotrek to jest taki gość, że wiecie, piłka, rowery i inne tam takie fajne sprawy, nie? To jest Piotrek. Powiedział
2: dokładnie.
0: Piotrek. Dokładnie, okej. Okay. Piotrek, rozkręć się odpowiednio, uśmiechnij, energię poproszę i uwaga, bo jest też Paweł. Cześć, Paweł.
3: Cześć, cześć. Cześć, Piotrze, cześć, Melo, cześć, słuchacze.
0: Cześć, cześć, Paweł, hej, hej.
2: Cześć, Paweł.
0: Cześć. Słuchajcie, a Paweł, to wiecie, to jak nikt nie będzie patrzył dzisiaj, to on będzie rozwalał murki. O co chodzi, Paweł?
3: Oj, tam trzeba delikatnie rozbudować ganek, nikt nie musi wiedzieć.
0: Pewnie, żeby coś powstało, najpierw trzeba coś zburzyć, rozumiem. No dobra, słuchajcie, dla was mam zabawę gotowi na wszystko, dwa pytania za chwilę. Najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada, za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Świetnie, to pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga, ile miesięcy w roku ma 31 dni? 6 czy 7?
3: Piotr
0: pierwszy, słuchamy Piotrka.
2: 7.
0: Dobrze, policzył na spokojnie, w głosie, nie dał sobie tego zabrać. Dobra, jeden punkt na koncie Piotrka. Uwaga, pytanie numer dwa. Gdzie znajduje się najstarsza włoska kawiarnia? W Wenecji czy w Rzymie?
3: Paweł.
2: Piotr.
0: Paweł tym razem, Paweł.
3: W Wenecji,
0: powiedział Paweł. I dobrze powiedział. Dobrze, punkt. 1-1, panowie, remis normalnie jak na mistrzostwach świata. Karnych na szczęście nie będzie, żeby tam Paweł niczego już nie burzył więcej niż to, co ma w planach.
4: Dla was też nie będzie.
0: Za jedną nie, tylko prawka. Za jedną prawidłową odpowiedź do Pawła wysyłamy melotorbę.

0: Moving to the Sun. Wyobraźcie sobie siebie na plaży, wyobraźcie sobie słońce, a do tego wszystkiego oczywiście wasze ulubione klubowe dźwięki muzyki elektronicznej i to wszystko na Sunrise Festivali Hugel, który przed chwilą u nas w Melo też tam będzie. Wy też możecie, bo bilety na Sunrise Festival będą dzisiaj w Melo do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Jack Jones, You'll Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo już za 18 minut, godzina 9. No były już zakazy parawanów albo zajmowania leżaków ręcznikami. Teraz jedna z włoskich plaż idzie jeszcze dalej, a to wszystko przez to, że nad morzem we Włoszech robi się coraz bardziej tłoczno.
1: Słuchajcie,
0: taki zakaz sobie wprowadzają. Na plaży w Sardynii wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli plażowych. Nie wolno też korzystać z namiotów ani altan i ten zakaz obowiązuje wszystkich do 65 lat. Wszystkich. Osoby powyżej 65 roku życia mogą. Czyli co? No elegancko, no. Zabieramy dziadka i babcię na wakacje.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Nie no, takich numerów to nie można zagłuszać, muszą zabrzmieć odpowiednio głośno. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Gipsy PZ i propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie listy już jutro na żywo Olek Pychie poprowadzi dla was. Za chwilę newsy.
1: Sucho, panie, sucho. Na przykład w Wielkopolsce.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexa i Fateless New Religion w Meloradio. Za chwilę też więcej o pogodzie, szczegółowo w prognozie za 9:09.

0: fala pośpiechu opada, a my sprawdzamy, co słychać u pieszych, bo tam spore przetasowania na Malikowie ekipy przerzucają się między czterema odcinkami, więc uważajcie, przejścia dla pieszych są tam zamykane rotacyjnie, więc w zależności od tego, gdzie akurat stoi ciężki sprzęt, uważajcie na siebie. Przykrością muszę to stwierdzić, ale słońce chyba ma dzisiaj jednak na Kielce inne plany i postanowiło na razie schować się za chmurową kurtyną. Jednak bez obaw temperatura wcale nie zamierza spadać i zgodnie z prognozami jest coraz cieplej. Już teraz mamy 20 stopni. Wiatr jest bardzo spokojny, więc całkiem przyjemny mamy ten poranek.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Prokuratura rozpoczęła kontrolę w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam pracował młody lekarz Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. Także w tym szpitalu, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Lekarz stracił już pracę. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą, ale najgorsze dopiero przed nimi. Trzeba działać, żeby uniknąć letniego kryzysu z zeszłego roku, mówi wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
3: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
2: Gmina wybudowała więc zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania wody. Kongres FIFA w 2029 roku może odbyć się w Polsce. Ubiega się o to Polski Związek Piłki Nożnej. Kongres jest najwyższym organem ustawodawczym FIFA.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dzień dobry, hej, cześć, siema ekipo. Dobrze być razem z wami od samego rana w taki fajny dzień jak ten czwartek. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, my już dla was gramy. Jest dziewiąta w Melo.

0: Bryska w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. To już czwartek, a to znaczy, że już jutro będzie piątek, a to znaczy, że powinniście być w fantastycznych nastrojach. Tak w skali od 1 do 10. Fantastyczny nastrój to tak przynajmniej 11-12, nie?
1: No nie wiem, tak z racji tego, że piątek dopiero jutro, no to tak dałbym 8.
0: Aż, no nie zaniżać mi proszę tutaj skali. Międzynarodowy Dzień Sushi też dzisiaj mamy, już mówiliśmy o tym. Już od wielu lat jednymi z największych fanów sushi na świecie są właśnie Polacy. Także dzisiaj jest wasz dzień. No i dodatkowo niech to będzie też dzień, w którym wszystko się wam udaje. No i nie mówcie, że to niemożliwe, bo przecież jak na razie to idzie wam super. No nie? No nie?
1: No.
0: No, another w Melo. Tak to jo, 13 minut po 9. Tak podkręcamy tempo.

Rock i Summer's Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a prawdziwe lato z gorącą muzą w te wakajki w Kołobrzegu czeka na was. Szykujcie się na Sunrise Festival. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie wyjątkowo odjechany weekend. Swoje sety zagrają dla was Axwell, Rehab, Sigala, Paul Van Dyk i wielu innych. A już jutro od 21 na naszym

0: Meduza, don't wanna go home. W Melo Radio podkręcamy tempo, a już jutro możecie nie tylko usłyszeć, ale też na żywo sami zobaczyć, jak Pychu prowadzi 30 Melo Radia. Startujemy dla was z nowym cyklem imprez Płynę z Melo i właśnie już jutro pierwsza odsłona prosto z barki przy bulwarach Wiślanych, specjalnie dla was live Olek Pych i 30 Melo Radia. Posłuchajcie i zobaczcie na własne oczy, a zaraz później także dobre melo w wyjątkowym wykonaniu. Przybywajcie!
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Damn Brother w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słyszeliście pewnie o różnych historiach, gdy ktoś tam znalazł jakieś pieniądze na ulicy. Znalazłeś kiedyś?
1: Na ulicy mi się zdarzyło, w kieszeni mi się zdarzyło znaleźć 10 zł z poprzedniego roku w kurtce, no.
0: Ale w swojej kieszeni?
1: No.
0: Ło, z poprzedniego roku, no.
1: No.
0: No mnie jakoś się nie zdarzyło. W kieszeni jakoś tak nie za bardzo, na ulicy to już w ogóle. I jak wam też nie, to podpowiem skuteczniejszy sposób na to, jak zdobyć szybką kasę. Do zgarnięcia dzisiaj 200 mamy dla was. Jak chcecie, żeby były wasze, to napiszcie, na co je wydacie. Marta, jaki masz pomysł? Co byś chciała?
2: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Nieźle, nieźle. Dobry super pomysł, dobry melo, dobra muza, to lubimy. Jak chcecie szybką kasę od Meloradia, to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na jaki fajny pomysł wydacie te pieniądze. Będziecie mieli je od ręki, do wydania od razu. Czekamy na meloradio.pl. 200 do zgarnięcia. Szybka kasa do wzięcia dzisiaj dla was w Melo.

0: Fire, fire. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jest to Shady. No powiedz te dwa słowa.
1: Fire, fire. Muszę rzucić.
0: Okej. Myślałem, że dzień dobry powiesz.
1: Cześć, siemanko. No to też były dwa słowa jakby, nie?
0: Jest ogień, petarda, cześć, hej.
1: Siemanko, jak żyjecie po poranku? Dobrze wszystko? Uśmiechniecie jacyś, tacy jesteście?
0: Okej, okej.
2: No jest okej.
1: No to dobrze,
2: czekajcie. Poza tym przyszedłeś, to się śmieje. Uśmiechamy, znaczy się.
3: O 10:00 zagramy.
1: Ja nie mam pieniędzy. Akcent i Don't Leave Kylie w Meloradiu.
0: Tomasz Czwartek.
1: Muszę powiedzieć, że to jest całkiem ładny prezent, bo czwartek to prawie piątek, przypominam. A jak już będzie piątek, to wiecie, co się wydarzy.
2: To zużyj czwartek.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Castorama. Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
6: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Zaglądamy na Kieleckie ulice i o tej porze bez większych zaskoczeń ruch umiarkowany, zwłaszcza na głównych ulicach i w lotowych tych ulicach do miasta. Nieco gęściej może jest na Zagnańskiej w okolicach wiaduktu na Żytniej, więc tam zdejmujemy nogę z gazu.

0: Chmury wciąż nie chcą odsłonić kieleckiego nieba, no jakby po prostu przysały się do niego, ale na szczęście pogoda robi swoje, termometry, temperatura na nich pnie się w górę i mamy już 21 stopni. Mimo braku takich bezpośrednich promieni słońca na kieleckich ulicach robi się coraz cieplej, czuć, że prawdziwe uderzenia gorąca wisi w powietrzu i zbliża się ze zdwojoną siłą.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Policjanci z Kielc zatrzymali 39-latka, który na osiedlu pod Karczówka postrzelił mężczyznę z pistoletu pneumatycznego, poinformował Jacek Borek z kieleckiej policji.
2: Pomiędzy 37-latkiem a 39-letnim mężczyzną miało dojść do kłótni. W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn wyjął przedmiot przypominający broń, a następnie oddał dwa strzały. W wyniku zdarzenia 37-latek został niegroźnie ranny w głowę.
0: Sprawca uciekł, ale wpadł w centrum miasta. Miał blisko 2,5 promila alkoholu. O jego losie zdecyduje sąd. Tymczasem drogowcy biorą się za zniszczoną infrastrukturę. Gmina Nowiny podpisała umowę na wartą 4,5 miliona złotych modernizację ulicy Chorzowskiej. Droga zyska do końca roku nową nawierzchnię. Drogowe prace ruszą niebawem, z kolei sportowe. Emocje opanują serce stolicy regionu już w ten weekend. Przed nami kilkudniowe święto koszykówki na kieleckim rynku. Turniej Kielce Challenge wystartuje w piątek i zacznie się od rozgrywek młodzieżowych. W sobotę kibiców czeka Mosir Cup, a niedzielny finał zdominują widowiskowe mecze w Formule 13.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Osoba podejrzewana o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej jest już w rękach służb. Zatrzymania dokonali lubelscy policjanci wspierani przez ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk. Szef polskiej dyplomacji z kolei apeluje o przywrócenie swobodnego ruchu na polsko-niemieckiej granicy. Najbardziej wpływają one na mieszkańców przygranicznych terenów, którzy codziennie stoją w wielokilometrowych korkach do granicy, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
5: Dziesiątki tysięcy osób dojeżdżają do pracy. Dla nich to jest niepotrzebna bariera.
4: Jak mówią Niemcy, kwestia kontroli na granicach jest cały czas omawiana w odpowiednich resortach. I jeszcze CV jak karta postaci z gry RPG. To zadanie konkursowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski w projekcie Gamer CV organizowanym przez Go Work. Chodzi o zaktywizowanie młodych ludzi do kreatywnego szukania pracy.
6: Fajne, to podoba mi się.
4: No nie dziwię się, że się tobie akurat podoba.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siemano Polsko, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo i kiedy inni gadają, to my już gramy. Accent Sera Misha Miller, Don't Leave Kylie. Od tego zaczynamy. No i mamy czwartek, czyli już prawie piątek. No dobre wiadomości. Siema!

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, czwartek, przypominamy, to jest też dobry dzień, żeby trochę poszaleć, trochę pojajcować i tak sobie pomyślałem, że może byście mi pomogli w odpowiedzi na pytanie, no bo co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi, dawajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, które chętnie zagram i jak zwykle za najbardziej hardkorową, pokręconą i tym samym intrygującą odpowiedź coś z Melomerczu się dla was znajdzie. To do dzieła!
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to jest Sigala, Bring Christopher i Sween Lovin. No właśnie, bo Sigala pojawi się na Sunrise Festival. Jeżeli chcecie tam być, po 18 słuchajcie Melo, bo wtedy szansa na wloty. No, to próbujcie.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście, no bo słuchajcie, niedługo będziemy sprawdzać, jakie macie odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha. Także koniecznie wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon,
15: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
20: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
21: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Ian Carey, Red Light w Melo Radio. Wiem, że jesteście zarobieni. Wiem, że macie dużo na głowie. Wiem, ja to rozumiem. Ale też mam coś ważnego do przekazania. No bo możecie zrobić coś bardzo szalonego w swoim życiu i to będzie coś pięknego, no bo możecie pojechać razem z nami na Tomorrowland i myślę, że to jest dobra okazja, by wziąć teraz, nie wiem, swojego smartfona, laptopa czy cokolwiek tam macie pod ręką, żebyście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie potężnie zaszaleć na tegorocznym Tomorrowland. Do tego też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. Wiecie, macie pełną dowolność, zaskoczcie nas i pamiętajcie, że dojazd macie też za friko totalnie od nas. Także do dzieła, bo marzenia czekają.

Melo. Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka i Enklawa, chce więcej, to jest Meloradio. A co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp Meloradia, no i Magda.
1: Gdybym była mężczyzną, na pewno bym powiedziała, proszę otworzyć szeroko buzię i powiedzieć,
2: Okej.
0: No ale pasuje, to jest bardzo ładna odpowiedź. Czekam na więcej, WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A co w newsach?
2: A w newsach będzie właśnie mniej, a nie więcej.
0: O.
2: Jeżeli chodzi o ceny paliw.
0: Okej. A już o 11:00 zagramy Alesso, Sasha i Destiny. Ten numer zagramy punktualnie o 11:00, kiedy inni będą gadać, także szykujcie się na potężne, dobre melo.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: To pewne, niskie ceny są

0: Kielcach nabiera coraz większego rozpędu. Na termometrach mamy już 23 stopnie. Chmury na razie działają, no powiedzmy, jak taki darmowy parasol chroniący miasto przed upałem, ale atmosfera naprawdę robi się coraz bardziej gorąca. Już jutro 27 stopni, dzisiaj w najcieplejszym momencie 25, a w weekend ma być ponad 30. Będzie naprawdę gorąco.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Gmach 6 ELO w Kielcach przeszedł metamorfozę wartą 8 milionów złotych. Budynek zyskał m.in. ocieplenie i panele fotowoltaiczne. To część większego projektu termomodernizacji 8 kieleckich placówek za ponad 60 milionów złotych. W szkołach będzie bezpieczniej i cieplej, tymczasem na drogach regionu zrobiło się niebezpiecznie przez brawurę. Świętokrzyska policja apeluje o rozwagę do fanów jednośladów. Na Krajowej 79 motocyklista zderzył się z Mercedesem i trafił do szpitala, a na trasie 74 motorowerzysta do prowadził do stłuczki z Audi. Na drogach zabrakło wyobraźni, z kolei artystyczna wyobraźnia zdominuje w weekend kielecki rynek. Nadchodzi finał festiwalu Scena dla Ciebie podczas Święta Kielc. O nagrody powalczy 30 wykonawców, a zgłoszeń było dużo, mówi Magdalena Nowaczek, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach.
2: W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie.
0: Harmonogram wydarzeń jest dostępny na stronie Święto Kielc.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 6 zł i 6 groszy, tyle zapłacimy dziś maksymalnie za litr benzyny 95. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 6,36. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej podejrzany o ustawienie meczów we Francji. Eli Wahi, który na Mistrzostwach Świata wystąpił w spotkaniu z Ekwadorem, w maju został aresztowany. Pisze o tym The Athletic. Do tej pory nie postawiono mu żadnych zarzutów. Szczecin otwarty na plażowiczów. Działają już wszystkie miejskie kąpieliska, mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
5: Woda jest przebadana, cała infrastruktura na kąpieliskach jest przygotowana, także można przychodzić i przez cały sezon pod czujnym okiem ratowników WOPR można zażywać kąpieli.
4: Wszystkie miejskie kąpieliska w Szczecinie będą otwarte niezależnie od pogody do końca sierpnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę dowiemy się, co można powiedzieć w przychodni i do swojego crusha. Chcecie coś dodać? WhatsApp Meloradia, nagrajcie głosówkę, znajdziecie to na meloradio.pl.

0: i Benny Hollow w Melo Radio. 15 minut po 11. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? WhatsApp, Melo Radio i głosówki od was. Klaudia!
1: Jakoś duszno mi się zrobiło.
0: Oddychaj, Klaudia, oddychaj. Wdech i wydech. Ania?
2: Byle nie bolało.
0: No tak, to zabrzmiało jak jakiś zastrzyk. Grzechu?
3: Jesteś 20 w kolejce. Proszę czekać.
0: Najgorzej. A wy co byście dodali? Przypominam, że za najciekawsze odpowiedzi macie coś z Melomerczu ode mnie. Co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha? Nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na naszej stronie.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Debauza i Magnetic w Meloradiu, 27 minut po 11. Widziałem, że nowa nutka będzie w piątek, właśnie na Instagramie, i muszę wam powiedzieć, że usłyszałem fragment i naprawdę fajnie to brzmi w podobnym klimacie, ale jeszcze trochę bardziej mam wrażenie, że w klimacie takim trochę brazylijskim. Trudno to jednoznacznie określić, ale wiem, że w piątek będzie nowa nuta, mam nadzieję, że trafi też do nas. A w tej godzinie Blank & Jones i Catch, czyli coś, co warto wspominać.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Brian Jones i Catchmel Radio, czyli coś, do czego warto było wrócić, przypomnieć sobie, jak to latało niejednokrotnie w klubach, ale to też będzie mogło latać między innymi na Tomorrowland i tam was zabieramy. I tak z ciekawości, Dominika, dlaczego warto się zgłosić?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No słuchajcie, ja do wróżki nie chodzę, ale jeżeli akurat Dominice to przewidziała, no to super. W każdym razie, możliwość pojechania na tegoroczny Tomorrowland jest wasza. Jedna sprawa, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, a drugie wrzucacie foto albo filmik, jak razem imprezujecie, a później odbieracie telefon i tyle.

0: Moonlight Forder i Alabama Ten w Meloradio, podkręcamy tempo. Podoba mi się ta nutka i muszę wam powiedzieć, że nastraja mnie mega pozytywnie na cały dzień. No, co można powiedzieć w przychodni do swojego crusha, Natalia?
1: No co? Chcesz ze mną wchodzić?
0: Ja tylko po receptę. Marcin, co w newsach masz dla nas fajnego?
2: W newsach mam między innymi o tym, że lekarze chcą spotkanie z premierem.
0: Cóż za przypadek.
3: A już o 12 zagramy.
0: No właśnie, to będzie miła niespodzianka. Kygo i Save My Love. Wiem, że część z was akurat rusza teraz do pracy, to tylko przekazuję szerokości i pamiętajcie, że jesteśmy razem z wami.

0: Select.
1: Pogoda.
2: Słońce wciąż pozostaje lekko schowane, ale temperatura w mieście w ogóle na to nie patrzy i mamy już 24 stopnie na kieleckich termometrach. Jutro w dzień czeka nas zachmurzenie umiarkowane z temperaturą maksymalną do 27 stopni. Wiatr będzie słaby, z kolei od soboty wjeżdża do nas prawdziwy ogień, bo temperatura zbliży się do 30. Dużo słońca się zapowiada.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
2: Ewelina Walczak. Strzelał do mężczyzny na Podkarczówce. 39-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, informuje Jacek Borek z kieleckiej policji.
3: Pomiędzy 37-latkiem a 39-letnim mężczyzną miało dojść do kłótni. W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn wyjął przedmiot przypominający broń, a następnie oddał 2 strzały w kierunku swojego rozmówcy. W wyniku zdarzenia 37-latek został niegroźnie ranny w głowę.
2: O dalszym losie agresora, który w chwili zdarzenia miał 2,5 promila alkoholu w organizmie, zdecyduje teraz sąd. Tymczasem mieszkańcy powiatu Starachowickiego zostali bez zdatnej wody. Skażenie bakteriami coli odcięło od kranówki część Starachowic, Wąchocka i gminy Brody. Woda nie nadaje się do niczego, postawiono beczkowozy, a płukanie sieci potrwa do końca weekendu. Z kolei relaks w otoczeniu przyrody czeka nas w stolicy regionu. Darmowy wstęp i masa atrakcji, w tym nocny bieg i kino plenerowe, czekają w Kielskim Ogrodzie Botanicznym podczas Święta Kielc, które odbędzie się w przyszły weekend. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Kielce.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i ponownie z nami Marcin Sikora.
5: Na początek ograniczenie wkładu USA w siły reagowania kryzysowego NATO weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Samorząd lekarski chce spotkania z premierem. Lekarze chcą przede wszystkim zmiany całego systemu zarobków, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
6: Większość zespołu zarabia w granicach, nie wiem, 10 tysięcy złotych z dyżurami. Lekarz specjalista tam 13-14 i nagle jeden, którego pacjenci bardziej się opłacają, zarabia w tym szpitalu o 100 tysięcy. No tak być nie powinno.
5: Dlatego ratunkiem ma być nowa wycena świadczeń. Te zmiany już zapowiada resort zdrowia. W Norwegii po bramkach Erlinga Haalanda zatrzęsła się ziemia. 8 wibracji odnotował norweski Instytut Sejsmologiczny NORSAR. Spowodowane były zachowaniem się dużych zgromadzeń ludzi.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi, no i zapraszam na wspólne podkręcanie tempa. Zaczynamy tym, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo, Khalida i Grafina.

Dub Dogs vs. Ozark, How Does It Feel w Meloradio. No to uczucie jest wybitne. Zresztą co by nie mówić, piątek się zbliża. A skoro tak, to pogadajmy też o pogodzie, bo ta, jak się okazuje, chyba można powiedzieć, że wróciła do swojego konkretnego letniego standardu. I cały weekend będzie 30 stopni, potem od poniedziałku 27-28, także można coś planować, jakieś szybkie wyjazdy, coś takiego, do zrobienia temat. Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci, no i niech wasze fajne imprezy się kręcą.

0: Ale ma Lisa i Bad Angel w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Zbuntowany anioł to nie jest. Nie jest to Natalia Oreiro, ale co by nie mówić, nuta naprawdę jest wybitna. I w tej godzinie też będziemy w ogóle kierować się prosto w stronę słońca, jak Ewelina Lisowska, ale to za pośrednictwem hitu bardzo wakacyjnego Moving to the Sun. Użal jeszcze w tej godzinie to ten pan, który pojawi się na Sunrise Festival. A jeżeli chcecie tam być, słuchajcie Meloradio po 18.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko zł 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
2: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
18: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdy

Pryska i Obca. Podkręcamy tempo w Meloradio. No i zapraszamy was do tego, żebyście przeżyli coś niesamowitego i to razem z nami. No bo w tym roku znowu jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. Jeżeli chcecie być w Belgii, w samym centrum wydarzeń najważniejszej imprezy muzycznej na świecie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. No i dajcie jakiś filmik, może jakąś fotkę, jak razem imprezujecie. I to w zasadzie tyle. Trzymam za was mocno kciuki. Później tylko odbierajcie telefon, no bo kiedy zadzwoni, to przekażemy dobre newsy.

0: Robin Schulz, Burps i Better Times. Cytując klasyk, kiedyś to było, teraz to nie ma czasów. Oczywiście żartuję, ale memo Januszu Nosaczu cały czas śmieszy. Słuchajcie, za chwilę newsy Meloradia, będziemy się dowiadywać o tym, co w kraju i na świecie. W sumie zbliżamy się do 13, więc pewnie dowiemy się też, co z cenami paliw.
1: A już o 13 zagramy
0: Eben i Hertz w Meloradiu. Ten numer zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli o 13 i to w punkt. Dobrze, że jesteście.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
12: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!

0: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,66, a diesel 6,20. Weekend zapowiada się upalny, no i wiele polskich miast zaczyna już sezon kąpielowy. A to na przykład Poznań, mówi Filip Borowiek z Ośrodku Sportu i Rekreacji.
2: Ceny biletów uległy nieco zmianie, jest drożej o złotóweczkę i te zmiany cen podyktowane są po prostu współczynnikiem inflacji.
1: Sezon kąpielowy w Poznaniu potrwa do 6 września. No i jeszcze Wielka Brytania, gdzie żyje najstarsze zwierzę na świecie. To żółw. Jonathan ma 194 lata.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Chcę być tak jak ten żółw. Też chcę tyle żyć. Naprawdę. I na przykład, żeby tyle żyć, trzeba się ruszać. Aleksander Pych przed momentem uskutecznił piękny układ taneczny. To była baciata?
4: Tak, to była baciata.
0: Dziękuję bardzo. A jestem Adi i zapraszam do 14.00.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno! A to w remiksie Johna McFly'a, tak gra wam Melo na 11 minut po 13. Przy okazji, jeżeli macie ochotę na skity Meloradia, to jest dobra chwila. Weźcie telefon i zadzwońcie pod 321-321-777 i podejmijcie wyzwanie, bo już za chwilę ruszamy z tą zabawą i będzie fajnie. 321-321-777, a obecnie Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w głośnikach Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. Mamy czwartek, trzeba trochę zaszaleć, a dzisiaj mam nadzieję, że też będzie chciała zaszaleć Karolina. Siemano!
1: Hej!
0: Co tam u ciebie, Karolina, jak się masz w czwartek?
1: A, wszystko w porządku, bliżej weekendu.
0: No, o to chodzi, bardzo dobrze. Dlatego postanowiłaś, że podejmiesz wyzwanie.
1: Tak.
0: Doskonale. Słuchaj, zabawa...
1: Nic do stracenia.
0: No, o to chodzi, dokładnie, no bo podejmij wyzwanie to zabawa, która polega na tym, by faktycznie podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, to masz skiety Meloradia, jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. I moje pytanie teraz brzmi do ciebie, czy chciałabyś poznać swoje wyzwanie właśnie?
1: Pewnie.
0: Słuchaj, wylosowałem dla ciebie zabawę nie mów tak, nie mów nie, czyli na zadane pytanie nie możesz odpowiedzieć tak lub nie, musi to być coś innego. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobra, to od tego momentu nie mówimy już tak albo nie. Zaczynamy. Lubisz, kiedy jest głośno?
1: Średnio.
0: A lubisz... inaczej. Czy w Australii znajdziesz kangura?
1: Być może.
0: A czy jeżeli syn miał matkę, to matka miała syna?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie. A powiedz mi, czy jak piszesz do kogoś na Messengerze albo Instagramie, to używasz XD?
1: Niestety.
0: Dobra, a powiedz mi, czy L4 to to samo co L4?
1: Prawdopodobnie.
0: Słuchaj, za to niestety powiedzmy, że przymknę oko, ale masz to. Skryty Meloradia są twoje.
1: Jest super, dzięki bardzo.
0: Czysta przyjemność. Powiedz mi, jakie plany na dalszą część dnia?
1: Odebrać dzieci i odpoczywać, byle no i... to nie padało.
0: No właśnie, trzymam za to kciuki. To chillujcie smacznie, popatki. Podejmij wyzwanie.

0: Notary, Talk to You w Melo Radio, 29 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo w czwartek. No już jutro piątek, wreszcie. Wiem, że czekaliście na ten moment bardzo długo, ale też i cierpliwie. No i proszę bardzo, udało się, za chwilę będzie. W tej godzinie jeszcze... Co to było, przepraszam, co ty zrobiłeś? Dobra, trochę się przestraszyłem, Mikołaj mnie straszy. W tej godzinie Becky Hill jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
18: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Po reklamie.

Becky Hill i David Guetta. Remember w Meloradiu. Wy też pamiętajcie, że w tym roku możecie znowu jechać z nami na Tomorrowland. I David Guetta też tam będzie, także na 100% usłyszymy tę nutkę. Tak więc jeżeli macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Wrzućcie fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, albo cokolwiek innego. Ogranicza was tylko wasza kreatywność. Bawcie się tym, a potem my do was oddzwonimy i przekażemy dobre wiadomości. I z ważnych rzeczy, no to dojazd na miejsce macie całkowicie za friko. Także będzie też niezła integracja. Powiedzieć, że warto, to nic nie powiedzieć.

0: Mikołaj Stripsy, Hard to be Humble w Melo Radio, 8 minut do godziny 14.
1: Ciężko być skromnym, jak się nazywa Mikołaj.
0: To prawda, ale to jest Mikołas.
1: Każdy swój krzyż nosi.
0: Ładnie to pachnie.
1: A Trips to co?
0: No Trips to
2: on
0: co?
2: Odpisuje.
1: A, faktycznie. Nie odpisuje, to prawda.
0: Iga jest obrażona chyba.
2: Na Tripsa?
0: No.
2: Ale bardzo go lubię.
3: A już o 14 zagramy.
1: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk.
0: Co może powiedzieć ciało?
2: Co chcesz?
1: Nakarm mnie.
0: Łagodną pianką.

0: To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: O reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Lekarz, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych środków, informuje warszawski ratusz. Dawid Kasprzyk zrezygnował też z funkcji radnego dzielnicy Ursus. Uwaga na upały. IMGW wydało alerty dla 6 województw zachodniej Polski. Na termometrach w sobotę może być nawet 35 stopni. Selfie z ptaszkiem? No to nie jest dobry pomysł. Przyrodnicy apelują o etyczne fotografowanie i obserwowanie ptaków, mówi Natalia Zapoła z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
3: Jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
2: To szczególnie ważne teraz, w okresie lęgowym.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: A czy ty, Iga, robiłaś sobie kiedyś selfie z ptaszkiem?
0: Nie zdarzyło mi się jeszcze, wiesz? A tobie?
1: Właśnie nie, ale tak z takim czarnym bym chciał. Jakimś krukiem czy coś.
0: O, takim ptaszkiem.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: A propos ptaków, dzisiaj podrywał mnie jakiś mężczyzna na środku ulicy, ale był bardzo uprzejmy.
2: Tak, i co powiedział? Dzień dobry, pani Igo, czy mogę panią poderwać?
1: Nie był aż tak uprzejmy, po prostu zapytał się...
2: A to cham zwykły, no patrz.
1: Czy wyjdziemy na kawę? A ja już miałam maczę w ręku, powiedziałam, nie no, ja piję maczę, co było bez sensu w ogóle.
2: Właśnie, co w ogóle za gość, na kawę cię zaprasza, przecież wiadomo, maczę, że kawa jest passé, teraz
1: oczywiście.
2: Tylko macza, nie?
1: Już stracił.
2: On pewnie nie jest z Warszawy.

0: Wiesz, Mikołaj, ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi w tej piłce nożnej.
1: Chodzi o to, że piłka jest jedna, a bramki są dwie.
0: I ilu jest tych ładnych piłkarzy?
1: 11 na drużynę. W sensie na boisku. Na ławce jest ich więcej. Ale właśnie, kiedy się ich postawi wszystkich na murawie,
0: tak,
1: no to fajnie by było ich zobaczyć.
0: Oj, tak.
1: A mówię o tym dlatego, że na mundialu właśnie mała drama, jeśli chodzi o reprezentację Anglii, która pyknęła Chorwację 4-2.
0: Brawo!
1: Bardzo dobry wynik dla nich. No tylko właśnie Thomas Tuchel miał taki drobny problem.
0: Kto to jest?
1: To jest trener reprezentacji Anglii. I powiedział, że jak były grane hymny, tak, to on chciał zobaczyć swoich chłopaków, poczuć tę dumę narodową, ale wszystko mu zasłonili fotoreporterzy i on teraz zgłasza wniosek formalny do FIFA, żeby ich usunąć.
0: On jest bardzo samolubny, patrzy na nich cały czas, a taki fotoreporter to może tylko chwilkę. Ja w ogóle nie zgadzam się z nim.

0: No Money. Galantis Melo Radio. Mamy już sezon wakacyjny oficjalnie rozpoczęty?
1: Tak, już teraz.
0: Czemu nie czerwiec, tanio, rzekomo?
1: Nie, dobra, myślałem, że już w szkołach się zaczęły wakacje.
0: W szkołach jeszcze nie, ale ludzie generalnie lubią w czerwcu pojechać na wakacje, bo właśnie jest tanio.
1: Tak. Nad morze można na przykład pojechać. Aha. No tylko się okazuje, że Bałtyk nie jest wcale taki tani. To znaczy już od dawna wiedzieliśmy, że tam potrafi być drogo, te wszystkie paragony, grozy i tak dalej. Ale zrobiło się głośno o hotelach.
0: Tak, ja nam znalazłam, słuchaj, taki fajny apartament, 34 metry kwadratowe, ja
1: wow.
0: Ty. Mhm, 10 tysięcy, prawie 11, co ty na to?
1: Ale stawiasz, tak?
0: No, za tydzień, a nie możemy na pół chociaż?
1: No nie wiem, no za...
0: Czekaj, mam tańszą opcję.
1: Za 11 tysięcy to można już gdzieś wyskoczyć za granicę.
0: Ale poczekaj, Władysławowo, wprawdzie tylko śniadania, również tydzień, 10 tysięcy złotych.
1: A, Władysławowo, mój kolega zawsze tam jeździ, mówi, że tam mafia robi najlepsze zapiekanki.
0: Naprawdę?
1: No, że jest taka buda z zapiekankami i to jest przykrywka dla mafii, ale podobno są super.
0: Najważniejsze, że zapiekanka jest dobra, okej? <okay? laughs> Ale wiesz, możemy zawsze wejść na meloradio.pl i trochę nam Melo pomoże.
1: Tak, możemy wam dosypać 200, nawet 500 złotych, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy.
0: Róbcie to już teraz, w tym momencie, meloradio.pl.

0: A nie ma. Joe, Beautiful w Maloradiu.
1: A wiesz, co jest piękne? Że w końcu odkryłem jeden skuteczny sposób na to, jak się odpędzić od komarów.
0: Naprawdę? Ja jestem z Olsztyna, to jest mój częsty problem.
1: No to dobrze się składa, bo jeszcze w tej godzinie powiem ci, co zrobić, żeby to ciebie nie kąsały.
0: Jej!
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Natalia Nykiel. Spokój w Meloradiu. Ja to bym chciała mieć taki spokój, że wychodzę nad jezioro i żaden komar mnie nie atakuje.
1: To słuchaj, mam dla ciebie super protipa, ponieważ naukowcy tam zbadali, tak, co przyciąga komary.
0: Co przyciąga komary?
1: I na podstawie ich badania wywnioskowałem, co trzeba, a raczej kogo trzeba ze sobą wziąć, żeby nas nie gryzło. Mianowicie, idąc na grilla albo na ognisko, albo gdziekolwiek nad wodę, zabieramy ze sobą koleżankę w drugim trymestrze ciąży.
0: To
1: bo
0: straszne.
1: One przyciągają komary najbardziej.
0: Aha.
1: A nie dość, że to jeszcze jest w ciąży, więc będziecie miał kto do domu odwieźć.

0: Ale ogień w Meloradiu.
1: No ta.
0: A wiesz, że nie wszędzie można korzystać z social mediów?
1: Gdzie nie można?
2: A gdzie nie można, gdzie nie będzie można, to powiem za chwilę w newsach.
1: To ja tam jadę.
3: A już o 15:00 zagramy.
0: Jesteś chyba za stary.
1: Fast Car Superstar. Jak to za stary?
0: No bo masz tam ileś lat, ile masz, nie
1: aha,
0: wiem.
1: Dyskryminacja.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
9: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harciarek on the mic.
11: Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej jest głównym podejrzanym. Posługuje się paszportem gruzińskim i ma bogate portfolio kryminalne, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
11: Jeszcze dziś zatrzymany może usłyszeć zarzuty. Sprzedaż nowych mieszkań rośnie tylko w Warszawie i Trójmieście, wynika z raportu portalu Rynek Pierwotny. Stolica wciąż jest najdroższym rynkiem. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wyniosła w maju 19 900 zł. Zakaz posiadania kont w mediach społecznościowych wprowadzają Zjednoczone Emiraty Arabskie. To pierwszy kraj arabski, który wprowadza takie obostrzenia dla dzieci poniżej 15 roku życia.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i spojrzymy na biust.
9: Fantastycznie.
10: Ale nie mój.
9: Ale nie powiedziałem, że twój.
10: Iga Mikołaj.

0: To szał w Meloradiu. Jak jest mundial, to musi być Miss. Miss Mundialu.
1: Tak, 4 lata temu Miss Mundialu została Chorwatka.
0: Iwana
1: Knoll. I teraz fantastyczny nagłówek. Iwana Knoll i jej biust meldują się na trybunach po 4-letniej przerwie.
0: I prawdopodobnie utrzyma ten tytuł, bo ma wspaniałe walory.
1: No, tak.
0: Rzekomo.
1: Tak.
0: Duże przynajmniej.
1: Są większe od tego pucharu, który trzyma na zdjęciu.
0: One w ogóle są większe niż jej głowa.
1: Faktycznie.
0: A za chwilę daj łyka a propos smacznych rzeczy.

0: Dim z Bambi, Wajma, przyjaciele.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie. Czas, żeby się polał, drogi Mikołaju, do zgarnięcia.
2: Oczywiście, przepraszam, to taka nakrętka.
0: Aha. Fajny dźwięk. Do zgarnięcia dzisiaj myślę, że z Kiety od Melo Radia. Mikołaj polewa.
2: Oczywiście. O, jaki już kolor?
0: O, jeszcze.
2: To już do pełna.
0: To szkło.
2: Tylko i wyłącznie do pełna.
0: To ja biorę łyka.
2: Rzeczywiście, uważaj, żeby cię nikt na korytarzu z tym nie złapał.
0: Bardzo słodki napój. Bardzo słodki.
2: Też się napiję. Ale tak tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy.
0: Ale jest też chemiczny, żebyście sobie nie pomyśleli, że my pijemy coś innego niż naprawdę pijemy.
2: Dobry rocznik.
0: Przestań.
2: Z tego roku? Mam nadzieję przynajmniej.
0: Przestań. To nie jest to, ale blisko.
2: To nie to, ale blisko. To jest... Większej podpowiedzi już chyba nie ma.
0: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to wbijajcie na meloradio.pl, znajdźcie odnośnik do WhatsAppa i nagrajcie nam głosówkę albo napiszcie, co to takiego. No to do pełna.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Weź jeszcze raz tego łyka.
2: A jakby to odstawić tak na 2 tygodnie, to chyba by się zamieniło w to, nie?
0: Może.
2: Dobre.
0: Mi to nie smakuje w ogóle.
2: Co ty gadasz? Przecież widziałem cię niejednokrotnie. Z krewnym, że tak.

0: Dybausa, Magnetic. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Melo Radio. Trwa zabawa Daj Łyka. Dzisiaj chyba było bardzo trudne, bo jest jedna poprawna odpowiedź, ale najpierw przypomnijmy nasze doznania. Mhm. Bardzo słodki napój.
1: Tyci cierpkości pod spodem tej słodyczy. Jedna jest poprawna, ale odpowiedzi było więcej. Strzelaliście w kwas chlebowy, w kole, w szampana bezalkoholowego, w kombucze, kompot truskawkowy, sok zaroni, sok porzeczkowy. No nie.
0: No nic z tych rzeczy, na szczęście jest z nami Natalia. Cześć Natalia.
2: No cześć.
0: Co tam piliśmy?
2: Ja myślę, że piliście sok winogronowy.
0: Brawo, wygrywasz skarpetki.
2: Super, dzięki.
3: Daj Łyka w Melo Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Patty, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
9: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
8: Kiedy wyruszasz?
9: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza!

0: Calvin Harris. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a teraz przenosimy się do Trójmiasta.
1: Tam w Trójmieście była akcja z kolejnym lagunem w naszej pięknej Rzeczpospolitej. Kiedyś w Krakowie, pamiętasz, była taka akcja, że kobieta zadzwoniła, że lagun na drzewie siedzi.
0: A to był croissant. Tak. Nie, przepraszam, croissant.
1: Croissant to był. No to teraz w Gdańsku właśnie była akcja ratowania lisa z brzegu, no i się okazało, że to lis pluszowy.
0: Ci ludzie powinni zacząć nosić okulary, to raz. A dwa? Nie, w zasadzie nie mam nic więcej do dodania. Ale nie chciałam też im cisnąć, tylko że no, jak można pomylić?

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: David Guetta, Bibi Rexha. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Mikołaj, je vais en France.
1: Je co?
0: Je vais en France.
1: Ah, oui, oui.
0: Quoi? C'est chaud.
2: Ben, Francja? A, Francja, tak, Francja będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Beauty and a Beat.
0: No jadę do Francji.
1: Jedziesz? Kiedy?
0: Nie wiem, ale nie wracam. A ten numer zagramy.
1: No to arrivederci, jak to mówią w Paryżu.
0: Au revoir. Punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet 2.
5: Marianne?
6: Mhm.
5: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Tuyo w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
0: Po reklamie.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Czwartkowy przegląd zaczynamy od głębokich wzruszeń. Dziś w ramach Salonu Kultury pokaz filmu Ścieżki Życia. Niesamowita historia małżeństwa, które w jednej chwili traci cały majątek, ale zamiast się poddać, ruszają w pieszą wędrówkę liczącą ponad 1000 kilometrów wzdłuż dzikiego wybrzeża Anglii. Ja widziałam ten film i nieważne ile macie lat, idźcie, bo on trafia do widzów w każdym wieku. W ten piątek Dom Kultury Zameczek zaprasza na kreatywne warsztaty mikro fuzingu szkła. Super opcja, żeby samemu spróbować pracy z tym materiałem pod okiem specjalistów, zaprojektować własnoręcznie coś unikalnego. A w niedzielę Muzeum Zabawek i Zabawy zamienia się w tętniące życiem opozowisko wojowników z czasów pierwszych piastów. Wstęp za free, a czeka Was tam atrakcji sporo.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: W Częstochowie szykuje się referendum w sprawie odwołania prezydenta. Krzysztof Matyjaszczyk jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych, ale nie chce odejść z urzędu, mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń.
4: To jest ośmieszenie nawet Częstochowy w oczach całego kraju. Ja mam znajomych w wielu miastach i mówią: Marcin, co u was się jeszcze musi takiego stać, żeby zmieniła się władza?
3: Na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów inicjatorzy mają 2 miliony. Polska i Niemcy uruchamiają kolejowy bilet przyjaźni. Skorzystają z niego osoby od 18 do 27 lat. Dzięki biletom będzie można podróżować koleją po kraju sąsiada. Na koniec upalna Francja. Jest tam tak gorąco, że odwołano pociągi, a w szkołach skrócono lekcje. Temperatury w niedzielę i poniedziałek mogą sięgnąć nawet 40 stopni.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A to Freak Fight, mamy godzinę 16 i mamy również rozwiązanie dla fanów truskawek.
2: Tak, w końcu nie trzeba będzie chodzić na targ ani do sklepu.
1: Przepychać się.

0: Armin van Buuren. Tego pana usłyszycie na Tomorrowland w Belgii. A ja ostatnio usłyszałam o świetnym rozwiązaniu dla fanów truskawek. Truskawkomaty.
1: Mi się wydaje, że Polacy to jest jedyny naród, który nie zostanie zniszczony przez Skynet, bo my kochamy automaty.
0: Uwielbiamy
1: Mamy wszystkie po prostu rzeczy z automatu, jakie byście chcieli.
0: Ziemniaki
1: są. Ja mijam taką stację w drodze do domu i tam jest taki automat sushi i widziałem, że ktoś tam faktycznie coś kiedyś zjadł.
0: A przeżył?
1: No to właśnie jest niewiadoma jeszcze.
0: Oto jest pytanie. Z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje.
1: No to przyniosę ci na jutro.
0: No.

0: wszyscy.
1: Tam, taradam, tam, taradam, tam, tam, tam, tam, tam, tam,
2: yeah.
0: Girls in Love. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fajcie. 10 tysięcy złotych można dostać taką nagrodę.
2: Ale proszę oddać.
0: Jak to,
2: no
0: teraz?
2: No to nie dla ciebie nagroda, tylko dla mnie.
0: No ale dałeś mi taką nagrodę.
2: Ale to jest dla mnie nagroda jednak się okazało.
0: I to nie jest kłamstwo, to jest prawda.
2: Taki scenariusz się przydarzył niestety Andrzejowi Witkowi, który został mistrzem Polski w biegu ultra.
0: Świetne.
2: Po raz kolejny zresztą. I dostał 10 tysięcy złotych nagrody.
0: Piękna
2: takim
0: nagroda.
2: Czeku tam na scenie mu dali, nie?
0: Wow,
2: oficjalnie. Wszystko aha. Super, dostał od organizatora, a kilka dni później dostał telefon, że te pieniądze od organizatora jednak miały być dla organizatora i żeby oddawał.
0: Może ten organizator jest bardzo biedny, ty go tak oceniasz.
2: No właśnie, ale widzisz, no i tak się szanuje naszych polskich sportowców. No co, nie pamiętasz jak było z tym olimpijskim komitetem cały, co im tam naobiecywał jakichś
0: och, faktycznie.
2: Bonusów i tak dalej, a potem się okazało, że zonda krypto zawinęła manatki.
0: No bo zresztą kto oddaje i zabiera?
2: Ten się w piekle poniewiera.
0: Babcia miała rację.
2: No właśnie.

0: A teraz, teraz kącik naukowy.
1: Czekaj, teraz zrobimy to, no.
0: A? No?
1: Wejście, o.
0: Zapominasz tak słów?
1: Wiesz co, to się nazywa ten, no...
0: Letologika.
1: To jest określenie stanu, w którym nie możesz przypomnieć sobie potrzebnego słowa.
0: Szefowie często to mają, nie?
1: Tak, tak. Przychodzisz, mówisz podwyżkę, oni co?
0: Wolne.
1: Co?
0: Co? Wolne? Jakie wolne?
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Kielce. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300

0: złotych na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Wspieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: O reklamie. Autopromocja.
15: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
16: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
17: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
15: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
17: A miałbyś takie piękne życie.
18: No dramat.
16: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
17: Maracin
15: i Daria.

0: Wiecie, co łączy Cyrila i Melo? I on i my będziemy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To mi się chyba nigdy nie znudzi. Niesamowicie się cieszę, że możemy to przeżywać razem z wami, bo tak to jest przeżycie.
3: I teraz wchodzimy w taką decydującą część tej właśnie atrakcji, którą mamy wam zaserwowaną. Dzwonimy do Patrycji.
0: Dzwonimy do Pati. Pati musi odebrać. Nie ma innej opcji. Ma na to 5 sygnałów. Trzymamy za nią mocno kciuki. Chyba się udało.
4: Halo, halo.
0: Cześć, Patrycja. Iga Mikołaj, Melo Radio.
4: Cześć, Iga.
0: Pati.
4: Właśnie was słucham.
0: Aha. Oh. Czy dupcia twoja jest już gotowa, że tak zapytam?
4: No pewnie.
0: Mi chodziło oczywiście o formę. Formę na lato.
4: No pewnie. Forma jest zrobiona, jest gotowa. Pośladki wyćwiczone, brzuszek płaski. Można zakładać krótkie koszulki i świecić pięknym brzuszkiem.
0: Bardzo mi się to podoba.
3: No to super. Właśnie widzieliśmy, że z przyjaciółką Kasią robiłyście specjalny trening przygotowawczy, tak? Na Tomorrowland.
4: Ale no to... my trenujemy nie od teraz, zaczęłyśmy wcześniej.
0: No właśnie, Mikołaj.
3: Bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Patrycja, zrobimy teraz w taki sposób, że zadzwonimy do Kasi, a ty zapytaj się jej, czy jest gotowa na codzienne czerwcowe treningi.
4: Dobra.
0: Sprawdzimy to. To my się wyciszamy, a ty już rozmawiaj ze swoją przyjaciółką. Oby odebrała.
4: Halo, halo. Cześć, Kasiu, z tej strony Patrycja.
5: Dzień dobry.
4: Jesteś gotowa na codzienne treningi w czwartek?
5: Jak najbardziej.
4: Aha. A wiesz, dlaczego pyta?
5: Nie.
0: Cześć, cześć, Kasia. Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Cześć.
5: Cześć.
0: Ty też masz formę już zrobioną, powiedz mi.
5: O kurczę, i to jaką?
3: No dobrze, ta będzie wam bardzo potrzebna.
5: Cały czas trenujemy, żeby być jeszcze lepsze.
0: Okej.
4: Słuchajcie, my trenujemy, bo teraz się zapowiada ciepły weekend, więc chcemy wyciągnąć to ciało na wierzch.
0: Oj tam weekend, ta forma jest wam niezbędna, bo dziewczyny. Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
4: Naprawdę?
0: Naprawdę.
5: Oh my god.
4: Kaśka, szykuj tekiny! Szykuj brokaty!
3: Dziewczyny, do tego zabieramy was oczywiście z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
4: O matko, dziękujemy, ale się cieszymy! Wow.
5: Ale ekstra, Boże, dziękujemy bardzo!
0: To nie koniec atrakcji, Tomorrow Paki też u was lądują, plecak, bluza, skiety.
5: Wow! Dzięki!
3: I będzie też zestaw kosmetyków. Mam nadzieję, że jakiś brokat też się tam znajdzie.
4: No koniecznie,
5: mam nadzieję, że się zmieści.
0: Dziewczyny, ja od razu wam mówię, że siedzę obok was w tym busie, dobra?
4: No pewnie.
5: Boże, zapraszam.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Chcę więcej Fuka i Liwka, Enklawa.
1: A już o 17 zagramy
2: WW Kashmir Bad.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
11: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
12: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
11: Kiedy wyruszasz?
12: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: O reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

0: 103.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczek. Mam dla Was trochę filmowego szaleństwa i sportowych emocji w samym centrum miasta. Zaczynamy od zapowiedzi na sobotę, bo Wojewódzki Dom Kultury przejmuje bezkompromisowa kobieta na polskiej scenie, czyli Katarzyna Piasecka. Komiczka wraca do nas ze swoim najnowszym stand-upem pod hasłem Bagus. Idźcie w ciemno po prostu na jej program. A jeśli z kolei macie ochotę dzisiaj na relaks w kinowym fotelu, to Kielecki Helios zaprasza na straszny film. Mówię relaks i wiem, co mówię. Bo przy tym filmie będziecie mogli się naprawdę fajnie pośmiać. Horror z tego straszny nie jest. I szykujcie też siły na weekend, bo od piątku do niedzieli kielecki rynek zamieni się w wielkie boisko do koszykówki ulicznej, czyli turniej 3x3. Zjadą się najlepsze ekipy z całej Polski, żeby walczyć o awans do finału Mistrzostw Polski. Będzie się działo.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany, ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery z młodym koordynatorem SOR-u, który miał w ubiegłym roku zarobić 1 600 000 złotych. Polska ambasada w Rzymie ostrzega przed kopułą gorąca. Do Włoch nadciąga fala upałów. W weekend może być prawie 40 stopni. Upalny weekend szykuje się też w Polsce. Na skwar gotowe są już na przykład Katowice. Ustawiono tam kurtyny wodne.
5: Myślę, że jakieś upały to są bardzo potrzebne, bo zawsze jakieś orzeźwienie dają.
6: Będzie 32 stopnie, a nawet 34. Koniecznie trzeba się chłodzić.
7: No jest upał straszny, więc takie schłodzenie to naprawdę się przyda.
4: W Katowicach stanęły też miski z wodą dla psiaków.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Meloradia.
2: Tak jest. W ogóle kopuła gorąca to brzmi jak moja sypialnia w lato.
3: To dobrze?
2: Nie.

0: Uwielbiam. Aino Corrida w Meloradio. A teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, na stronę meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo mamy pytanie.
1: Pytanie brzmi: co można robić w łóżku na literę P?
0: W łóżku na literę P można na przykład...
1: Ja lubiłem na przykład w łóżku sobie popatrzeć na teledysk do Aino Corrida.
0: Naprawdę? Ja lubię popisać z tobą na przykład w łóżku.
1: Co można robić w łóżku na literę P? To jest pytanie do was. Odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Głosówki albo tekstówki.

0: Lordly. Co można robić w łóżku na literę P?
1: No wiele rzeczy.
0: Na przykład?
1: Na przykład można przyjemności sobie jakieś sprawić.
0: Nawzajem.
1: Na przykład można zjeść ptasie mleczko, też na P.
0: A ja pomyślałam o czymś innym. Aha. A propos przyjemności. Aha. No w ogóle przyjemności to też jest na P. Hmm?
1: No, dlatego to powiedziałem.
0: I sprawdzamy, drodzy słuchacze, jakie są wasze pomysły. Czekamy na głosówki od was i wiadomości tekstowe przez WhatsAppa Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
2: Można pajacować.
0: Pewnie, że tak.
3: Na literę P można sobie pomarzyć.
0: A o czym? No, o pensji.
1: O właśnie.
0: O pensji można pomarzyć.
1: Pięknie.

0: A ten piękny głos to jest Sheeran. Martin Garrix, Repeated w Meloradiu. Sprawdzamy, co można robić w łóżku na literę P.
1: Mhm. Na przykład posłuchać pięknego głosu Eda Sheerana.
0: Albo...
2: Oczywiście na literę P w łóżku można pić b***ka.
1: No oczywiście, że tak.
0: A jak?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroen.

0: Popływać można, można nad wodą. Wersów, Trip z Meloradio. My sprawdzamy, co można robić w łóżku. Na literę P. Zaskakujecie nas waszą kreatywnością. Pogłaskać pupila to mój faworyt.
1: Można, robię to codziennie. No, kota w sensie głaszczę w łóżku, bo przychodzi.
0: Nie, no rozumiem. Jest
1: no
0: też głosówka od naszej słuchaczki.
2: Na literę P w łóżku można pieprzyć, ale nie to, co o czym wszyscy myślą, tylko na przykład kanapki do łóżka, jak mąż przyniesie.
0: Gdzie jedzenie w łóżku?
1: No ale palić też można w łóżku, ktoś napisał.
0: To jest skandal. Skandal. A ty palisz w łóżku?
1: Nie. Nie, bo mi niewygodnie.
0: Sprawdzę to. Body talk, ale Farmen, podkręcamy tempo.

0: Ale mi siada ta nowość, muszę wam powiedzieć. Iga, a tobie?
1: Co taka cisza nastała, niezręczna?
2: Nie.
0: Bo Iga się zasłuchała.
2: Bardzo mi się podoba.
1: Biegnij, biegnij, rzeka.
2: A, no, to
0: a nad rzeką będziemy jutro my.
2: Dosłowne. I płynę w melo.
0: Tak, nasz nowy cykl imprez. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Jej.
0: Jestem gospodarzem, więc
2: naprawdę,
0: zapraszam was wszystkich.
2: Prawda.
0: No bo jutro 30 Mela Radia prosto z nad warszawskiej Wisły.
2: Czy będę mogła powiedzieć do mikrofonu siemanko?
0: Będziesz mogła.
2: Ale super.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Zokaria i siemanko powie nam Andy Dust. Iga, ale zdradzę ci sekret.
2: Zdradź mi sekret.
0: Teraz też możesz powiedzieć siemanko.
2: Siemanko.
0: O! O! Możesz dać nawet buzi.
2: Mua.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, 36 lat i kryminalną przeszłość, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
8: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
7: Policja sprawdza, czy morderstwo było zlecone. Jutro paliwa będą tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. No i jeszcze o nieoczekiwanym gościu na Uniwersytecie w Kolumbii. Do budynku wszedł jaguar. Został jednak szybko odłowiony. Nikomu nic się nie stało.
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: Ula, mam do ciebie jedno małe pytanie.
2: O, dajesz.
1: Powąchaj teraz tak. Czujesz?
2: No, czuję.
1: Tak pachnie piątek. Piątek, który się zbliża.
2: Super.
1: On już się unosi w powietrzu, więc odliczajmy do niego razem. Pychu z tej strony, siemano. Fajną muzę mam dla was. Andy Dust i Harris, Zakaria, to na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Meduza i Omri Hamamile w Melo. Don't Wanna Go Home. To za nami 9 minuty po 18, a za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, a wy zgadujecie, co mi po tej głowie chodzi. A dziś jest to czynność. No i moja podpowiedź. Musimy tę czynność robić już coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać do zgarnięcia merch o tym Meloradia. 321 321 777. Ten numer za kilka chwil wam się na pewno przyda.

0: Oni byli Sigmą, zanim to było modne. Sigma i Nobody to Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. No to ja mam do was jedno ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No zachęcam, żebyście weszli do mojej głowy, co może być ryzykowne, ale do odważnych świat należy. Myślę dziś o czynności. No i tę czynność musimy wykonywać coraz rzadziej, no bo robi to za nas pewna fantastyczna maszyna. Jeżeli macie pomysł, co to może być i chcecie zawalczyć o merch od Meloradia, torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dzisiaj dla was. Jeżeli chcecie o niego powalczyć, to dzwońcie już teraz prosto na antenę Melo. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. Można od razu strzelać, można zadać jakieś pytanie, no to ja przypomnę, o co chodzi. Chodzi o czynność, no i musimy tę czynność robić coraz rzadziej, no bo robi to już teraz za nas taka pewna fantastyczna maszyna. No to odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
2: Cześć, jestem Andrzej.
0: No cześć, Andrzej. No to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
2: Strzelam, że no to chodzi o odkurzanie.
0: Aj nie, ale dość blisko, muszę przyznać. No to odbieram za chwilę kolejny telefon, który mam nadzieję, że zadzwoni. 321-321-777. Nie bójcie się, możecie spróbować, możecie zapytać, możecie od razu też strzelać, tak jak zrobił to przed chwilą Andrzej. Ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
3: Krzysztof.
0: No cześć, Krzychu. No to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
3: A, pytam.
0: No to dawaj.
3: Czy to jest jeżdżące?
0: Nie, to zdecydowanie nie jest jeżdżące.
3: Dobra, to może strzelę to zmywarka.
0: No konkretniej chodziło mi o zmywanie naczyń, ale no dobra, niech będzie, zaliczam, stary. Brawo, ty, torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie. A ty lubisz zmywać, czy też masz zmywarek, która to robi za ciebie?
3: Ja uwielbiam, jak zmywarka robi to za mnie.
0: I to się nazywa luksus, na który my wszyscy zasługujemy. I tak powinno być.
1: O czym myśli Pychu?

0: zahipnotyzował nas swoimi harmonikami, a teraz hipnotyzuje nowym numerem Babylon. To Yearbooks w Melo Radio. Właśnie jedno z nowości na naszej playliście, 27 minut po 18. No a w tej godzinie udowodnię wam jeszcze, że nic nie może wiecznie trwać. I to dosłownie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Media Expert, dalej masz.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Poison to Groove Coverage. Takim klasykiem, no was mam nadzieję, zaskoczyłem. Słuchacie Meloradia, za to za chwilę pojawi się zupełna nowość. Gips i jego karnawał. 18 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. 26 lat. Tyle trwał związek Tomasza Kota, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, z jego żoną Aleksandrą. Trwał, no bo dowiedzieliśmy się, że właśnie się skończył. No mam nadzieję, że to nie dlatego, że mundial trwa i pani Aleksandra się wkurzyła. Drogie panie, jeszcze trochę i się on skończy i myślami do was wrócimy, naprawdę.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Zapraszamy dla Was tempo, za chwilę wybije 19, ale to wcale nie jest za późno, żeby zgłosić się po przygodę życia, no bo taką chcemy Wam zapewnić. Możecie razem z nami wsiąść do Melo Partybusa, no i pojechać prosto do Belgii, do miejscowości Boom, a tam odbędzie się tegoroczny Tomorrowland i naprawdę na wielu nazwiskach możecie zawiesić oko, od Davida Getty po Armina Van Burena, przez Olivera Heldensa, Martina Garrixa. Naprawdę fantastyczni światowi DJ-e pojawią się w Belgii. Wy też tam możecie być, meloradio.pl. Tam zgłoszenia i szczegóły.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Melo. A zagram go przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
4: No i mamy już punktualnie 19, nie ziewamy, to jest dopiero początek tego wieczora, ja wszystko widzę. Ale spoko, zagram tak, że ziewać wam się odechce. Holy Molly, Shut a Friend, to wam na pewno pogram. Będzie też Bob Sinclair i Kajsa z numerem I Can't Wait, to zaczynają Bibi Rexha i Faithless. To New Religion, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Bob Sinclair i Kaiza w Melo. To I Can't Wait. 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. Lead

0: Uwaga, polecę sucharem. U niej to zawsze na plus. W końcu to doda, co nie? Melodia ta w melo. Jeśli napiliście się wody, to bardzo dobrze, polecam pod sucharze, ale dlaczego mówię o tym, że na plus? No bo teraz czas na kasę.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i zobaczymy, czy na plus będzie Oliwia o 200, no bo właśnie do niej dzwonimy. Zgłosiła się na meloradio.pl, no i teraz ma 5 sygnałów na to, żeby telefon odebrać. I chyba się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć.
0: A no cześć, Oliwia masz na imię?
2: No pewnie.
0: No pewnie, to powiedz pewnie, na co byś 200 wydała.
2: No słuchaj, ja marzę o tym, żeby mieć opalone nogi, więc na samopalacz jakąś tam tą rękawicę do smarowania, żeby to wyszło super, żebym ja nie wyglądała jak Klaudia Sadownik.
0: Dobrze, że ja tego nie powiedziałem, ale dobra, w sumie się trochę zgadzam, żeby nie było. Ale słuchaj, no bo ładna pogoda ma być w ten weekend, czyli jak rozumiem, ty chcesz się trochę poopalać, ale tym samoopalaczem sobie jeszcze trochę pomóc.
2: No właśnie, no do tej pory mieliśmy słabą pogodę, także mam blade nogi i jestem jak córka młynarza.
0: To jak to się robi, żeby ten samoopalacz tak ładnie wyglądał? Bo ja w sumie nie mam zielonego pojęcia.
2: A ty mnie się pytasz? Ja też nie wiem. Jak ostatnim razem kładłam, to też były plamy.
0: Czyli dajemy na eksperymenty.
2: Mam nadzieję, że wyjdzie.
0: Ja wierzę w naukę i wierzę, że ty dasz radę, Oliwia. 200 w tym momencie lecą do ciebie. Taka szybka kasa na ten samoopalacz trafia w twoje ręce.
2: Dzięki śliczne.
0: A w sumie to trafi, jak tylko pójdziesz do bankomatu. Już się możesz do niego wybierać. Tak działa szybka kasa od Melo. Prawie od razu macie ją u siebie.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A już teraz walczycie nie o 200, a aż o 5. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się po 500 zł. Taką szybką kasę na weekend.

0: Better Times. Jedna z naszych nowości na playliście Meloradia to Robin Schulz i Barbs. Na ta nowość czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Wasza lista hitów już jutro po godzinie 18, no i wy będziecie mogli ją współprowadzić. W jaki sposób, zapytacie? A może to się wydarzyć, jeżeli wbijecie na naszą barkę nad warszawską Wisłą, na Melobarkę. Odpalamy cykl imprez Płynę w Melo, na których będę prowadził dla was i razem z wami 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl. Anioły i demony, Tymek, ten numer na pewno do 20 się pojawi na antenie Meloradia, to takie szczegóły muzyczne.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu, Morulat. Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia.

0: Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Sklep Biedronka.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10.

Anioły i demony, Tymek, Big Sight i Days w Melo, tak podkręcamy tempo. Za chwilę zupełna nowość się pojawi na naszej playliście. Będzie Vichy, Smokers i Oaks z numerem Ego. A kto do tego numeru nie bawił się na domówkach, ten życia nie zna. Przyznacie, właśnie Anioły i demony, Tymek za nami. 17 minut, tyle zostało do 20. 15,6 cala. Właśnie mam przed oczami ranking, który pokazuje, że to idealny rozmiar laptopa według nas. No właśnie, jak się już decydujemy na taki zakup, to zazwyczaj kupujemy właśnie taką wielkość. No i co? Kto jeszcze wątpi, że rozmiar ma znaczenie?

0: Ale to jest mocny hit. Round Boss i Sewek, to mówi o Badi w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. A jeżeli chcecie, żeby tak brzmiały wasze wakacje, no to cały czas możecie to zrobić totalnie za free. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy wam zapewnić wakacje życia na Tomorrowland. Prosto w Belgii, w miejscowości Boom to się odbędzie. My was tam chcemy zabrać, meloradio.pl. Tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej akcji.
1: A już o 20:00 zagramy
0: All the Time, John Summit i DJ Chainsmokers. Ten numer na antenie Meloradia. Punktualnie o 20:00 zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: No i już mamy 20 na zegarach. Halo Kikali, ich numer Dive Into Me, to wam na pewno zagram w tej godzinie. Będzie Junotas i Janik z numerem Narcotica. Zaczynają John Summit i The Chainsmokers. All the Time przygotowałem dla was na sam początek. Punktualnie 20 na zegarach, a my już gramy. Kiedy inni gadają, tacy jesteśmy fajni. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Turn the Lights Off, to Justa i Jacksta i Live Mela. Za chwilę Jan Kleosia się pojawi razem z Jonatanem i ich numerem Noc Aniołów. A nie wiecie może, co zjeść na kolację? No słuchajcie, podobno dziś mamy dzień sushi. Więc jak chcecie sobie zrobić jakiś taki fancy wieczór, tak w nagrodę za prawie cały trudny tydzień, no to lepszej okazji chyba nie ma. No ale właśnie, jak już tak sobie gadamy o jedzeniu, no to jakie danie jest waszym takim comfort foodem, waszym ulubionym jedzonkiem ever, takim, że wiecie, zawsze jak je zjecie, jak sobie je przygotujecie, to pojawia się banan na waszej twarzy. Co to takiego jest? Dajcie mi znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Jestem mega ciekawy, jakie wy macie smaki. Z chęcią usłyszę wasze piękne głosy, no i przy okazji do rozdania mam torby i pomadki z naszym logo, z logo Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To co tam lubicie sobie szamać, jakie danie jest waszym ulubionym? No i co, umówieni? Mogę na was liczyć, wysyłacie głosówki? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Giorda i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i jest naprawdę duża szansa, że ten numer usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, no bo właśnie tam wystąpi Rainier Zunewelt, nasz kolega z Holandii, który właśnie między innymi współtworzył ten numer, ale oprócz niego też pojawią się James Hype, Urzel, będzie Axwell Ingrosso, cała masa światowych DJ-ów na najwyższym poziomie, to czeka was w te wakacje w Kołobrzegu, a już jutro po 21 odpalamy specjalny program Sunrise on Air na antenie Melo Radia. Będą do zgarnięcia wlotki. A teraz macie nowość na antenie Melo, to Matilo i Without You.

0: Tak, podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a ja was zapytałem, jakie jedzonko jest waszym ulubionym, takim, którym wiecie, no możecie się oddać całemu, takie, które powoduje u was od razu banana na twarzy. Dajecie mi znać cały czas głosówkami na WhatsAppie Meloradia, bardzo dziękuję za wszystkie i namawiam, żebyście wysłali ich więcej. No i Tomek wysłał głosówkę, z którą ja się totalnie utożsamiam, no bo widzę, że mamy takie samo podejście do ulubionych smaków.
1: Hej, hej, witajcie serdecznie. Moje ulubione danie, ewidentnie kluski ziemniaczane z boczuszkiem, dużą ilością ociekającego tłuszczu, no i czasami z kapustą kiszoną, no miam, no ever.
0: No Tomek, łączy nas już coś, na pewno to, że forma na lato, to kiedyś się zrobi, ale na pewno nie w to lato.

0: Meloradia, za chwilę wybije 21, ale zanim ona, no to jeszcze sprawdzam WhatsAppa Meloradia, no bo poprosiłem was, żebyście dali mi znać, jakie wy macie dania, które określacie jako comfort food. Takie, które powodują, że od razu banan na twarzy wam się pojawi, jak tylko sobie pomyślicie, że moglibyście je zjeść. No i Kamila nagrała głosówkę na WhatsAppie Mela.
1: Hej, ja tańczę zawsze z radości na myśl, że będę jadła pizzę mojego męża, na którą kiedyś nawet wygrałam od was kasę.
0: No, proszę bardzo, widzicie, warto się zgłaszać na meloradio.pl po szybką kasę, ale w sumie, no ja też lubię taką pizzę, której w ogóle nie muszę robić. Ani gotować, ani sprzątać potem. Ja cię, Kamila, w pełni rozumiem.
2: A już o 21 zagramy.
0: Ale so i Sasha Destiny. No i nie będziecie musieli długo czekać, bo 21 wybije już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, kiedy inni będą gadać, punktualnie o pełnej.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj punkt tak lotto.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, RPA, Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zgarach punktualnie 21. Jaki jest wasz comfort food? Takie jedzonko, na które zawsze się cieszycie. O tym cały czas gadamy. No i Kinga nagrała się na WhatsAppie Melo Radia. No to dawaj.
2: Kiedy jestem głodna, to jem kebaba. Ja jem kebaba. Moje ulubione danie, oczywiście kebab.
1: No to się domyśliłem, Kinga, akurat. No słuchaj, myślę, że bardzo wiele osób podziela twoje zdanie. Przecież kebab to takie nasze trochę już danie narodowe, co nie? A w tej godzinie zagramy naprawdę bardzo dużo sztosów. Będzie Nasza Polska, Sanach, będzie Alfarben, Swedish House Mafia, Alessa i Sasha, Destiny. Od tego sobie zaczynamy. Tupychu, siemano. No i w tej godzinie pogadamy sobie jeszcze o tym, co warto obejrzeć w weekend. Melo Radio. Idę w

0: Bad Angel, Anima i Liza w Meloradiu. No to teraz trochę klimaty zmieniamy. No bo jak wszedł ten podkład, no to oznacza to tylko jedno. Weszła do studia Ula Karciarek. Siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: Nasza specjalistka od weekendowych rzeczy, które warto sobie obejrzeć i wrzucić na ekran. No to co polecasz na ten weekend?
1: No właśnie, tym razem mam dla was ciekawe nowości w streamingach. Pierwsza to polski serial Morfeusz. Mroczny thriller o prawniku, który po śmierci brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnych tajemnic i gangsterki.
0: A teraz może coś takiego lżejszego?
1: No właśnie. No, jeżeli coś lżejszego, to mamy serial Off Campus, lekka, romantyczna opowieść, która przenosi do świata studentów, czyli są imprezy i oczywiście miłosne perpetuum.
0: No nie zliczę, ile razy o tym serialu słyszałem, warto to sobie zdecydowanie obejrzeć. No to teraz ja może coś podsunę, co?
1: No, dajesz.
0: Bo ja ostatnio obejrzałem pierwszy odcinek serialu Proud.
1: O!
0: Ty, Ula, też?
1: Nie, mam na liście, bardzo okay. Bym chciała, to powiedz, warto czy nie warto?
0: No warto, słuchajcie, no bo to jest historia o chłopaku, który jest modelem, no i dzieje się bardzo, bardzo zła rzecz, mianowicie umiera jego siostra, no i on musi bardzo, bardzo szybko być takim dojrzałym człowiekiem. Pierwszy odcinek dopiero wleciał na streamingi, drugi z tego, co kojarzę, już jutro o 9 rano.
1: Więc, czyli polecasz.
0: Tak, ja bardzo mocno polecam, mocno się wciągnąłem. No i słuchajcie, ten serial lata w ogóle wszędzie po TikToku. No i lata właśnie z numerem, którego już teraz zagramy na antenie Meloradia.
1: Super. Co to ty, ja Ula, słucham, na to? Oczywiście, że tak.
0: No właśnie, Love Tonight, ten kawałek znów powrócił na playlisty właśnie dzięki serialowi Proud. W remiksie od Davida Getty gramy już teraz. Meloradio. A jeszcze jedna ważna rzecz, ten serial jest polski. Kolejny powód, żeby obejrzeć.

0: Goddess a Girl, W&W i Groove Coverage w Melo, tak podkręcamy tempo, 21:30 punktualnie na zgarach, no już pachnie piątkiem, co nie? No a też pachnie jak coś gotujemy, no i zapytałem was, jakie danie jest takim waszym ulubionym, takim comfort foodem, na przykład na taki długi czwartkowy wieczór, takie, które powoduje, że zawsze się uśmiechacie, no i między innymi Ola wysłała głosówkę na WhatsAppa Melo.
1: Myślę, że niezmiennie jest to schabowy, mizeria i ziemniaki. Nie pogardzę też dobrym kebabem, a formę na lato się zrobi po prostu za rok.
0: Ole, jak ja cię rozumiem. No ja też zawsze mówię, że robię formę na lato, ale nigdy nie zdradzam na lato którego roku. Tak bezpieczniej. Meduza, czyli grupa, która w tym roku wystąpi na Sunrise Festival. Ich nowość, Silence, już teraz w Melo.

0: podkręcamy tempo wieczorową porą. To Milky i David Guetta z numerem Just the way you are. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a ten kawałek zajął ostatnie miejsce drugie w 30 Meloradia. Kto wie, być może jutro wejdzie na szczyt. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery, a pamiętajcie, że jutrzejszą 30 Meloradia będziemy grali prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wszyscy możecie wbijać na naszą imprezę, no bo odpalamy cykl imprezy Płynę w Melo. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, no i też tam znajdziecie dokładną lokalizację. Zapraszamy bardzo gorąco, no i kto wie, być może ktoś z was nawet razem ze mną wejdzie na antenę i zapowie któryś z tych 30 numerów, które będziemy wspólnie odliczać. A już teraz nowość od Bledki. To Tańcz w Melo Radio. Dokładnie tak.
1: Cześć, to Bledka. Wieczorami idę w Melo.

Nie wiem, czy wy też macie takie skojarzenia, ale to mógłby być taki nasz polski hymn tegorocznego mundialu. Polski, bo Tripsy między innymi odpowiada za ten numer. Połączył siły z Mikolasem z Czech, no i tak oto powstał. Hard to be humble, ten numer. Kończy nam godzinę 21, a tak a propos mundialu, no to trwają kolejne mecze. Między innymi teraz przerwa w spotkaniu Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Na razie 0-0, więc jak nie oglądaliście, to chyba za dużo nie straciliście.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Radio Kielce. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Katarzyna Trojańska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, neuropedagog, autorka licznych innowacji pedagogicznych, innowatorskiej koncepcji edukacji otwartej. Jest dzisiaj w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, no to zacznijmy od tego, jak panią przedstawiłem i od tej koncepcji edukacji otwartej. Co to takiego?
2: Koncepcja edukacji otwartej to jest taka koncepcja, którą ja wymyśliłam, napisałam, stworzyłam na potrzeby pracy z dziećmi, poparta moim doświadczeniem w pracy między innymi pedagoga specjalnego, pedagoga terapeuty, neuropedagoga. Koncepcja edukacji otwartej jest realizowana w Ekstraklasie, w autorskiej mojej szkole działającej dla dzieci w edukacji domowej, którą stworzyłam tutaj w Warszawie. I tam właśnie otwartą edukację realizujemy. Ekstraklasa jest taką szkołą otwartą. Ta koncepcja zrodziła się, tak jak powiedziałam, z jednej strony z mojego doświadczenia i wielkiej potrzeby spojrzenia na młodego człowieka indywidualnie, nie wrzucania wszystkich uczniów do jednego worka i uczenia z tego samego podręcznika i tego samego, tylko potrzeby przyjrzenia się dziecku, tego, żeby stanąć po jego stronie, zobaczyć świat jego oczami, zbadać jego potrzeby. I ta koncepcja oparta jest z jednej strony na rzetelnej diagnozie neuropedagogicznej, na rozpoznaniu potencjału dziecka, na wsparciu tego dziecka w poznawaniu własnego potencjału i ukazaniu mu tego, w jaki sposób może się efektywnie uczyć, jakie są jego mocne strony, ale też jakie są jego słabe strony, absolutnemu poszanowaniu i akceptacji dla tych słabych stron i trudności i dla całokształtu tego młodego człowieka. Z drugiej strony oparta jest na raporcie przygotowanym przez Amerykanów, taki raport futurolski z 2020, w którym oni określają kompetencje przyszłości, jakie będą potrzebne naszym dzisiejszym dzieciom, kiedy za 10, 15, 20 lat staną na rynku pracy, bo tak naprawdę my dzisiaj nie wiemy, jakie zawody będą wtedy istniały i bardzo trudno jest nam określić to, czego my mamy uczyć młodych ludzi, żeby oni mogli być szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi. To sobie zapisujemy w misji naszej szkoły, że chcemy przygotować dzieci do bycia szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi, ale nie wiemy, z jaką rzeczywistością oni się zmierzą. Amerykanie mówią z jednej strony o kompetencjach miękkich, o pracy w grupie, o empatii, o tym, żeby o umiejętności współpracy, o adaptacji do zmian. Z drugiej strony mówią o kompetencjach cyfrowych i o tym, że jest niezwykle ważne, że naszych dzisiejszych dzieci już za kilka czy kilkanaście lat nikt nie zapyta, czy one chcą się nauczyć programować. One po prostu będą musiały to
1: albo będą już umiały
2: znać,
1: po prostu.
2: Tak, i to będzie dla nich przysłowiowa bułka z masłem. Więc my te kompetencje staramy się w naszych uczniach rozwijać. One niestety nie do końca są spójne z tymi kompetencjami, które nasza współczesna szkoła systemowa określa jako kompetencje kluczowe. My w Ekstraklasie nie uczymy dzieci wiedzy na pamięć, uczymy je dochodzenia do wiedzy, uczymy je poznawania, poszukiwania tego, z jakich materiałów, z jakich źródeł korzystać, bo dzisiaj dostęp do wiedzy mamy tak naprawdę błyskawiczny. Jeżeli coś nas interesuje, to możemy do tego dotrzeć w każdej chwili. Koncepcja edukacji otwartej jest oparta na bezwarunkowej akceptacji i na relacji. Jeżeli dziecko do nas przychodzi, tak naprawdę bez relacji nie ma edukacji. Jeżeli dziecko do nas przychodzi, musi najpierw znaleźć u nas bezpieczne miejsce, czuć się szanowane, potrzebne, ważne i wtedy my dopiero możemy ruszyć z edukacją. Musi nawiązać relacje z edukatorami, którzy u nas są. I wtedy dopiero możemy edukacyjnie zacząć działać i wtedy wiemy, że z takim dzieckiem będziemy mogli nauczyć się wszystkiego, będziemy mogli mu pomóc przejść przez tą drogę, przez tą ścieżkę edukacyjną, bo to jest niezwykle ważne, żeby w tych młodych ludziach, żeby oni się czuli akceptowani, żeby w nich umacniać to poczucie wartości, żeby dawać im takie poczucie wiary w siebie i mocy sprawczej. I tylko wtedy, kiedy ten młody człowiek czuje się bezwarunkowo akceptowany, lubiany przez nauczyciela, to jest to możliwe. Pan profesor Bauer o tym mówi w swoich książkach. Przeprowadził kiedyś badania, w których badał rezonansem magnetycznym dzieci, które doświadczają w szkołach braku akceptacji, czy to ze strony rówieśników, czy to ze strony dorosłych. Jak to jest powszechne zjawisko, że idziemy na jakąś lekcję i myślimy sobie, ta pani to mnie nie lubi, ona się na mnie uwzięła, jak dzieciaki często o tym mówią. I tak naprawdę profesor Bauer udowodnił, że w mózgach tych dzieci aktywują się te same obszary, co w mózgach dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, czyli to poczucie braku akceptacji działa na mózg tak samo jak bicie, czyli taki mózg cały czas jest w takiej reakcji walki, ucieczki i tam nie ma właściwie żadnej szansy, żeby zaistniał proces edukacyjny, tam nie są sprzyjające warunki do tego, żeby mózg takiego dziecka mógł cokolwiek zapamiętać, on na takiej lekcji myśli jedynie o tym, żeby przeżyć, dlatego edukacja.
1: No dobrze, to jaka powinna być relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem?
2: Wspierająca, pozytywna, opiekuńcza, oparta na zrozumieniu i absolutnym poszanowaniu, na bezwarunkowej akceptacji. Ja nawet do nas trafiały takie dzieciaki, naprawdę trudne dzieci, które miały przejawy agresji, które nie dostały na swojej drodze edukacyjnej wsparcia od dorosłych, które się dorosłych bały, które się buntowały, kopały, wierzgały i pluły dosłownie. I tylko wtedy, kiedy my najpierw zaopiekujemy emocje tego dziecka i powiemy, tak, ja rozumiem, że ty jesteś teraz sfrustrowany, że jest ci trudno, że jest ci ciężko, że jesteś zły, kiedy te emocje przytulimy, to jesteśmy w stanie z takim dzieckiem nawiązać taką relację, która potem pozwoli nam wspólnie bardzo dużo osiągnąć. A kiedy będziemy krytykować od początku, mówić tego ci nie wolno, jak ty się zachowujesz wobec dorosłych, tak, jak ty postępujesz wobec nauczyciela, dlaczego kopnąłeś. No, problemem tak naprawdę w edukacji jest to, że bardzo mało zastanawiamy się nad tym, skąd się biorą pewne zachowania u dzieci. Dlaczego ten Jasiu w tej ławce cały czas się wierci i grzebie w bucie, tak?
1: A no,
2: dlaczego
1: łatwiej jest tak ocenić, prawda?
2: Buntowniczo nastawiony do matematyki, do polskiego, do czegokolwiek, tak? I za mało się pochylamy, za mało próbujemy zrozumieć. Ta relacja jest wtedy, kiedy dziecko czuje się rozumiane, akceptowane, potrzebne. Ja kiedyś zapytałam, miałam okazję, profesor Bilke zaprosił mnie na swoje konwersatoria, miałam okazję prowadzić tam taki krótki wykład i zapytałam grono odbiorców tam obecnych, poprosiłam, żeby opowiedzieli o nauczycielach swoich, których najlepiej zapamiętali ze swojej szkoły.
1: No właśnie, tak jak pani opowiada, myślę o swoich nauczycielach i faktycznie ta najfajniejsza, najlepsze efekty w nauce okazują się przy nauczycielu, który faktycznie rozumiał tę młodzież.
2: Który był lubiany. I jedna pani wtedy powiedziała, że ona zapamiętała swoją nauczycielkę języka polskiego i właściwie nie dlatego, że ona miała jakieś nowatorskie metody, że jakoś super prowadziła lekcje, ale ona kiedyś podeszła do niej, położyła jej na ławce książkę i powiedziała: Aśka, przeczytaj tą książkę, to będzie książka dla ciebie. I jak niezwykle ważne jest to, żeby pochylić się nad tym młodym człowiekiem, żeby go dostrzec w tłumie, żeby on czuł się zauważony i wtedy właśnie buduje się ta relacja.
1: Nauczyciele, mam wrażenie, że często przybierają taką postawę bardzo autorytarną w kontaktach z uczniami. Czy to jest słuszne i prawidłowe podejście?
2: Moim zdaniem to nie jest słuszne podejście. Ja nigdy takiej postawy nie przyjmuję. Pracuję z dziećmi właściwie od zerówki aż do młodzieży licealnej i nigdy nie przyjmuję tej postawy autorytarnej. Natomiast nauczyciele boją się utraty autorytetu. Cały czas jeszcze to przekonanie istnieje, że kiedy ja za dużo pozwolę, to dzieci mi wejdą na głowę, to ja nie będę autorytetem. Moi wszyscy uczniowie mówią do mnie po imieniu. Począwszy od 6-letniego dziecka do dziecka, które ma 15, 16 czy 17.
1: Krzywda się pani nie dzieje.
2: I krzywda mi się nie dzieje. Nigdy przez żadnego z nich nie zostałam skrzywdzona, nie zostałam pozbawiona autorytetu. Wręcz przychodzą mi się zwierzać ze swoich jakichś intymnych sytuacji, ze swoich trudnych spraw, pytać o radę. Jesteśmy w świetnej relacji. A oprócz tego razem się uczymy i bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy potrafimy zrobić. Więc ta postawa autorytarna, ona nie trafia do młodego człowieka. Ona tak naprawdę trochę nie trafia do nikogo, bo to jest taka relacja trochę szef podwładny, tak? Mm. I myślę, że w edukacji nie o to chodzi, żeby to był szef podwładny, tylko o to, żebyśmy właściwie mogli zrobić coś razem, prawda? Bo nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciel przyszedł, był surowy i po prostu na siłę przelał tą wiedzę do głowy tego młodego człowieka. Ten młody człowiek po prostu musi chcieć przede wszystkim i musi wierzyć, że może. I to jest najważniejsze. To poczucie wartości takie, i poczucie wiary w siebie przede wszystkim, bo ja mogę być najlepszym nauczycielem i stosować wszelkie sztuczki, żeby młodym ludziom umożliwić zapamiętanie danego obszaru wiedzy, natomiast kiedy oni nie będą chcieli tego zrobić, nie będą wierzyli, że mogą, że potrafią, to nie osiągniemy niczego, a odwrotna sytuacja, kiedy oni tak, wiedzą, chcą, to jest tak jak z tymi 6 czy 7-letnimi dziećmi, kiedy przychodzą do szkoły, one są pełne energii, one chcą się nauczyć czytać, pisać, dopiero potem to osiada, mm-hmm. tak? Kiedy mamy do czynienia z takim dzieckiem, które chce, potrafi, które wierzy, że może, to my tak naprawdę wtedy niespecjalnie musimy się starać. Ważne jest, żebyśmy byli obok, żebyśmy byli nie nauczycielem. Ja nie lubię słowa nauczyciel, bo mm-hmm. to myślę sobie, że ono powinno być zastąpione sformułowaniem jakiś użyte słowo jak przewodnik, tak? Jakiś doradca bardziej. Takim, ja się czuję bardziej dla dzieci takim właśnie przewodnikiem, drogowskazem, takim wsparciem niż nauczycielem, który ma je czegoś nauczyć, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. Moja ekstraklasa w pierwszej swojej podnazwie miała takie sformułowanie: ekstraklasa, szkoła, która nie uczy. I to wyszło od dzieci, że my jesteśmy miejscem, w którym nikt nikogo niczego na siłę nie nauczy, że trzeba chcieć. A żeby chcieć, trzeba też wierzyć w siebie, że mogę, bo do tego jeszcze właśnie wrócę, do tego wątku, który wcześniej zacząłem. Jeżeli moje dziecko, mój uczeń wierzy w siebie, wie, że może dojść tak daleko, jak zechce, to ja nie muszę się specjalnie wtedy starać. Kiedy ja będę przy nim, to on tak naprawdę zrobi to wszystko samodzielnie.
1: Można wrócić do pierwszych klas podstawówki w moim wieku. Zachęca mnie pani bardzo mocno.
2: Zapraszamy wszystkich.
1: Ja jeszcze wrócę do tej koncepcji edukacji otwartej. Powiedziała pani, że efekty nauczania są takie same, powinny być takie same jak w tradycyjnej szkole. Dlaczego zatem w tradycyjnej szkole nie stosuje się takich metod jak u was? Jaka jest bariera, jaka jest przeszkoda?
2: No właśnie, bo o tym tak trochę żeśmy skarcili tutaj nauczycieli, a nie powiedzieliśmy o tym, że w dzisiejszych czasach praca nauczyciela jest niezwykle trudna. I często ci ludzie, którzy naprawdę mają serce na dłoni do tych uczniów i nawet chcieliby się pochylić, chcieliby poświęcić czas, ale wiedzą, że mają 45 zagadnień do zrealizowania w 30 lekcji, które muszą zostać zrealizowane w wymiarze 45 minut, bo inaczej nie zdążą. A kiedy nie zdążą, to poniosą tego konsekwencje w postaci jakiejś kary dla nich czy dla dzieci, kiedy nie zrealizują tej tak zwanej podstawy programowej, czy kiedy nie zrealizują ramowego planu nauczania, czyli odpowiedniej ilości godzin, która w danej klasie jest przewidziana do realizacji i właściwie nie ma takiej możliwości. Ja nie dalej jak wczoraj przyszła do mnie jedna mama, by zapisać nową uczennicę do ekstraklasy i mówi, że po prostu dziecko się zderza w szkole z takimi słowami nauczyciela, że ja wiem, że wy tego nie potraficie, ale my już nie mamy czasu dalej, żeby się tym zajmować, bo musi być sprawdzian. Ja wiem, że wy tego nie zrozumieliście. Ale po prostu nie ma czasu. Musimy zrobić sprawdzian i iść dalej. I to trochę jest tak, że chyba jednak gdzieś ten system, to wszystko, co zostało narzucone na nauczycieli, jak oni bardzo zostali obciążeni taką presją, to odbiera im takie możliwości wykonawcze. I pomimo tego, że im tam w duszy gra zupełnie inaczej, no też przez to jest to grupa, która staje się bardzo sfrustrowana, tak? Która z jednej strony widzi dziecko, a z drugiej strony system tego się
1: Popiery,
2: po prostu nie
1: prawda?
2: Da pogodzić. No właśnie. I to dlatego nie działa. I to jest naprawdę niezwykle trudna sprawa.
1: Czyli wszystko powinno zacząć się od zmiany całego systemu nauczania w Polsce.
2: Tak, bo my nie mamy takiej możliwości, żeby w klasie, w której siedzi 30 dzieci, jedno drugiemu za plecami, żeby zbudować relacje, tak? I kiedy my nie mamy ani 5 minut na to, żeby porozmawiać z tymi dziećmi o tym tak naprawdę, z czym one dzisiaj przychodzą, jakie ich są emocje, czy one się dobrze czują, czy one w ogóle mają ochotę na tą lekcję fizyki, matematyki, chemii akurat w tej chwili, tak?
1: Mhm. No właśnie, to zostańmy przy tej matematyce, bo to jest, mam wrażenie, przedmiot, który budzi Największe przerażenie u wielu, bardzo wielu młodych ludzi, na przykład u mnie, przez całą moją edukację budził przerażenie, choć fizyka była jeszcze gorsza, ale to już te późniejsze lata. Czy matematyka z perspektywy ucznia może być przyjemna?
2: Może.
1: Bo nie pytam, czy łatwa, bo to wiem, że może być łatwa, ale przyjemna. Jak to zrobić w takim razie?
2: Może być przyjemna i często tak jest, że dzieci się na tą matematykę otwierają i z chęcią te lekcje realizują. Jak to zrobić? Jak najbardziej praktycznie, jak najbardziej realnie. Matematyka jest przecież częścią naszego życia, tak? I to, że na potrzeby szkoły została w ogóle wyodrębniona, wyciągnięta jako osobny przedmiot, ubrana w jakieś podręczniki, w których są zadania, które my sobie musimy wyobrażać, a nie jesteśmy w stanie ich dotknąć, to się to staje cały czas nauką bardzo abstrakcyjną. Uczymy się jeden, bo jeden, dwa, bo dwa, tak? Ale mało się uczymy tego, że to wyjdźmy na spacer i zobaczmy, że te cyfry istnieją wokół nas, że te liczby, że świat jest oparty na liczbach, że cały czas coś przeliczamy, liczymy, więc tak naprawdę od wczesnego czasu te dzieci uczy się matematyki jako pewnej nauki abstrakcyjnej, a ona jest tak naprawdę naszym realnym, codziennym życiem, jest obecna każdego dnia. Nie ma takiego dnia, żebyśmy mogli działać, funkcjonować bez matematyki. I może być przyjemna, kiedy ubierzemy ją w takie zajęcia, w takie warsztaty, na przykład matematyka od kuchni, kiedy wspólnie gotujemy, a przy tym liczymy, mierzymy, ważymy, kiedy rozmawiamy o bryłach, robimy pudełka na prezenty przy okazji, kiedy działamy jak najbardziej praktycznie i wtedy dzieci mówią, to naprawdę tak jest. Zdarzyło mi się mieć dziewczynkę, której jak pokazałam, co to jest siatka, nie umiała w ogóle tego zrozumieć i ja pokazałam jej, jak to pudełko, jak my rozetniemy, że ono się na tą siatkę rozkłada, a potem się składa. Ona powiedziała, to naprawdę w taki sposób się robi pudełka na buty, że one najpierw są płaskie?
1: Nie do wyobrażenia, prawda?
2: Tak.
1: Pani z pewnością się z takimi zarzutami nie spotyka, ale myślę, że nauczyciele w tradycyjnych szkołach bardzo często słyszą, że po co mi matematyka, prawda? Przecież nie będę w swoim życiu obliczał pierwiastków. Jak się potem okazuje, może pierwiastków niekoniecznie, ale matematyka się przydaje.
2: Matematyka, ja zawsze dzieciom o tym mówię, że ona jest codziennie obecna wokół nas i im my bardziej i im wcześniej im to pokażemy, na pewnym etapie ona rzeczywiście stanie się abstrakcyjna i trudno się odnieść do takich codziennych sytuacji życiowych, ale kiedy one będą wiedziały, że ta matematyka naprawdę jest każdego dnia obecna, to im potem łatwiej będzie te również abstrakcyjne i trudniejsze zadania przez nie przebrnąć i tego materiału się nauczyć.
1: Czy w nauczaniu potrzebna jest motywacja?
2: Na pewno.
1: A jak motywować, tak zdrowo motywować?
2: Jak najbardziej odnosząc się do tego poczucia wiary w siebie i własnej wartości, tak? Czyli sprawiając, że dzieci będą chciały dla siebie. Działając w taki sposób, żeby one chciały dla siebie, nie dla mamy, dla taty, żeby one stały się... My w ekstraklasie pracujemy nad tym, aby nawet te małe, sześcioletnie dzieci stały się świadomymi uczestnikami procesu edukacyjnego, że to nie jest coś... Bo w szkole systemowej te dzieci nawet nie mają czasu nad tym, żeby się zastanowić właściwie, po co one tam chodzą. No
1: musisz
2: chodzą tam,
1: się nauczyć.
2: Bo muszą. Musisz iść. Polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia. Co godzinę właściwie, tak jakby nam dorosłym ktoś kazał wykonywać inny zawód, tak? To jest niezwykle trudne w ogóle z punktu jakby spojrzenia na układ nerwowy takiego młodego człowieka, żeby wytrzymał te napięcia, tak? Kiedy to jest dorastająca młodzież, która mierzy się z burzą hormonów, która wchodzi za każdym razem do innego pomieszczenia, patrzy na osobę, która inaczej wygląda, inaczej pachnie, inaczej gestykuluje, tak? I jeszcze podaje inną wiedzę. To jest ogromne obciążenie dla układu nerwowego młodego człowieka, żeby on temu podołał, przetrawił te informacje, wyciągnął z tego to, co jest ważne. I kiedy taki człowiek będzie wiedział, rozumiał, dlaczego i po co mu to właściwie jest i będzie widział też zdroworozsądkowe podejście, bo my w Ekstraklasie tak naprawdę edukację przedmiotową traktujemy zadaniowo i my otwarcie dzieciom o tym mówimy, słuchajcie, to nie jest życiowe, to nie jest edukacja, która was przygotuje do życia i dajemy im szereg przykładów ludzi dorosłych, którzy przychodzą i mówią, tak, wiecie, ja z tego, czego się nauczyłem w szkole, to ja tak naprawdę dzisiaj niewiele wykorzystuję, nie? I ważne jest, żeby mieć czas się nażyć, żeby mieć przestrzeń na to, żeby odnaleźć swoją pasję, znaleźć to, co chce się robić, to, co się lubi robić, a do tej edukacji przedmiotowej podejść zadaniowo, czyli to jest pewna partia materiału, który ja muszę opanować, żeby otworzyć sobie drzwi do następnej klasy, bo tak został skonstruowany system edukacyjny i nie ma sensu z tym walczyć, nie ma sensu na to narzekać. Ale to tak naprawdę od ciebie zależy, każdy młody człowiek u nas to słyszy, od ciebie zależy, jak ty przejdziesz przez tą drogę, prawda?
1: Ale też każda dawka jakiegoś materiału, prawda, otwiera jakieś nowe horyzonty. Być może właśnie te znienawidzone pierwiastki okażą się czymś inspirującym i doprowadzą nas do czegoś, co nas będzie pasjonowało już przez resztę życia, więc nie ma co się za bardzo zamykać,
2: tak, najbardziej,
1: prawda?
2: Nie można się zamykać, ale też właśnie otwiera nas na nowe horyzonty pod warunkiem, że nie jest bezsensowną nauką na pamięć, tak?
1: No tak,
2: Bo to, że my musimy 35 definicji się nauczyć na pamięć, to nas nie otwiera na nowe horyzonty. Nas otworzy na nowe horyzonty, że ktoś nam w fajny, ciekawy sposób pokaże, że coś takiego w ogóle istnieje, prawda? Mhm. Kiedy my dziecku nie pokażemy skrzypiec, to ono nigdy nie będzie wiedziało, że może je pokochać, ale różnica jest, czy my mu pokażemy skrzypce, damy mu je do ręki, damy mu ich posłuchać, niż kiedy je nauczymy definicji skrzypiec, prawda?
1: Dokładnie.
2: To ono tylko w tej pierwszej sytuacji będzie miało szansę je polubić, a kiedy najpierw będziemy mu chcieli definicję skrzypiec i ich budowę włożyć do głowy i żeby umiało to wyrecytować na pamięć, to ono znienawidzi skrzypce na całe życie.
1: No i tu znowu zderzamy dwa systemy edukacji, prawda? Dwa modele edukacji. Ja nieprzypadkowo zapytałem o tę motywację, ponieważ jakiś czas temu usłyszałem od pani w przedszkolu taką poradę dla dosyć młodej matki, żeby nauczyć dziecko alfabetu, dziecko, które nie chce się za bardzo uczyć alfabetu, żeby motywować je prezentami finansowo. Ja byłem przerażony, no nie zareagowałem tak jak pani, bo byłem tak naprawdę przerażony, ale to się dzieje tak naprawdę, są takie systemy motywacji.
2: Dzieje się i cały czas jeszcze ten system kar i nagród bardzo mocno jest czynny i aktywny, systemy behawioralno-poznawcze, zbieranie żetoników, za to wypłacanie dzieciom nagród,
1: tak?
2: Żeby one osiągały korzyści. Tak naprawdę to są metody, które się sprawdzają w pracy z pewną specyficzną grupą dzieci, które mają zupełnie inne potrzeby. Mam tutaj na myśli dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tam rzeczywiście często te dzieciaki działają na zasadzie takiej, co mi się opłaci. Taki jest po prostu ich pewien swoisty genotyp, taki typ, tak? Natomiast każde przeciętne dziecko zupełnie inaczej możemy zmotywować i odnieść się do zupełnie innych wartości niż nagroda finansowa, tak? To wtedy właśnie tworzy edukację bezsensowną, bo to nie jest powiązane. Ja jak z rodzicami rozmawiam o różnicy między karą a konsekwencją, tak? To zawsze im mówię, że kara jest wtedy, kiedy jest nijak niepowiązana w ogóle z sytuacją, tak? Konsekwencją jest, że kiedy dziecko, nie wiem, nie umyło naczyń, no to nie ma na czym następnego dnia zjeść śniadania, bo jest po prostu brudny talerz, tak? A karą jest, że kiedy nie umyło naczyń, to nie może oglądać telewizji, bo to są sytuacje, które są nijak ze sobą niepowiązane. I tak właśnie jest z tymi nagrodami, że kiedy to jest coś, co jest niepowiązane dla dziecka, nagrodą za to, że się nauczyło alfabetu, jest to, że potrafi odczytać jakiś wyraz, że to jest fajne, że może poznać książkę. I to jest nagroda i dzieci te nagrody widzą i one je bardzo chętnie odbierają w tej naturalnej postaci właśnie naturalnych konsekwencji, dlatego, że one mają pęd do wiedzy, one mają radość ze zdobywania wiedzy. Ja mówię, jak mam okazję pracować z nauczycielami i prowadzić szkolenia z neurodydaktyki, ja mówię, tak naprawdę najważniejszym zadaniem nauczyciela, kiedy dostaje małe dziecko do szkoły, jest, on nie musi niczego robić, ważne, żeby niczego nie zepsuł. Mhm. Nie musi niczego naprawiać. To dziecko przychodzi ciekawe życia, przychodzi zaangażowane, przychodzi otwarte, ono wie, że idzie do szkoły, żeby się nauczyć czytać i pisać, ono o tym marzy, ono tego chce. I my pozwólmy mu jego własnym rytmem, jego własnym torem to zrobić, ale kiedy zaczniemy je zmuszać pod groźbą jakichś kar, czy pod presją jakichś nagród, bo to też jest dla dzieci frustrujące. A Asia dostała słoneczko od pani, a ja nie, prawda? A pani mi tutaj podkreśliła na czerwono, a ja się tak starałam. Więc to absolutnie jest w moim odczuciu do wyrzucenia i to nie uczy dzieci właśnie potem radości z tych nagród, które są w naturalnym procesie się pojawiają. Mhm.
1: Niesamowite jest to. Wrócę jeszcze do tego, że oprócz nowatorskiej koncepcji edukacji otwartej jest pani również współautorką książki Steamowe lekcje. Pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem. Może wytłumaczmy, co to w ogóle oznacza, co się kryje pod tym pojęciem.
2: Wytłumaczę. Steamowe, pojęcie Steam przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Steam to jest taka koncepcja edukacji, która łączy w sobie pięć obszarów. Science, technology, engineering, art i math w jednych zajęciach, w jednym projekcie dedykowanym dzieciom. Ważne jest, żeby w tym projekcie była zawarta też jakaś idea. Steam bardzo związany jest z takim uzdrawianiem, naprawianiem świata, robieniem dobra. I jest to taka edukacja realna, osadzona w życiu, odnosząca się do życia dzieci, nie podzielona właśnie na przedmioty, nie istnieje tam osobno matematyka od technologii, od inżynierii, od muzyki, tylko tam jest pokazany realny świat, który współistnieje, który ze sobą współgra, gdzie te wszystkie dziedziny wiedzy się przeplatają i uzupełniają i w oparciu o nie realizuje się teamowe projekty.
1: Nie słyszałem o tej metodzie, ponieważ to jest nowość w Europie, a pani książka, której jest pani współautorką, jest pierwszą w Europie.
2: Tak, to jest pierwsza książka w Europie. Miała 13 września premierę w Polsce. Miesiąc później miała premierę, jest przetłumaczona na język angielski, miała premierę w Europie.
1: A moglibyśmy tak opisać jedną przykładową lekcję? Jak mogłyby wyglądać takie zajęcia?
2: Moglibyśmy, oczywiście. Ja właśnie tą edukację steamową również realizujemy w Ekstraklasie i stąd też tak, żeśmy się spotkały z panią profesor Marleną Plebańską. Pani profesor powiedziała o Ekstraklasie, że jesteśmy pierwszą w Polsce digiszkołą dla dzieci w edukacji domowej. Rzeczywiście dużo tych nowinek technicznych mamy. Nasze dzieciaki pracują na iPadach, mamy różnego rodzaju roboty i to łączy my i nawet wplatamy w edukację przedmiotowej. One z tego korzystają, tworząc projekty. Taki fajny projekt steamowy, na przykład teatr robotyczny, w którym dzieciaki piszą własny scenariusz, który może być jakąś opatrzony jakąś ideą misji dla świata, a może być zupełnie ich własnym pomysłem. Tak naprawdę to zależy od tego, jak nauczyciel nimi pokieruje, jakie ma treści do zrealizowania i co by chciał tutaj, jakie dodatkowe wartości jeszcze w ten projekt steamowy sobie wkomponować. Młodzież pisze swój własny scenariusz, przygotowuje scenę w postaci makiety, konstruuje, buduje, dobiera podkład muzyczny, a aktorami w takim teatrze są roboty. Ten akurat scenariusz dedykowany jest właściwie moim ulubionym robotom edukacyjnym, które bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Nie wiem, czy wolno mi powiedzieć, że to ozoboty, takie małe kuleczki, które mogą właściwie stać się tym, kim chcemy, więc na tym ciałku ozobota osadzamy aktorów. Ja opracowałam taki własny swój też autorski projekt takiego właśnie nakładanego ciałka i ozoboty mogą stać się bohaterami. Dzieciaki szyją stroje, przygotowują te postacie, programują te roboty w taki sposób, żeby one poruszały się po tej scenie zgodnie ze scenariuszem i potem odbywa się pokaz takiego teatru, przekazują konkretne treści zaplanowane.
1: Strasznie żałuję, że nie odbyliśmy tej rozmowy kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem swoją edukację, która, tak jak teraz słucham tego, co pani opowiada, była bardzo nudna momentami. Ale bardzo się cieszę, że takie rzeczy się teraz dzieją i że młodzi ludzie mogą z nich korzystać.
2: Młodzi ludzie, jak jeszcze mogę wtrącić a propos steamowych projektów, oni naprawdę naprawiają świat. W jednej z polskich szkół, już nie pamiętam w tej chwili gdzie, młodzież to jest technikum i młodzież na drukarkach 3D opracowała projekt protezy dla jeży i zakładają te protezy i naprawdę dzięki temu jeże, które straciły łapki w jakichś tam różnych perturbacjach, mogą wrócić do naturalnego swojego środowiska w pełni sprawne i to też jest steamowy projekt,

0: wydrukować w 3D taką protezę, uczymy dzieci pozytywnych przekazów, tak? I pozytywnych emocji, pomagania sobie nawzajem.
1: O to chodzi, żeby ta edukacja była osadzona w życiowych realiach i żeby ona była globalna, żeby ona była dla świata, żebyśmy widzieli nie tylko czubek własnego nosa i tego, że ja mam za zadanie nauczyć się obsługiwać drukarkę 3D, tak? Albo ja mam za zadanie nauczyć się programować, ale ja mogę się nauczyć programować, tworząc piękne przedstawienie, w którym przekażę jakiś ważny przekaz innym ludziom i o tym opowiem, oni tego posłuchają, pójdą z tym dalej w świat.
0: Mam nadzieję, że tak będzie wyglądała edukacja cała, na całym świecie w ciągu najbliższych lat. Niech to będzie nasza puenta. Pani Katarzyna Trojańska, autorka koncepcji edukacji otwartej i współautorka książki Steamowe lekcje. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Śpiewać każdy może?
3: Oczywiście.
0: Bez wyjątku?
3: No, może każdy, tak? Ale czy robi to dobrze? No, na to pytanie można tutaj szukać długo odpowiedzi. Predyspozycje jednak są absolutnie, absolutnie potrzebne.
0: No i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. W studiu ze mną Magda Ptaszyńska, wokalistka, pedagog śpiewu rozrywkowego, autorka muzyki i tekstów. Witam cię bardzo serdecznie.
3: Cześć.
0: Mam wrażenie, że bardzo dużo młodych ludzi interesuje się teraz śpiewaniem. Czy ja tylko żyję w takiej bańce, czy faktycznie tak jest?
3: Nie, absolutnie tak jest. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, zainteresowanie. Myślę, że tutaj media odgrywają też bardzo dużą rolę, tak? Jest teraz taka moda trochę na to, że każdy może tańczyć, śpiewać, więc jest coraz więcej młodych, starszych ludzi, którzy spełniają swoje marzenia albo po prostu chcą się nauczyć śpiewać profesjonalnie, tak? Żeby sobie nie robić krzywdy przy okazji, tworząc jakieś tam swoje materiały. Są też takie osoby, które po prostu śpiewają, bo lubią, tylko tyle. Ale rzeczywiście zapotrzebowanie jest ogromne.
0: No właśnie, ty powiedziałaś już nam na początku, że bardzo ważne są predyspozycje. A te predyspozycje to jeszcze raz podkreślmy. Co to takiego, żeby nauczyć się śpiewać, to co trzeba mieć w sobie?
3: Po pierwsze, może tak ogólnikowo, trochę bajkowo zacznę, tak? Ale no, pasję, tak? No, bez pasji nie da się fajnie tego robić. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no słuch, absolutnie, tak? Trzeba słyszeć gdzieś tam wysokości dźwięków. Natomiast są też osoby, które mają słuch absolutny i niestety absolutnie nie śpiewają.
0: To jest możliwe?
3: Tak. Tak, absolutnie tak, bo oczywiście mówię, jest duża różnica między po prostu wydobyciem dźwięku, a między śpiewaniem. Więc te predyspozycje, taka lekkość, że tak powiem, posługiwania się głosem, tak? Tak jak teraz rozmawiamy sobie, więc rozmawiamy pełnym zdaniem, tak? W muzyce jest dokładnie to samo, czyli w muzyce mamy frazy, więc trzeba mieć taką lekkość pewnego rodzaju, po prostu do tego, żeby móc gdzieś tam złożyć te dźwięki do siebie, tak? Takie rzeczy można się nauczyć, natomiast predyspozycje, czyli miękkość w głosie, jakąś barwę przede wszystkim, po kilku dźwiękach słychać, czy można po prostu to fajnie gdzieś tam u kogoś wyćwiczyć, tak?
0: Przychodzi do ciebie młody pacjent, który mówi, że pani Magdo, strasznie chce nauczyć się śpiewać, albo potrzebuje tego, bo na przykład chce zdawać do szkoły teatralnej. I co wtedy? A nie ma słuchu. Da się coś z tego wyrzeźbić?
3: No, i tak, i nie. No, nie chcę tutaj nikogo od razu tak odrzucać, tak?
0: Ale bądźmy też szczerzy.
3: Tak, no bądźmy szczerzy, tak? No, zdarzają się jakieś wyjątki, tak? Osoby, które może im się wydaje, że całkiem nieźle śpiewają i trzeba ich przygotować do akademii, na przykład muzycznej, wokalnej. I tutaj już jest problem, no bo trzeba takiej osobie trochę taki kubełek zimnej wody czasami wylać na głowę. No i dać trochę tak do przemyślenia, tak, czy rzeczywiście jest to droga, którą powinien iść. Natomiast zdawać każdy może, prawda? No więc jeśli tylko mogę, jakby określam od razu gdzieś tam swoje odczucia, ale pomagam na tyle, ile potrafię w granicach swoich kompetencji, tak? To, co mogę, daję i uczymy się. Natomiast miałam takie sytuacje, że były osoby na przykład, które zdawały na Akademię Teatralną. Do dzisiaj widzę, że fantastycznie grają gdzieś tam na deskach teatrów, reklamach, telewizji, w serialach, filmach i tak dalej. Natomiast nie mają krzty w ogóle słuchu muzycznego, a niestety drugi, czy tam trzeci etap podczas ich egzaminów to były właśnie egzamin ze śpiewu. No i teraz co zrobić?
0: No właśnie, jak wybrać z takiej sytuacji?
3: No można oczarować. I nie można. Pewnie tak. Jeśli można sobie jeszcze wybrać swój własny repertuar, tak? Czyli nie wiem, często jest to jakaś na przykład ludowizna, tak? Czyli można zagrać trochę, mimo wszystko używać dźwięków, ale przykryć je, że tak powiem, pod taką

0: warstwą aktorską. Ale miałam taką sytuację, kiedy musiałam nauczyć chłopaka, który nie słyszał, powiedzmy sobie to wprost, nie słyszał i musiał zaśpiewać Grzegorza Turnała Cichosze.
1: Duży kaliber.
0: Tak. Tak, i to był obowiązek, bo taki był wymóg po prostu akademii. No było to wyzwanie, tak? Natomiast powiem tak, przez rok czasu śpiewaliśmy tę piosenkę tylko. Oprócz oczywiście ćwiczeń, więc znam ją
1: na pamięć już teraz.
0: Natomiast to było dla mnie fajne jako pedagoga, fajne doświadczenie, ponieważ bardzo chciałam mu pomóc i on powiedział, że słuchaj, absolutnie ja nie śpiewam, ale muszę się nauczyć tej piosenki, muszę ją jakkolwiek wykonać. I mówię, słuchaj, na pewno nie jest tak źle. Usiedliśmy do pianina i po 5 minutach zdałam sobie sprawę, że naprawdę jest źle. Więc on tylko tak patrzył na mnie i mówi, mówiłem. Ja mówię, no tak,
1: to
0: tak.
1: To było widać już w twoich oczach.
0: To było widać, byłam przerażona, ale mówię, słuchaj, no... Nie wiem, co z tego wyjdzie, natomiast no, lubię wyzwania, tak? To jest, mówię, jeśli trochę mi zaufasz, no spróbujemy, tak? Spróbujemy cokolwiek zrobić, więc zaczęliśmy oczywiście od tego, żeby on w ogóle trafiał jakkolwiek w dźwięki. No więc szereg ćwiczeń, tak? Na intonację. Mozolna strasznie praca. Co było takie ciekawe, zawsze tylko słyszałam o czymś takim jak pamięć mięśniowa, tak? Mhm. Ale to był mój pierwszy przypadek taki pedagoga, że rzeczywiście to zadziałało. Byliśmy w stanie, może to skrócę, tak, nie będę tego opowiadać z miesiąca na miesiąc, co się wydarzało, natomiast po roku czasu okazało się, że on był w stanie zaśpiewać w tej jednej, jedynej tonacji ten utwór.
1: Z tymi dźwiękami, których go nauczyłaś.
0: Tak. Jeśli próbowałam zmienić intonację dla siebie, żeby sprawdzić, tak, zobaczyć, to on w zaparte szedł w swojej tonacji, ja grałam w innej. I to jest absolutnie dowód na to, że przynajmniej w jakimś przedziale, tak, jesteśmy w stanie naprawdę, no niemal każdego nauczyć. Powiedzmy sobie wprost, tak, no nie śpiewał to po prostu tak, jak to śpiewa po prostu wokalista, który rzeczywiście ma te predyspozycje, tak. Więc słychać było, że nie jest i nie będzie nigdy jakby wokalistą, chociaż jakby sound głosu cudowny miał w ogóle i barwę i brzmienie, wszystko. Natomiast na takie potrzeby, no zrobiliśmy tyle, ile jest w naszej mocy. Czyli no chcę tylko powiedzieć, że jeśli ma się chociaż trochę pasji i trochę tych predyspozycji, no to się okazuje, że można bardzo dużo swoją pracą osiągnąć.
1: No właśnie, a jak wygląda ta praca?
0: No przede wszystkim to świadomość własnego instrumentu, czyli nas samych. Słuchanie dużo muzyki, tak? W muzyce już zostało wszystko chyba niemal wymyślone, więc to też jest taka kwestia, żeby czerpać jak najwięcej, że tak powiem, z innych artystów. Po drugie, no właśnie szkoła, tak? Czyli no, świadomość aparatu, czyli praca nad emisją głosu, nad wydobywaniem tego dźwięku, artykulacja, dynamika, odpowiednia dykcja.
1: A jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy to tym ludziom, którzy w życiu nie mieli styczności z zajęciami takimi śpiewu, prawda? To są jakieś ćwiczenia, zadania?
0: Tak, oczywiście, na wszystko są ćwiczenia, tak? Natomiast ja oczywiście gdzieś przez wiele lat, już niemal blisko 15 lat uczę, prowadzę różne wokalne zajęcia i warsztatowe, i takie indywidualne, i grupowe. Mam oczywiście jakiś taki szereg ćwiczeń, które mogę wykorzystać, tak? Niemal u każdego, ale umówmy się, że to jest sprawa bardzo też indywidualna. Coś, co działa u jednej osoby, niekoniecznie zadziała u drugiej, tak? Jeśli ktoś taki przychodzi i mówi, chce się nauczyć, ale nie wiem, no może coś potrafię, słyszę, że mam te dźwięki, ale nie umiem, tak? No śpiewam i boli mnie, nie wiem, czuję dyskomfort i tak dalej. No to pierwsza sprawa, rozluźnienie aparatu, tak? Także najpierw sprawdzamy jakby predyspozycje, rzeczywiście. No jeśli na ćwiczeniach podaję dźwięki i ktoś od razu trafia w nie, no to znaczy, że już jesteśmy jedną nogą w domu, tak? No bo to jest fajne. No i po drugie, bardzo często spotykane jest właśnie brak świadomości aparatu mowy, tak? Czyli ścisk oszczęk, po prostu to, co teraz ja robię, tak? Pewnie słychać to. Natomiast usztywnienie właśnie żuchwy, tak? Czyli śpiewamy właśnie z pewnym takim zaciskiem. I co powoduje na przykład, że nas po prostu czujemy dyskomfort podczas śpiewania, tak? Szczególnie wysokich dźwięków. Więc... Na każdy z tych rodzajów są po prostu ćwiczenia, tak?
1: I teraz chciałem zapytać, ile może trwać taka nauka śpiewu, ale tak jak powiedziałaś, to chyba bardzo indywidualna rzecz, a poza tym to spektrum ćwiczeń i zadań jest takie, że chyba możemy ćwiczyć przez całe życie.
0: Tak, ja wychodzę z takiego założenia, że obyśmy się uczyli cały czas i odkrywali coś nowego, tak? Do końca naszego życia, tak? Jeśli chcemy śpiewać. Chyba nie jest fajne osiągnięcie takiego momentu, kiedy uważamy, że już jesteśmy tak super, że nie musimy nic robić. Ja rozumiem, że po 10 latach nauki nie musimy uczyć się wydobywania dźwięków, ale są inne rzeczy, które można odkryć w głosie, tak? Różne szereg barw, różne style muzyczne, tak? Więc emocjonalne śpiewanie jest, no różnego rodzaju są te po prostu gdzieś tam śpiewy i myślę, że, a przede wszystkim wchodzimy później na level, nie wiem, kompozycji pewnych swoich, tak, żeby już stać się nie odtwórcami, tylko twórcami. Natomiast jeśli ktoś przychodzi i mówi, czy ja za pół roku będę śpiewać, jeśli znajdziesz takiego nauczyciela, który ci powie za pół roku, zrobię z ciebie w ogóle mistrzynię świata wokalu, no to idź do niego. Tak, to jest sprawa indywidualna. Jeśli się spotykamy raz w miesiącu, to ja jestem od tego, żeby dać pewne wskazówki, tak? Żeby coś nauczyć. Natomiast całą resztę tak naprawdę ktoś musi zrobić sam.
1: Mhm. I to chodzi właśnie o ćwiczenia samemu w domu?
0: Tak, oczywiście, że tak. Można sobie na przykład u mnie na zajęciach często, oczywiście do własnego użytku, nie publicznego, ale do własnego użytku czasami osoby sobie nagrywają niektóre wprawki. Są też różne szkółki. No dzisiaj mamy dostęp do internetu, więc jest cały szereg tych szkół różnych, tak, wokalistów. Natomiast no trzeba na tyle wzbudzić jakąś wyobraźnię rzeczywiście tych ludzi, żeby oni sami wiedzieli, w co wejść i korzystając z różnych porad, różnych nauczycieli, wykładowców, wokalistów, brać z każdego najlepsze, co jest dla nich. Powiedzmy sobie jeszcze inną rzecz, taka bardzo ważna jest w śpiewie, kiedy do mnie osoby przychodzą i zaczynamy, nie wiem, ćwiczenia przed lustrem, zaczynamy wydobywać bardzo dziwne dźwięki z paszczy, czyli to powoduje, że musimy zbudować do siebie zaufanie i duży dystans. Do tego, żeby sobie dać możliwość zaśpiewania brzydkiego, fałszywego, oczywiście w naszym mniemaniu, tak? Żeby zrobić głupią minę. I większości osób po prostu patrzy na mnie na początku, wiesz, jakby mi takie czułka wyrastały.
1: Kobieta, czego ty oczekujesz?
0: Tak, co ty w ogóle robisz? Natomiast jeśli ja pewnego rodzaju właśnie robię to bardzo swobodnie i sama się zaczynam wygłupiać i zaczynam mówić, po co te ćwiczenia robimy, co one mają na celu, no to w krótkim czasie osiągamy to, tak? Czyli jeśli ktoś się zdystansuje i da sobie możliwość, że w tym pokoju właśnie, gdzie pracujemy, mam prawo do zaśpiewania krzywych dźwięków, nieładnych, po to, żeby później na scenie wychodzić, one były tylko ładne, no to też się fajnie pracuje z takimi osobami. Osoby, które są zamknięte emocjonalnie, trudno do nich dotrzeć czasami. Są osoby, które na przykład nie są w stanie spojrzeć, nie wiem, w lustro ćwicząc, tak? Czyli tutaj już mówimy o jakiejś takiej sferze, nie wiem, różnych kompleksów, czy różnych jakichś takich emocjonalnych sytuacji. Natomiast w nauce śpiewu i w ogóle w śpiewaniu, w wychodzeniu na scenę jest ważny po prostu luz, tak? I świadomość swojego ciała, poczucie tego, żeby się dobrze ze sobą czuć. Po prostu.
1: Ty bardzo często pracujesz z młodymi ludźmi i tak jak ich obserwujesz, to powiedz, co twoim zdaniem daje im śpiewanie i muzyka?
0: Przede wszystkim chyba radochę tak naprawdę. Przynajmniej staram się u wszystkich zaszczepić przede wszystkim pasję, tak? Mam tą przyjemność i nieprzyjemność, oczywiście mówię to w cudzysłowie, bywać również na różnych rodzajach konkursów, przeglądów. Czyli wiadomo, no idzie za tym również jakaś tam rywalizacja. No na tym polegają konkursy, tak, że ktoś musi wygrać, ktoś tym razem może niekoniecznie. Natomiast co jest ważne w tym wszystkim, to że ktoś przychodzi na tego typu przeglądy, już wygrał, tak, bo zazwyczaj to są osoby, które są tam gdzieś powiedzmy odsiane po przesłuchaniach i bardzo często przy takich konkursach prowadzę z nimi konsultacje wokalne albo warsztaty i wszystkim podkreślam, że taki konkurs jakikolwiek nie jest wyznacznikiem waszego talentu. Dzisiaj z tą samą piosenką wygrywacie, za tydzień niestety nie. No i właśnie do tego zmierzam, tak, że zawsze podkreślam, że przede wszystkim radocha. Róbcie swoje i czerpcie z tego bardzo, bardzo dużo radości. Różnie to bywa, tak, właśnie przez to, co się dzisiaj dzieje, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, tak, i na programy i właśnie na wszelkiego rodzaju konkursy. No czym szybciej zaczynamy się szybciej udaje, tym
1: chyba niestety gorzej.
0: No chyba gorzej, właśnie o to chodzi, tak?
1: Właśnie chciałem cię zapytać, co sądzisz o talent show? Czy to pomaga młodym ludziom w zdobyciu jakichś umiejętności, czy właśnie wręcz przeciwnie, to trochę przeszkadza i buduje taką iluzję świata gwiazd?
0: To jest trudne pytanie. Nie chciałabym, żeby ktoś mnie tutaj teraz zlinczował za to, co powiem. Nie, ja mam mnóstwo osób, które przygotowuję i sami występują w tych talent showach. Ja jestem zdystansowana troszkę do tego, ale właśnie chodzi mi o to, że wiele rzeczy gdzieś tam widzimy w obrazku, to już jest jakby efekt końcowy, tak? Natomiast żeby dojść do tego, co się później tylko widzi, jest trochę długa droga, tak? Trochę od kuchni, trochę trzeba się pogimnastykować, trochę swoje odczekać. Czasem się usłyszy gorzkie słowo, spotyka się ludzi na swojej drodze, którzy czasem upomną i powiedzą coś gorzkiego, ale tylko dla naszego dobra. Czasem spotykamy ludzi, którzy po prostu czują się silniejsi, więc dlaczego mam nie pojeździć po innych, tak? Jeśli ktoś nie ma problemu z tym, żeby spróbować po prostu iść do takich różnych właśnie programów, na castingi, ja absolutnie nikomu nigdy nie powiedziałam nie idź. Nie, bo to jest sprawa bardzo indywidualna, tak? Buduję tylko dystans po prostu, żeby na przykład w tych najmłodszych nie budować niepotrzebnych, większych marzeń, nie wiadomo co, tak? Bo one później strasznie to przeżywają, że się coś nie udało, tak? Albo że ktoś im coś powiedział. No niestety, takie jest życie, trochę jest okrutne. Natomiast myślę, że jako doświadczenie, zderzenie trochę z taką większą sceną, z publicznością, tak? Jest to pewnie fajne doświadczenie.
1: W swoim programie goszczę bardzo inspirujących ludzi i staram się, żeby ci ludzie byli... No, chyba mogę powiedzieć to, autorytetem dla młodych ludzi i dlatego zaprosiłem też ciebie. No i nie będę sobą, jeżeli nie zapytam, jak u ciebie się zaczęła ta przygoda ze śpiewaniem i z muzyką?
0: Wiesz co, ja jak miałam 6 lat, to rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej, więc poszłam do szkoły muzycznej jako taki malutki dzieciaczek na główny fortepian. Skończyłam pierwszy stopień na głównym fortepianie, poszłam do drugiego stopnia, choć wcale mi się nie chciało, ale że dobrze zdałam egzaminy, no to dobra.
1: Czekaj, chcesz powiedzieć, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia?
0: To była miłość, tylko wiesz, no, ja nie byłam, oczywiście śpiewałam zawsze gdzieś tam sobie, tak? Natomiast wiesz, no, gra na instrumencie, to nie jest po prostu bierzesz instrument i grasz, tak? To trzeba było gdzieś tam popracować i to były godziny pracy codziennie. Więc wszystkie dzieciaczki, wiesz, moje koleżanki, koledzy sobie gdzieś tam biegali po boisku, a ja siedziałam przy pianinie i uczyłam się nut.
1: Jedna.
0: Tak, to było takie, znaczy to nie było za karę, absolutnie, aczkolwiek no czym byłam starsza, tym bardziej zauważyłam, że nie mam czasu dla siebie, że cały czas muszę tam, wiesz, pracować. I miałam taki kryzys po prostu, że może niekoniecznie. To było o tyle trudne, że nie było miejsca tak jak dzisiaj na jakieś klawinowe, na jakieś przenośne klawisze. Po prostu było pianino akustyczne, na które moich rodziców najnormalniej w świecie stać nie było od razu. No więc o 6 rano moja mama do przedszkola budziła mnie, przed 8 rano do szkoły jak szłam. Budziła mnie o 6 rano, szłyśmy do przedszkola, gdzie mogłam poćwiczyć przez godzinę, zanim dzieci się zbierały w ogóle na pianinie. Więc wyobraź sobie, jest zima, nie ma samochodu i po prostu drawujesz przez cały tam park ileś kilometrów po to, żeby przez godzinę poćwiczyć na pianinie codziennie.
1: Nie? No więc... to wymagało to od ciebie mega wytrwałości.
0: Tak, więc oczywiście bardzo miło to wspominam, ale dzisiaj jak patrzę na osoby, które mają wszystko podane, wiesz, jakby na talerzu i nie, no bo ona, o Jezu, jeszcze dzisiaj musi poćwiczyć, wiesz, a ma wszystko, no to tak trochę we mnie, wiesz, no tak trochę się nie godzę na to, wiesz, nie, bo to właśnie czym...
1: Trochę
0: czym,
1: jest łatwiej teraz.
0: Tak, czym mamy dłuższą drogę do przybycia, tym po prostu większe, lepsze owoce mamy tego, tak. No ale idąc dalej, no po pierwszym stopniu, wiesz, no udało się te egzaminy fantastycznie zdać, no to mówię, no jak to, ja nie pójdę dalej, wiesz. No to poszłam, tak, poszłam na drugi stopień i no okazało się, że może niekoniecznie fortepian i poszłam, słuchaj, na śpiew solowy, klasyczny. Także ja jestem również po klasyce.
1: Nie widziałem.
0: A widzisz. Także 4 lata pod okiem pani Agnieszki Battelli z Łodzi z Akademii Muzycznej właśnie szkoliłam swój aparat. Nie to, żeby było to idealne dla mnie, jeśli chodzi o klasykę, no bo zawsze gdzieś tam do tej rozrywki mnie jednak bardziej pociągało, ale nie było innej opcji. Nie było pedagogów, wiesz, śpiewu rozrywkowego, tak, na wyciągnięcie ręki. Teraz jest mnóstwo szkół, akademii, wydziałów rozrywkowych, ale wiesz, no 30 lat temu, no może niekoniecznie, tak? Więc to była jedyna opcja, więc zostałam na dodatkowym fortepianie, do tego jeszcze jakaś tam gitara, flet, po prostu straszne rzeczy. Co, no zdałam, tak, dyplom, no i dalej co? No to może akademia muzyczna, tak? No i miałam to szczęście, że dostałam się do Akademii Muzycznej w Katowicach na wydział rozrywkowy, oczywiście na wydział jazzowy. No i to była taka najfajniejsza dla mnie po prostu przygoda muzyczna, bo spotkałam tam fantastycznych ludzi, fantastyczne osoby, które mnie uczyły. Między innymi Agnieszka Wilczyńska, którą sobie bardzo, bardzo cenię. Otworzyła też mi oczy na wiele rzeczy. No i tak minęły te lata. Tak obroniłam magistra, że tak powiem, na Akademii Muzycznej. No i co dalej? Tak.
1: No właśnie, teraz no zbierasz tego owoce. Co się dzieje?
0: Tak, no i doszłam do takiego momentu, gdzie oczywiście... zaczęłam właśnie edukować, tak? I nie myślałam nigdy, że aż taką frajdę mi to da nauczanie innych. I tak naprawdę cała wiedza, którą posiadłam przez wiele, wiele lat, ona się ugruntowała i cały czas się rozwija. Cały czas po prostu coraz więcej gdzieś tam potrafię, uczę się, rozwijam. Dzięki również ludziom, których spotykam, tak? Poprzez naukę ja muszę też się otworzyć na wiele innych rzeczy, tak? To jest tak jak, wiesz, z wizytą u lekarza. Jak ktoś przychodzi do ciebie i słyszysz, że, nie wiem, śpiewa ładnie, po czym wchodzi, nie wiem, na wysokie dźwięki i ma dziwne brzmienie, albo czasem przypominające, wiesz, postacie z bajki, bo takie osoby też bywają. No to teraz oczywiście ja to słyszę od razu, tak? No ale jak ja mam jej pomóc, takiej osobie, tak? No więc co? Siedziałam w domu na początku, jak zaczęłam uczyć, zaczęłam naśladować takie dźwięki, które słyszałam u uczniów. Właśnie, żeby postawić jakąś tam diagnozę, żeby spowodować, poznać swój własny instrument najbardziej jak tylko potrafię, żeby wiedzieć, od której strony na wszystkie sposoby do każdego docierać, nie? Więc teraz, wiesz, jeśli ktoś przychodzi, ja się w ogóle nie boję, dla mnie to są wyzwania, ja się po prostu tym jaram, wiesz?
1: Super, czym trudniej, tym lepiej.
0: Tak, no i to jest, i wiesz, jak ja później słyszę po miesiącu, po pół roku, po roku rozwój czy świadomość inna i wiesz, a najbardziej lubię reakcję, kiedy ktoś wydobywa dźwięki i po prostu tak, robi wielkie oczy, jest przerażony, bo sam się przestraszył, jak ja potrafię pięknie śpiewać. No i wiesz, jak się pojawiają, wiesz, grochy w oczach i uśmiech i słowo dziękuję. No jest to najpiękniejsze, tak? No i generalnie się zajmuję właśnie edukacją, czyli wiesz, jeżdżę po Polsce z różnymi warsztatami wokalnymi, konsultacje grupowe, indywidualne, a poza tym próbuję skończyć płytę.
1: No właśnie, no to może teraz o tej płycie. Co to takiego? Bo to nie pierwsza chyba.
0: Wiesz co, pierwsza. Wcześniej wydawałam single. Powiem ci tak, zaczęliśmy nagrywać, ale ponieważ, no właśnie, ta edukacja trochę przysłoniła mi mój grafik, że tak powiem. I znaczy wiesz, to też zajawkę na śpiewanie, tak? Bo sprawiło mi to ogromną radość właśnie uczenie i stało się tak, że to było takie zapotrzebowanie, że ja, wiesz, robiłam warsztaty za warsztatami, zajęcia za zajęciami. Za moment telefon dzwonił: pani Magdo, proszę przyjechać, zapraszamy panią tutaj i tutaj. Więc jeżdżę po tej całej Polsce na jedno, dwóch,
1: śpiewasz tylko w samochodzie?
0: Tak, siedmiodniowe warsztaty, więc przygotowuję, śpiewam z tymi młodymi ludźmi, tak, z dziećmi, z dorosłymi. Przygotowujemy jakieś koncerty, jakieś projekty, aranże w ogóle. No, super. Tylko wiesz, no, spędzasz pół czasu po prostu w samochodzie, pół czasu na wiesz, na takich, wiesz, zajęciach. Do domu wracasz jak do hotelu. No i się okazuje, że trochę nie ma czasu, wiesz, na swoje rzeczy, albo nie ma po prostu sił już, tak? No więc tak sobie dubię od kilku lat. Już tak naprawdę jestem na ostatniej prostej, naprawdę, i mam nadzieję, że czy w tym roku. Naprawdę z dużą świadomością i obiecuję tutaj właśnie teraz sobie przede wszystkim, że w tym roku to się uda i zakończę cały materiał. No i będę mogła się podzielić też tym, co po prostu mi w duszy gra, no.
1: No właśnie, a co ci gra w duszy?
0: Co mi gra w duszy? Wiesz co, piękne teksty. Chciałabym się podzielić może inaczej. Wiesz co, ja nie jestem typem showmana w ogóle, wiesz, biegającego gdzieś tam po scenie. Ja lubię takie klimaty dość kameralne, bym powiedziała, balladowe, więc na pewno na płycie takich numerów nie zabraknie. Ale również gitarowe, wiesz, takie rock, pop rock brzmienia jak najbardziej również zagoszczą, wiesz, na tej płycie. Chodzi o to, żeby pokazać taką wszechstronność trochę i wokalną, i gdzieś tam, wiesz, emocjonalną. Więc mam fantastyczne teksty Gosi Katarzyńskiej, która pisze, gdzieś tam pojedyncze się moje trafiają. Natomiast w większości piosenek sama napisałam na tą płytę. Więc no tym bardziej jestem podekscytowana, bo no, żadna szkoła cię nie uczy pisać piosenek, tak? Więc to jest takie wyzwanie, cieszę się strasznie. Nad wszystkim czuwa Wiktor Tatarek, gitarzysta i producent, i aranżer. I szereg fantastycznych jeszcze innych muzyków, którzy się dołączyli po prostu do tej płyty. No więc, no cóż, no, trzeba trzymać kciuki.
1: No ja trzymam bardzo mocno kciuki. Ja jeszcze wrócę do tej emocjonalności, o której powiedziałaś, bo miałem okazję z tobą pracować i też słyszałem cię, widziałem cię i słyszałem cię na scenie. I właśnie mam wrażenie, że właśnie ta emocjonalność jest strasznie istotna w tym twoim przekazie. Ale to chyba nie jest proste.
0: Wiesz co, jest... Wydaje mi się, że jest o tyle proste, jeśli ktoś po prostu zarówno na scenie, jak i poza tą sceną jest sobą. Pewnych rzeczy nie jestem w stanie wyrazić tak po prostu, tak? Czasem brakuje słów, czasem może niekoniecznie chcesz coś powiedzieć. Natomiast muzyka jest czymś takim fajnym, gdzie przy użyciu dźwięków i tego, co ci tam po prostu gdzieś to, co czujesz, możesz bardzo dużo wyrazić, tak? Mało tego, ja bardzo lubię, ponieważ właśnie Gosia Katarzyńska, o której wspomniałam, która też pisze teksty, te teksty są bliskie mi, ale nie są moje. Więc jednocześnie z jednej strony mogę w nie wejść i śpiewać przeżywając je, a z drugiej strony jednak to nie są moje, więc nie mam poczucia obnażania się, prawda? Tylko tak jakbym czyimiś słowami troszeczkę tutaj operowała. Natomiast niemniej jednak dla mnie, jeśli wychodzę na scenę czy no nie wiem, w studio, ja po prostu po otworzeniu paszczy, że tak powiem, i po wydobyciu pierwszych dźwięków, ja po prostu się przenoszę w inny świat, wiesz, nie? Ja po prostu uwielbiam śpiewać rzeczywiście sercem. Przede wszystkim, oczywiście absolutnie jest do tego potrzebna świadomość aparatu, tak? Czyli emisji głosu, tak? Żeby te rzeczy już jakby ci nie przeszkadzały, tak?
1: No nie zastanawiać się nad
0: właśnie
1: tym,
0: o to chodzi,
1: tylko
0: tak?
1: Dać się ponieść.
0: Tak, no umówmy się, że ja to właśnie zawsze wokalistom powtarzam, tak? Że jakby wszystkie takie techniczne rzeczy związane ze śpiewem to jest bajka tylko i wyłącznie nas, artystów. Jeśli słuchacz przychodzi na twoje koncerty, jego nie interesuje, czy ty masz świetnie ułożony aparat, czy ty dobrze oddychasz przeponą. Masz się nie męczyć na scenie, tak? No jak się męczysz na scenie, to oni się męczą dwa razy bardziej. No taka jest zasada, tak? Więc właśnie o to chodzi, żeby z jak największą lekkością potrafić wydobyć dźwiękiem, malować, jak ja to lubię nazywać, wiesz, malować.
1: Właśnie, to zapamiętałem.
0: Malowanie dźwiękiem,
1: nie? Tak, malowanie dźwiękiem.
0: Malowanie dźwiękiem, po prostu poczucie, wiesz, frazy, jakbyś po prostu opowiadał pewną historię, nie? Nie zapominajmy, że... piosenka to nie jest tylko melodia, to nie są tylko dźwięki, tylko to jest też tekst. W większości ludzi, których spotykam na swojej drodze, w ogóle nie myślą o tekście. Tak? Pierwsze co, jak bierzemy, nie wiem, ucząc się piosenki, covery, tak? No bo na nich się uczymy najczęściej. No to pierwsze co wokalista robi? O, tu mam góry, tu pokażę to, a tutaj poćwiczę doły. I wiesz, jest analizowanie dźwięków. I oczywiście absolutnie ma do tego prawo, tak? No bo jesteśmy na drodze właśnie jakby uczenia się wydobywania dźwięków i absolutnie jest okej, okay. Ale nie zapominajmy też o tym, że jest tekst. I zanim przejdę do wersji, do warstwy, że tak powiem, emocjonalnej tekstu, to trzeba analizować ten tekst, ponieważ z tekstu wynikają ciążenia, czyli akcenty, które nie idą w parze z akcentami, które zazwyczaj robimy na dźwiękach, tak? Czyli robimy już błędy transakcentacyjne po prostu, więc absolutnie. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, spółgłoski, tak? Język polski jest...
1: strasznie trudny.
0: No właśnie, jest strasznie trudny, syczący, tak? Te wszystkie szczosici, które się tam gdzieś pojawiają i ludzie mają straszny kłopot z językiem polskim. No i tak naprawdę zamiast się zaprzyjaźnić z nim i ze spółgłoskami, no to jest B. No to śpiewamy po angielsku. Oczywiście super, tak? Tylko, że wiesz, w angielszczyźnie po prostu, jak ja to zawsze mówię, wiesz, z kluską w buzi zaśpiewasz, tak?
1: Tak?
0: A w języku
1: tak.
0: polskim niestety tak się nie da. I o ile właśnie spółgłoski, które się pojawiają i tylnojęzyczne, i dźwięczne, i bezdźwięczne, takie śmakie, no i za moment się okazuje, że one do muzyki nic nie wnoszą, ale dają rytm. No i właśnie idźmy dalej. Piosenka to też jest, nie jest to tylko melodia. A gdzie jest rytm? No właśnie. I tak mi się wydaje, że zarówno rytmizacja i tekst niestety gdzieś tam są na drugim planie, jeśli chodzi o zabieranie się w ogóle za utwory ludzi, tak? Przez właśnie młodych tych wokalistów. No właśnie. I analiza taka tekstu pozwoli nam po pierwsze popełniać mniej błędów emisyjnych, a po drugie wgryźć się właśnie w emocje, tak? Żebyś śpiewał nawet piosenkę o czerwonym kapturku, to musisz dla dzieci stworzyć ten świat czerwonego kapturka. No po prostu, tak? No więc co? No musimy się wgryźć w tekst, spróbować sobie to wyobrazić. Mamy modulację głosem, możemy modulować, możemy ściszać, możemy być bardziej uśmiechnięci, delikatni, możemy być, nie wiem, zadziorni, tak? Można bardzo dużo rzeczy uruchomić i po pierwsze jest potrzebna świadomość absolutnie swojego aparatu, a po drugie, no właśnie, emocjonalność, tak? Otworzyć się na tekst i na to, żeby samemu czuć to, co się śpiewa.
1: Malować dźwiękiem.
0: Malowanie dźwiękiem, tak, to jest cudowne.
1: To jest cudowna metafora tego wszystkiego. Dobrze, ja jeszcze wrócę do ciebie. Co tobie daje śpiewanie i muzyka? Bo już powiedziałaś, że młodym ludziom z pewnością frajdę i pasję życia, a tobie?
0: Wiesz co, mi również. To jest, muzyka zajmuje mi... może nie całe życie, nie będę tak banalną, że wiesz, śpiewam od zawsze, od urodzenia. Tak
1: ale
0: jest.
1: Przynajmniej 20 godzin w dobie na pewno.
0: Tak, śmieję się, ale naprawdę bardzo dużo. I nawet w samochodzie, jak jeżdżę albo chodzę po sklepie, to dopóki nie zobaczę spojrzeń ludzi na sobie, to w ogóle nie myślę o tym, że ja zaczynam śpiewać. Chodzę, wiesz, między regałami, po prostu nucę, śpiewam. Naprawdę, niestety to robię i już kilka osób mi to powiedziało, a ja w ogóle tego nie kontroluję. Wiesz co, czerpię dużo radości, dużo siły i dużo energii. Poznaję przez to cudownych ludzi, po prostu cudownych. Mówię, pasja, radość, siła, spełnienia takiego, wiesz, marzenia i wiesz co, to jest dla mnie taki mój świat bezpieczeństwa. Do niego nikt nie wchodzi, nikt ode mnie nic nie chce. Ja sobie po prostu śpiewam, sprawia mi to przyjemność. Jeszcze jak mogę dla innych śpiewać, czy podzielić się trochę tym, co gdzieś tam czuję, no to jest cudownie, nie?
1: Mam się, że to jest piękna puenta naszej rozmowy. Ja jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że powiedziałaś coś takiego, że lubisz wyzwania. Myślę, że powinniśmy się umówić na lekcję śpiewu. Myślę, że to by było dla ciebie spoko wyzwanie, wiesz? To myślę, że wtedy mogłabyś się zmierzyć naprawdę.
0: Słuchaj, nie wiem, czy jeszcze coś mnie zdziwi, ale jestem bardzo otwarta.
1: Okej, okay, super. Magda, przede wszystkim czekam już jak najbardziej na jesień, powiedzmy, tak? Umawiamy się mniej więcej jesień, początek zimy, tak? Żeby powiedzieć o wspaniałej płycie Magdy Ptaczyńskiej. Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś, znalazłaś chwilę i podzieliłaś się swoją ogromną wiedzą z naszymi słuchaczami.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego i niech dźwięki piękne będą z wami wszystkimi.
1: I malujmy dźwiękiem.
0: I malujmy dźwiękiem.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości. Dziś ze mną w studiu jest...
4: Profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
3: I pan też jest specjalistą od klimatu, tak można o panu powiedzieć.
4: Tak, bez wątpienia.
3: No i właśnie o tym klimacie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo zawsze w ciągu roku, czy to zima, czy to lato, pojawiają się głosy, można nawet o tym powiedzieć fake newsy albo po prostu pewne niezrozumienie tematu, jak chociażby w tym roku więcej śniegu spadło, było mroźno, pojawiają się głosy w internecie mówiące o tym, że skoro jest to globalne ocieplenie, to ja go nie widzę, przecież za oknem mam zaspy śniegu, albo w drugą stronę, kiedy latem mamy kilka dni bardzo deszczowych, no to wtedy pojawiają się głosy, gdzie jest ta susza, gdzie to ocieplenie, jak cały czas pada, jest chłodno i mokro. I od tego chciałem zacząć, od tego, że często myli się klimat z pogodą, bo to chyba tutaj jest klucz tego problemu.
4: Tak, z całą pewnością. Problem polega na tym, że nie potrafimy rozróżnić pojęcia klimat od pojęcia pogody. I tutaj warto przypomnieć, że pogoda to chwilowy stan atmosfery w danym miejscu i w danym czasie. A pogoda jest opisywana przez szereg elementów, do których zaliczamy temperaturę, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, usłonecznienie, zachmurzenie i tak dalej. Oczywiście zjawiska meteorologiczne, atmosferyczne i szereg różnych elementów. Natomiast klimat, tutaj zacznę może od bardzo tradycyjnej, szkolnej definicji, bo myślę, że większość słuchaczy tą definicję powinna sobie bardzo szybko przypomnieć. Klimat to charakterystyczna pogoda występująca w danym miejscu czy na danym obszarze w dłuższym okresie. Istota tej definicji tkwi zasadniczo w zdefiniowaniu dłuższego okresu, czyli jak długi ten okres powinien być, aby można było mówić, że jesteśmy w stanie opisać klimat danego miejsca poprzez typową pogodę dla tego miejsca. Ustalono kiedyś dość arbitralnie, dziś wiemy, że ma to podstawy naukowe, że ten okres to jest okres minimum 30 lat. Współczesna definicja klimatu to natomiast statystyka elementów opisujących proces. Jest to bardzo zbliżone do tej bardzo starej, tradycyjnej, niemalże szkolnej definicji, a zatem statystyka, czyli od średniej poprzez wariancje, poprzez miary pozycyjne i bardzo różne, dość skomplikowane statystycznie charakterystyki dotyczące elementów opisujących klimat. A co to są te elementy opisujące klimat? To ponownie temperatura, wilgotność powietrza, wysokość opadu, ciśnienie atmosferyczne, usłonecznienie, ale przede wszystkim promieniowanie, bowiem klimat to jest tak naprawdę równanie bilansu energetycznego danego miejsca. Innymi słowy, o klimacie decyduje wielkość docierającej do danego obszaru energii i wielkość tej energii ją opuszczająca i jej rozkład w okresie roku. Aby klimat był w równowadze, ilość energii, która do danego obszaru dociera, czy nawet do Ziemi dociera, musi się równać ilości energii, która tę planetę opuszcza w skali roku. W przypadku pogody ten wymóg nie jest niezbędny, bowiem jak wiemy, pogoda zmienia się z dnia na dzień dość dramatycznie.